SK Lublin. Nigdy im nie pozwoliłem na pusztane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić.

0: tylko oni.
1: SK Lublin. Ain't no hesitation if you step your-

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Reklama.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
6: Lubelskie termometry mają nam dzisiaj pokazać maksymalnie 19 stopni. Przez pierwszą połowę dnia dużo chmur nad naszymi dachami, ale potem powinno być już bardziej słonecznie. Dzisiaj ani bez silniejszych podmuchów wiatru, ani bez oznak deszczu w prognozach.
5: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
7: Jest też 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry, a na początek Stany Zjednoczone. 5 osób zginęło w ataku na meczet w Kalifornii. Dwaj napastnicy popełnili samobójstwo. Do tragedii doszło w największym meczecie w San Diego. Według policji sprawcy mieli 17 i 19 lat. Do wyjaśnienia sprawa wstrzymanej rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce. Między innymi o tym podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych będą rozmawiać wiceszefowie MON-u. Decyzja Pentagonu budzi kontrowersje i według nieoficjalnych doniesień jest częścią planu redukcji wojsku USA w Europie, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
8: Dostaliśmy też jasne zapewnienie ze strony głównodowodzącego sił amerykańskich w Europie, że cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski.
7: A z kolei Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta podkreśla.
9: Liczymy na to, że w pierwszej kolejności to zamieszanie i chaos komunikacyjny zostanie wyjaśniony na poziomie Ministerstwa Obrony Narodowej.
7: A w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Matura z chemii pod lupą śledczych. Dyrektor CKE złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie publikacji zdjęć arkusza w internecie. Fotografie pojawiły się w mediach społecznościowych już po rozpoczęciu egzaminu.
10: To jest drugie zawiadomienie, bo pierwsze zawiadomienie dotyczyło egzaminów z poziomu podstawowego i dalsze zawiadomienia też rozważam.
7: Mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski, a wniesienie telefonu na maturę lub korzystanie z niego skutkuje unieważnieniem egzaminu.
11: To czekaj, jak to było? Pamiętaj, chemiku młody, nie wrzucaj zdjęć arkuszów do sieci.
12: SK Lubin News.
6: I Bartek ważny, w Dęblinie symbolicznie rozpoczęła się budowa jedynego w Europie autoryzowanego centrum serwisowego silników do czołgów M1 Abrams. Centrum powstaje na terenie wojskowych zakładów lotniczych w Dęblinie, mówi premier Donald Tusk.
13: Przegląd i naprawa silników, które są tu, w polskich Abramsach, musiałaby się odbywać w Stanach Zjednoczonych.
6: Centrum ma być otwarte w 2028 roku. Za kilka tygodni ruszy budowa obwodnicy Opola Lubelskiego. Nowa droga ma być gotowa za nieco ponad rok. Więcej o tym piszemy na lublin.sk.pl.
14: Jan, i Wiktor w Radiu SK.
7: Wtorkowy poranek, no i piękny sen przerwany przez budzik. Dzień dobry, to jest niesprawiedliwe.
15: Twój budzik mógł dzisiaj świętować, bo dzisiaj w kalendarzu jest dzień fair play.
7: To nas, SK gra zawsze z zasadami, a pierwsza z nich mówi, że mamy...

0: No to w dniu Fair Play dajcie znać, co waszym zdaniem jeszcze jest niesprawiedliwe.
1: Eskowy Messenger czeka, jakby co, to oczywiście 664-402-302.

0: Ale czas zasuwa. 9 minut po godzinie 6. Gramy Fair Play tutaj SK we wtorek 19 maja.
1: Ale mówią, że nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwość na świecie. Chyba, że Prawo i Sprawiedliwość. To jest, tak. To tak.
0: To jest, to prawda. Od dawna oczywiście jest. Hej, hej, hej.
2: No ale zastanawiamy się z samego rana, co jest niesprawiedliwe w dniu Fair Play. I możecie nam nagrywać głosówki na SK-owym Messengerze.
3: Dzień dobry. Niesprawiedliwe dla mnie jest to, że mam codziennie 2 godziny do pracy do przebycia. Co daje nam w tygodniu 10 godzin roboczych w roku, aż 60 dni. Oczywiście bezpłatnie.
2: Poczekaj. Jeżeli ma 2 godziny do przebycia do pracy, 2 godziny z pracy, to są już 4, to jak mu daje to 5 tygodniowo?
0: Nie wiem, ja już się zgubiłem na początku tej wypowiedzi.
1: To jest autorski system obliczeń, co wy się dziwicie, no?
4: Może pan pracuje tylko na pół etatu?
5: Jankes. Jankes. I Wiktor.
2: Ale to jeżeli na pół etatu, to z 2 godzin drogi ma tylko godzinę.
4: Idzie szybciej.
0: Nie chodźmy, nie chodźmy za daleko.
1: Matura z matematyki już była, dajcie spokój, ludzie.
0: Dane, no. Siada i pała, oczywiście. Jak to jest po waszej stronie, nie dajcie znać, messengerowo czekamy oczywiście.
1: Tak jest, co jest nie fair.

0: o ranne pracowanie.
1: Panie Dzień dobry, witamy.
2: Wraca do nas codziennie.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy pani Jadziu. No jak dzisiaj? Kawka już była?
0: Była.
1: Wspaniale. Ja jeszcze przed. A jakoś tak dzisiaj wyszło. A gazetka już była u ciebie? Czy dopiero
0: Pewnie.
1: Zaczynamy? Była,
0: zaczynamy.
1: Wszystko wiemy. No.
2: To na pewno słyszałaś o tym, że w ostatnim podcaście Marcin Gortat opowiedział, że miał możliwość, ale nie pojawił się na streamie Łatwo Ganga.
1: I teraz jakie są powody? Dlaczego nie przyszedł? Bo musiałby w kolejce w nocy czekać między 3 a 7 pomiędzy innymi oczekującymi. I tutaj cytat, nie, to powiedziałem, nie, no sorry chłopaki.
0: Jakby to powiedzieć, mistrzem PR-u to on nie jest.
3: No, ale jest to wysoki, jest kochany, tak. Miły. No nie wszystko się udaje w życiu.
1: Dokładnie, no albo grasz dobrze w kosze, albo dobrze robisz inne rzeczy.
2: Albo dobrze golisz się na łyso.
1: No dobra, lećmy dalej. Słuchajcie, Filip Heiser, kojarzymy, prawda? Spotkał na swojej drodze stołecznych fotoreporterów. Paparazzi uwiecznili go, gdy zatankował, czy też tankował po prostu do pełna swój samochód. Warty 700 tysięcy złotych, jak ktoś się tam ładnie później policzył, po czym pomknął bus pasem i tyle.
4: Ja patrzę na zdjęcia, on się porusza takim pięknym, nowym, wielkim, ogromnym Range Rowerem.
1: Tak.
0: Wow. Ja go nie bronię, ale to jego auto.

0: rozmiarami przypomina autobus.
1: W sumie
2: trochę,
1: tak.
2: No. Poranne
3: prasowanie.
2: Wszystko jasne.
3: Tylko w Radiu SK.
4: Ciekawe, ile dziewczyn się zmieści do środka.
1: Wszystkie.

0: tu SK, tańczymy z wami od samego rana we wtorek 19 maja, za chwilę w newsach. Przede wszystkim historia pewnego pana Zbyszka, jego podróż z
1: Budapesztu
0: w stronę Stanów Zjednoczonych.
1: Cały czas nie wiemy, co to za Zbyszek i co to za podróż, ale Marcin Procki wyjaśni wszystko w szczegółach.

0: Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
1: Kastorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
4: Polski Komitet Olimpijski i Województwo Lubelskie zapraszają wszystkich fanów sportu na 27. Piknik Olimpijski w Lublinie. W programie Moc Atrakcji, spotkania z polskimi medalistami olimpijskimi, konkursy i pokazy dla dzieci i dorosłych. Rodzinny czas na sportowo. Zapraszamy w niedzielę 24 maja na tereny rekreacyjne Politechniki Lubelskiej. Nie może Was tam zabraknąć. Startujemy o godzinie 11.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
9: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący samochody nowe i używane.
10: Dzisiaj w Lublinie powinno być i trochę słoneczniej, i trochę cieplej niż wczoraj. Na termometrach do 19 stopni. Najwięcej słońca będzie w drugiej połowie dnia. Dzisiaj bez silniejszych porywów wiatru i w prognozach pogody nie widać też większych szans na opady deszczu.
9: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący sprzedaż i odkup samochodów używanych w programie Hyundai Promise. Sabat, Aleja Kraśnicka 162 w Lublinie.
8: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
11: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Nowe informacje w sprawie okoliczności wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Jak podała agencja Reutera, to zastępca sekretarza stanu USA wydał polecenie, by umożliwić byłemu ministrowi sprawiedliwości wjazd do Stanów. Miał przy tym powołać się na względy bezpieczeństwa narodowego. Wielka akcja służb na trasie A2 w Lubuskiem. W ciągu ostatniej doby skontrolowali trzeźwość około 3000 kierowców. 15 osób było pod wpływem alkoholu. Niechlubny rekordzista miał blisko 2 promile. Wszyscy pijani kierujący stracili prawo jazdy.
12: SK Sport News.
11: Arka Gdynia żegna się z Ekstraklasą. Jej piłkarze przegrali wczoraj ostatnie domowe spotkanie z Brookbet Termaliką Nieciecza 2-3. Decydująca bramka padła w doliczonym czasie gry.
13: Jest nam bardzo przykro, bardzo smutno. Przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy przeprosić kibiców.
11: Mówił trener Arki Dariusz Banasik. Podobny los może za tydzień spotkać Lechię, która także jest na miejscu spadkowym i także czeka ją mecz z Termaliką. Maja Chwalińska pokonała francuskę Alice Ram 6-0-6-3. To w pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open. Aby trafić do głównej drabinki, tenisistka będzie musiała wygrać jeszcze 2 spotkania.
14: Dzień dobry, witamy raz jeszcze. Witamy. 6.32.
15: Już i teraz przypominamy, że gramy Fair Play. Dzisiaj taki dzień w kalendarzu.
16: No i zastanawiamy się, co jest niesprawiedliwe.
17: Niesprawiedliwe jest to, że za dzieciaka za cholery nie chce nam się spać, ganiają nas wieczorem do spania i tak dalej, a w dorosłym życiu oddalibyśmy wszystko za ten sen. To jest niesprawiedliwe.
14: Złote słowa, prawda?
18: To jeszcze 5

0: David z Dąbrowy Górniczej. Zresztą podsiadło i 6.38 w Radiu SK.
1: Słuchajcie, coraz więcej firm wprowadza sztuczną inteligencję do takich codziennych narzędzi pracy.
2: Tak jest, zdarza się. Nawet słychać to czasami na falach eteru, również nie powiem kto, ale słychać.
1: Ale okazuje się, że co drugie polskie przedsiębiorstwo jest rozczarowane wdrożeniem sztucznej inteligencji.
3: Ojej, no. Czyli coś tam nie działa.
1: Ale pomimo tego, że są rozczarowani, to dalej chcą próbować zwiększać wydatki na wprowadzenie narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.
2: Słuchajcie, no z naszej perspektywy patrząc, to wiecie, no najważniejsze, żeby najbardziej kto był niezadowolony z AI-a?
3: No kto?
2: Radio SK.
4: Jankes.
3: Okej.
4: I Wiktor.
5: Zobaczycie lamusy. I tak was kiedyś zastąpię.
6: Reklama.
7: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
8: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
7: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Kamil Jonak, dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Technicznej Politechniki Lubelskiej.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
17: Wow.
16: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
17: Wow.
16: A sygnatura świetlna LED z motywem pazurów.
17: Wow.
16: Proszę się nie martwić. To naturalna reakcja.
18: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firm. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow. Gwarantowany.
19: Zaprasza Autogasta. Nowy dealer marki Peugeot. Świdnik, Aleja Tysiąclecia 6.
0: I po reklamie.

0: Za 12 minut godzina 7, dzisiaj urodziny znaną metodą...
1: Proszę na siebie.
2: Budzi w urodziny.
3: Martyna, nasza słuchaczka, jest z nami. Halo, dzień dobry, witaj.
4: Halo, hej.
3: Dzisiaj też urodziny obchodzi choćby Natalia Oreiro. Proszę państwa. O tych ciastek.
0: Tak. No.
5: Martynka, dlaczego sama postanowiłaś zgłosić siebie do urodzin?
4: To było bardziej w formie żartu, ale wyszło akurat.
3: Żart się udał.
0: No, Jankę, co mi się podoba. Jedni dostają tort, napisałaś, inni prezenty, a ja na 26 urodziny, czyli to te właśnie dzisiejsze, dostaję wejście w pełen pakiet opłat i podatków.
5: Podatków! Witamy wśród nas śmiertelników. Już nie ma tak dobrze.
4: Niestety.
5: Troszkę boli, muszę ci powiedzieć. Troszkę boli, ale nie martw się. Po mniej więcej 30 latach człowiek się zaczyna przyzwyczajać.
0: No, potem już wita się z emeryturą i nie ma ochoty na nic więcej.
3: Na co dzień pracujesz w aptece? Jesteś od zamówień. Czego się najwięcej zamawia w aptece?
4: Leków. Leków i suplementów.
0: Ale które?
4: Wszystkiego.
0: Co Polacy najczęściej? Czym się zajadają?
5: Na plecy.
3: Na plecy? Naprawdę?
4: Ja na plecy oraz na głowę.
3: Nie, no głowa chyba bardziej. Serio, plecy?
4: Ale na plecy też.
0: Głowa się łączy.
5: Słuchaj, żeby żyć w tym kraju, to trzeba mieć naprawdę niezłe plecy.
0: I głowę.
3: Ale czekaj, ludzie przychodzą do apteki i mówią, dzień dobry, poproszę coś na plecy?
0: Tak.
4: Tak.
0: W pewnym wieku tak, bo
4: zdarza się.
3: Nigdy takiego stwierdzenia nie wykazałem w aptece.
5: Czy masz problem z kolanem?
0: jak cię boli głowa, to po pewnym czasie ten ból spływa na plecy.
3: Okej.
0: Okay. Tak,
5: a potem spływa na kolana. No i mamy to!
3: No i mamy dla ciebie czteroosobowe zaproszenia do Energylandii, proszę bardzo!
4: Dziękuję!
5: Macie Martynka dobrze, oby ciebie nigdy ból pleców nie dopadł, ani głowy. No i życzymy ci oczywiście wszystkiego najlepszego z okazji twoich urodzin.
0: Tak jest.
4: Dziękuję bardzo.
0: Buziaki w plecy,
4: dziękuję bardzo.
0: I w głowę.
3: Plecy,
0: i w kolano.
4: Dziękuję.
3: Zamówię.

0: Nowy zestaw poranny w sklepiku. Co dla pana? Kolońska i szlugi. Dziękuję, do widzenia.
1: Proszę bardzo. Tak zwany zestawik.
0: Obowiązkowy.
2: A jak przy okazji różnych takich historii, jak u was z serwisem? Jesteście na bieżąco?
0: Ja ostatnio zmieniałem olej.
2: O, a ty Kama?
1: Ja?
2: Plecy.
1: Olej w głowie?
2: Słuchajcie, no bo to jest niesamowita historia. Za chwilę Marcin Prowski będzie mówił o serwisie dla czołgów.
0: Tak, będzie wielkie centrum serwisowe dla silników abramsowych.
1: Czyli w serwisie newsowym Marcin Prowski będzie mówił o serwisie dla czołgów. No okej, mamy to. Jankes, Jankes. Kama i Wiktor.
3: Kama i Wiktor. Reklama.

Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Masz Alexa.

0: Twojego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
4: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Jasne, jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Sprawdź to sam, czeki dał, kusi ceną każdy dział.
11: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Na ulicy Janowskiej na południu miasta trwają prace drogowe. Natraficie tam cały czas na ruch wahadłowy. Tymczasem w prognozach pogody na dzisiaj temperatura maksymalna to 19 stopni. Więcej słońca niż wczoraj i raczej już bez opadów deszczu.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Minęła 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam, a na początek szczegóły w sprawie amerykańskiej pilnej wizy dla Zbigniewa Ziobry. Według ustaleń agencji Reutera decyzję o wizie dla Ziobry miał podjąć wiceszef amerykańskiej dyplomacji. O szczegółach reporterski Mateusz Gołębiewski.
3: Według Reutersa to wiceszef amerykańskiej dyplomacji Christopher Landau polecił, aby ambasada USA w Budapeszcie wydała wizę Zbigniewowi Ziobrze przed zaprzysiężeniem Petera Madziara, powołując się na bezpieczeństwo narodowe. Landau nie skomentował sprawy, a Departament Stanu powołał się na poufność procedur wizowych. Polski rząd ma niedługo zdecydować, czy wystąpi do Waszyngtonu o pomoc w ściganiu byłego ministra sprawiedliwości.
2: A przypomnę, polscy śledczy chcą postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Przewrócił seniorkę, teraz szuka go policja. W SK News Wrocław i historia, która zbulwersowała internautów. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak rowerzysta przewraca 80-letnią kobietę. Teraz trwają poszukiwania mężczyzny. Policjanci proszą o kontakt osoby, które posiadają o nim informacje. To będzie pierwszy taki ośrodek w Europie, a trzeci na świecie. W Dęblinie powstanie autoryzowane centrum serwisowe dla silników amerykańskich czołgów Abrams. Polska kupiła od USA ponad 360 takich maszyn. Dzięki centrum czołgi nie będą miesiącami czekały na serwis, podkreśla wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Daje szansę na to, że w ciągu kilku dni, a nie kilku czy kilkunastu miesięcy, będziemy serwisować, naprawiać Abramsy.
2: A inwestycja będzie kosztowała 300 milionów złotych, ma być gotowa za 2 lata.
5: SK Lubin News.
1: I Bartek, ważny, pod koniec maja odbędzie się zrzucanie szczepionek dla lisów przeciwko wściekliźnie, mówi Monika Michałowska, wojewódzki lekarz weterynarii w Lublinie.
6: Ta akcja ma na celu uodpornienie lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie, czyli ma na celu ochronę zdrowia publicznego, bo wścieklizna jest niezwykle niebezpieczną, śmiertelną chorobą również dla ludzi.
1: Akcja będzie prowadzona między 28 a 31 maja. Konopnica, Terespol i Niemce, te gminy z województwa lubelskiego, znalazły się najwyżej w ogólnopolskim rankingu finansowym samorządu terytorialnego. Więcej na ten temat piszemy na lublin.sk.pl.
7: Jankes,
8: Kama
7: i Wiktor.
8: W Radiu SK.
9: Dzień dobry, witamy raz jeszcze we wtorek 19 maja, już 3 minutki po godzinie 7.
10: To nie fair.
9: Właśnie cały czas dzień dzisiaj. Sprawdzamy, czy ktoś ma jakąś koncepcję, co jest niesprawiedliwe.
11: Niesprawiedliwe jest to, że jak jesteś dzieckiem, to chcesz dorosnąć, a jak już jesteś dorosły, to patrzysz na cenę paliwa i jednak chcesz kupić kredki.
9: Kolejne święte słowa, no, słuchacze.
12: Nie ma sprawiedliwości na tym świecie.

0: Nóżki chodzą mi bardzo dobrze, 9 minut po godzinie 7, tak wam gramy, za chwilę wracamy do hitów na czasie.
1: Mam najnowsze naukowe doniesienia.
2: Już się boję.
1: Okazuje się, słuchajcie, to jest gruba sprawa, że czas potrafi płynąć wstecz w niektórych miejscach i okolicznościach wszechświata. Tak,
2: ja
1: właśnie
2: znam takie jedno miejsce.
0: Znasz takie miejsce?
2: Oprócz twojej piwnicy znam takie jeszcze jedno miejsce.
0: No.
2: Na przykład jest to mieszkanie Krzysztofa i Misza.
3: Czy wiesz, po czym poznać, że na rowerze jedzie ibis? Po tym, że to światełko ma odwrócone na siebie.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: Polaków, prawda?
1: Tak.
0: A jak jedziesz do Wenezueli, kogo odwiedzasz?
1: Wenezuelczyków?
0: Dobrze!
2: Trudne to było na sam początek, więc teraz będzie łatwiejsze.
3: Drugie.
2: Wymień trzy zwierzęta na literę O.
1: Orka. Okapi.
2: Okapi.
1: Orkał.
2: Nie wiedziałam, że brzmiałam jak okapi.
3: Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że przekroczyliśmy limit czasowy.
2: No, tam ostry jesteś po prostu. Osioł, orangutan, opos. Nawet tutaj Bogaj napisał oligator.
4: Oligator to też.
2: Oligarcha to zwierzę na O.
0: O, pies, jaki duży.
3: Olenika moja.
2: Trzymaj się, Marlenka. Happy birthday to you.
0: Dziękujemy oczywiście, lecimy dalej. Pamiętajcie, że trzeba szybciutko odpowiadać. Nie ma czasu na zastanawianie się. I już. I już telefon. Dzień dobry, okej.
5: Halo.
0: No witamy, cześć. Jak masz na imię?
5: Dorota.
3: Trzecie.
6: Dorotka, pytanie muzyczne. Co jest teraz aktualnie numerem 1 w gorącej 20 Radia SK? I uwaga, albo męskie granie nowe, albo nowa Taylor Swift.
5: Taylor Swift.
2: Otóż my lubimy to, co polskie, dlatego nareszcie męskie granie orkiestra 2026 Igor Herbut, Zalia, witam.
0: Dziękujemy oczywiście. No i zapraszamy kolejną osobę, oddana pałeczka. Zatrzymaliśmy się przy pytaniu numer 4.
6: Przypominamy, że gorąca w każdy piątek od godziny 18.
0: Nie musi pan przypominać, każdy wie.
2: Halo.
5: Tak, Ela z tej strony.
2: Elcia, brzmisz jak zwyciężczyni, w związku z tym.
3: Czwarte.
2: Mów coś, dopóki Jankes dwukrotnie nie okrąży naszego nowego stołu w Radiu SK.
0: No nie wierzę.
5: Nie wierzę,
0: czekaj.
5: Więc pójdę na spacer po lesie i tu będę zbierał krzyki.
6: Kończy pierwsze okrążenie?
2: No, dalej musisz mówić.
6: Jeszcze jedno?
5: Później sobie pójdę na kijki i na rower i będzie bardzo fajnie. Spotkam się z znajomymi i będzie po prostu mówienie.
2: Ela mówiła bardzo dużo, mądrze? Można byłoby ją w radiu zatrudnić.
0: Tak, mówiła mądrze, bo ja biegłem, nie słyszałem.
3: Piąte.
0: No dobrze, okej. Lećmy dalej.
6: Parowóz, parostatek, to a ja. Może paralotnia. O czym śpiewał Krzysztof Krawczyk?
5: Parostatek.
2: Parostatki, piękny rejs. Pozdrowienia dla Oliko, która jest największą fanką Krzysztofa Krawczyka.
0: Tak, dojechaliśmy do siódme. Pytania.
6: Nie, czekaj.
3: Szóste.
2: Jak na niebie są cirrusy, to będzie padać czy nie będzie padać?
0: Chmurki takie.
5: Co są?
2: Cirrusy.
0: Cirrusy, czy
5: będzie padać.
2: Tak jest. To są takie chmury pierzaste i one są sygnałem, że może w końcu niestety siódme. Wziąć, być i kropić.
0: I uważaj teraz, ostatnie pytanie, siódme oczywiście, najważniejsze. Kto napisał cztery pory roku Vivaldiego?
5: Vivaldi.
0: No i co, dobrze.
6: W ramach ciekawostki trzeba dodać jeszcze, że Vivaldi to Preterosso. A Preterosso to Antonio Vivaldi.
2: No, czyli po polsku Antonio... Zenek Martyniuk. Wszystkiego najlepszego, Ela. Bardzo się cieszymy, że jesteś razem z nami. Torba, butelka, dodatkowo jeszcze eskowe gadżety są już oczywiście twoje. Powiedz tylko jeszcze orędzie do narodu.
0: Tak. O, prosimy. Ja już nie biegnę.
5: Naród, trzymajcie się. Już jutro będzie bardzo ciepło i w weekend.
0: Hurra!
6: Jankes, ty masz jakieś orędzie do narodu jeszcze?
0: Nie, hura już było. To jest hura, że będzie fajnie.
6: Ale brzmisz dobrze jak nadziajanego człowieka.
0: Już się oddziejałem przecież, no.

0: Czy da się tańczyć na krześle? Oczywiście, że się da się, da się. Oskar Cyms, 7:25.
1: No ale dzisiaj jest dzień fair play, więc zastanawiamy się, co nie jest fair, co nie jest sprawiedliwe dla was od rana.
0: Człowiek się budzi i od razu takie sprawy spływają na niego. Już w samym łóżku, kiedy niesprawiedliwością jest to, że dzwoni budzik.
1: No i te niesprawiedliwości wrzucacie nam na eskowego messengera.
2: Cześć Eska, to nie fair, że jak jesteś dorosły i chcesz iść do pracy, to idziesz. A jeśli nie chcesz, to też idziesz.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Słyszałeś? Cosinus Young 15 plus w Lublinie robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam liceum plastyczne i technikum. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 19 maja. Lublin, Witosa 18.
2: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Cosinus Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
3: O, masz wiadomość.
4: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
3: Super, tylko co im damy w prezencie?
4: Nie mam pojęcia. Kopertę?
3: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
4: Brzmi trochę filmowo.
3: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
4: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
3: W Tawex. W jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
5: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.

0: dostępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
1: Pamiętamy nie dni, a chwile. Szukasz idealnego miejsca na te wyjątkowe? Morafi to przestrzeń, w której twoje rodzinne uroczystości, wesela, chrzciny, jubileusze czy spotkania firmowe nabiorą blasku. Czeka na was niezwykle elegancka sala, wyśmienita kuchnia i magiczna atmosfera, do której chce się wracać. Zadbamy o absolutnie każdy detal, aby twój dzień był naprawdę wyjątkowy. Morafi to smak spotkań i pięknych chwil. Lublin, Wrońska 2, na Bronowicach. Znajdź nas na Facebooku.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Best Auto, Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
7: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący samochody nowe i używane.
8: Spory ruch na lubelskich ulicach, nie tylko w centrum, na Głębokiej czy na Narutowicza, ale też na południu miasta, na Janowskiej, gdzie już od weekendu trwają prace drogowe. Tam obowiązuje ruch wahadłowy. Dzisiaj na termometrach lubelskich do 19 stopni, sporo słońca przez cały dzień.
7: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący sprzedaż i odkup samochodów używanych w programie Hyundai Promise. Sabat, Aleja Kraśnicka 162 w Lublinie.
6: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
9: 7.30 to jest SK News, Marcin Procki, zapraszam. Wstrzymałem się z atakiem na Iran na prośbę sojuszników z Bliskiego Wschodu, poinformował Donald Trump. Prezydent USA dodał, że ostrzał był planowany na dzisiaj, zmienił jednak plany na prośbę przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Do 30 litrów wody na metr kwadratowy lokalnie grad i silne porywy wiatru. Synoptycy wydali ostrzeżenie przed burzami, a to dla 9 regionów południowo-zachodniej, centralnej i północnej i wschodniej części kraju.
10: Sport News.
9: Ważny krok Arsenalu w stronę Mistrzostwa Anglii. Kanonierzy w ramach przedostatniej kolejki Premier League wygrali 1-0 z Burnley FC. Dziś odpowiedź Manchesteru City, który jako jedyny ma jeszcze szansę na wyprzedzenie Arsenalu. Jeśli jednak City nie wygrają wieczorem z Bournemouth, to klub z Londynu będzie mógł już świętować mistrzostwo. Iga Świątek jest już w Paryżu. Polska tenisistka przygotowuje się do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. W czwartek zaplanowano losowanie turniejowej drabinki, a pierwsze mecze turnieju głównego mają odbyć się w niedzielę.
11: Kama i Wiktor. Wiktor w Radiu ESK.
12: Już po pierwszej kawce i bardzo dobrze, 7.32 zrobiła się na zegarku.
13: No ale niestety cały czas w kalendarzu jest dzień fair play, a mówimy niestety dlatego, że szukamy tego, co niesprawiedliwe.
14: To niesprawiedliwe, że moja dziewczyna gotuje nam obiady, bo chce, a ja później zmywam, bo muszę, bo przecież jest równy podział obowiązków.
12: Ale halo, halo, halo, to była wasza wspólna decyzja.
13: Przypomnijmy, że to twoja dziewczyna ma zawsze rację.
12: Messengery w dłoń, dajcie znać, co jest niesprawiedliwe.

0: A jeszcze w weekend byłem daleko stąd, w Gorzowie Wielkopolskim, na Derbach.
1: A weź nie przypominaj. Weź nie opowiadaj.
2: Taka robota w Radiu SK.
1: Tak, wygrał Gorzów i co z tego? No koniec
0: no,
1: tego tematu.
0: Nic, jeszcze będzie też spotkanie u was, no.
1: Tak, Zielona Góra przegrała, tak.
0: Proszę.
3: Ale nie o tym tam. Co wtorek mamy naszą zabawę, taka robota.
1: I gdyby na przykład żużlowiec brał udział w takiej robocie, to powiedziałby: ustawiam zębatkę na szóstkę.
0: Dokładnie.
1: O.
0: A, to jest tak, w takiej robocie rzeczywiście. No.
3: No. Tydzień temu też mieliśmy taką robotę i padł wtedy taki tekst.
1: Otóż było tak.
4: Panie, wyciągnij pan do końca, bardzo proszę.
3: No i wasze zadanie polega na tym, żeby odgadnąć, gdzie nasz fantastyczny słuchacz pracuje. A odpowiedź wcale nie była taka prosta, chociaż szybko udało wam się ją odgadnąć.
4: Panie, wyciągnij pan do końca, tu jeszcze dużo zostało, bardzo pana proszę. A mój zawód to asenizator, inaczej się mówi wywóz nieczystości płynnych, tak naprawdę.
1: O. Słuchajcie, ale miałem historię, kiedyś raz jechałem tylko na stopa i właśnie jechałem tak zwaną szambiarką. Szambiarka się zatrzymała, gdy machałem, gdy mi się mój maluszek popsuł.
3: To miło,
1: naprawdę.
3: To miło. No to super. Dajcie znać w takim razie, jaki tekst najczęściej pada u was w pracy, a następnie nagrajcie również odpowiedź na naszym męskowym messengerze i zaraz po godzinie 8 nasi fantastyczni słuchacze będą próbowali odgadnąć, gdzie pracujecie.
1: No właśnie, dajcie coś nieoczywistego, coś takiego, co naprowadzi nas w odpowiedni kierunek, ale... Tak, żeby nie wszyscy od razu zgadli.
2: Radio SK.
5: Reklama.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
10: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Best Auto, Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
12: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Gali mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
13: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP.
14: Teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI od 119 900 zł. Salon Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60 zaprasza.
15: Na plaży, w góry czy na City Break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Olimp i Vivo Lublin w Lublinie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
16: Chcesz jeść zdrowo, ale nie masz czasu gotować? Catering dietetyczny Master Smaku. To świeże, zbilansowane posiłki w wygodnej diecie pudełkowej z dostawą do domu i pracy. Zamów już dziś na mastersmaku.pl. Master Smaku. Smak, który przyciąga.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chcesz zamieszkać nad zalewem? Opowiedz nam o swoich planach. Już w najbliższą sobotę przyjdź na wielkie otwarcie biura sprzedaży nowej inwestycji Murapol Lakeside z własną strefą chilloutu. Więcej na murapol.pl.
19: I po reklamie.

0: Bla, bla, bla, bla, bla. Eminem w radiu SK. Co ci powiem, ale bla, bla, bla, bla.
1: Wszystko się zgadza jak najbardziej. Tak, 11 minut, chyba nie za mi godzina 8. Za chwilę wpadnie do nas Nosel. No i będzie bardzo ważny temat.
2: Wszyscy czekali na ten moment, kiedy odbędzie się tak zwane klasyczne dzwonienie z fotowoltaiki.
3: Niemożliwe, tak, końcu!
4: Tak.
3: Tyle czekałam.
2: Mamy go.
5: Nosel wkręca w Radio SK.
6: Tak, słucham.
7: Czy ja do pana Dawida się dotelefonowałam?
6: Tak.
7: W sprawie informacji odnośnie, proszę pana, tutaj instalacji fotowoltaicznych oraz przeznaczenia środków. To pan, tak?
6: Tak.
7: Lewa Halina po tej stronie, proszę pana. A pan zdaje sobie sprawę z tego, proszę pana, że teraz trwają kontrole?
6: To znaczy, no trwają, no i co z tym związane?
7: Pan też podlega kontroli, jeżeli pan takie środki ma do odzyskania, to pan podlega pod kontrol.
6: Dobrze, ale to ja mogę być kontrolowany, nie?
7: No to dobrze, mam pana teraz, no, przy okazji się umówię na tą kontrol. Pan chce, proszę pana, kiedy tą kontrol, żebyśmy, proszę pana, zrobili to wysyłając do pana wagi, czy też pan będzie sam chciał policzyć?
6: Bo to jest co, bo to chodzi o te wszystkie zaległości, co mam u was, nie?
7: Te zaległości musimy skontrolować.
6: Ja bym musiał poumawiać tych ludzi po prostu, żeby, no bo musicie tam jechać na miejsce przecież.
7: No my nie możemy na każde miejsce, proszę pana, podjeżdżać. My musimy, proszę pana, albo panu wysłać, żeby pan to wszystko policzył i oczywiście dokumentacja fotograficzna, albo zrobić to wagowo.
6: A co znaczy wagowo?
7: No na przykład, jeżeli pana, załóżmy, 600 śrub do montażu, no to lepiej szybciej panu będzie na wagę to dać, niż liczyć.
6: Czyli te śruby, które zużyłem, są rozpisane, mam zważyć i przy was, czy przyjedziecie?
7: Nie, no proszę pana, niech pan nie wymaga od nas tylu rzeczy. My tylko wytarowaną wagę wysyłamy do pana. Pan to musi, proszę pana, wszystko zważyć i wtedy dać nam wynik. My na podstawie tego wyniku robimy pana kontrol.
6: Ale co, ja mam ją zdjąć z dachu?
7: No jak pan inaczej to poważy?
6: Demontaż i montaż fotowoltaiki to jest koszt większy, niż my mamy ja rację oddać.
7: Czyli pan chce, proszę pana, jeszcze raz to, proszę pana, odkreślić, wszystko pojedynczo policzyć, tak?
6: No tak, tylko teraz jak ja mam się cofnąć i rozkręcać cały dach, wyjmować się, jak ja już uszczelnione dziury wykręcę szpilki z krokwi, to ja już nie wkręcę w to samo miejsce.
7: No to jak mamy pana rozliczyć? No pan mi teraz powie, no. Ani skontrolować, ani rozliczyć, a pan żąda.
6: No to ja muszę to przemyśleć, to nie jest takie, że ja podejmę decyzję w tej sekundzie, tylko muszę iść teraz do wspólnika, powiedzieć mu, o co chodzi, do monterów i teraz jak ten temat ugryźć, no bo jak ja zdejmę komuś to z dachu, to już nie wkręcę w to samo miejsce.
7: To może Justyna by pomogła?
8: Cześć, Ginuś. Zostałeś skręcony w Radiu SK.
6: Weźesz, p***a, Justyna, przestań mnie p***ać, no.
8: Nie denerwuj się, czasem trzeba się pośmiać.
6: Bardzo ją kocham i ją zabiję, jak tu przyjedzie.
5: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na SKP.
1: To jest miłość prawdziwa.
3: No. To jest nowy sposób wyrażania miłości. Zamordujecie.
2: To fotowoltaika powoduje takie emocje, mówię wam.
1: Dlatego ja nie mam.

0: Kygo, Say My Love, a my teraz prosimy was, abyście say tekst z waszej roboty.
1: Zgadza się, dajcie znać, jakie teksty pojawiają się w waszej pracy. Te oryginalne, najmilej słyszane oczywiście. Zostawcie te teksty oczywiście na naszym meskowym messengerku.
2: I zaraz po godzinie 8 będziemy zgadywać.
0: Co to za robota?
3: Jankes. Jankes. I Wiktor.
4: Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
10: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
11: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
12: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
14: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
13: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
15: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
16: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
18: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
19: To będzie ostatnia reklama.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
5: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Kierowcom z południa Lublina przypominamy o pracach drogowych na ulicy Janowskiej. W tamtym miejscu obowiązuje ruch wahadłowy, przez co część ruchu przejęła ulica Romera. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 19 stopni, na zmianę słońce i chmury przez cały dzień.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Dokładnie 8:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki zapraszam, a na początek województwo pomorskie i tragiczny wypadek na krajowej 22. W Chrząstowie to odcinek między Barkowem a Człuchowem. Auto zderzyło się z ciężarówką, zginęły dwie osoby. Droga przez kilka godzin może być zablokowana. Usłyszeli zarzuty, a prokuratura wnioskuje o ich tymczasowe aresztowanie. Czterech mężczyzn zatrzymanych po śmierci 13-letniego Mikołaja odpowiadało na pytania prokuratora. Do tragedii doszło w sobotę nad jeziorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. Michał Rawa za szczegółami.
3: Tak, jestem.
2: Michale, jakie zarzuty usłyszeli mężczyźni?
3: Cała czwórka odpowie za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi od 5 do 20 lat więzienia. Ze względu na dobro śledztwa prokuratura nie informuje, czy mężczyźni przyznali się do winy i czy składali wyjaśnienia. Nie podaje też na razie wyników przeprowadzonej sekcji zwłok 13-latka. Jedna z hipotez zakłada, że zginął od ciosu w głowę. Druga, że po uderzeniu wpadł do leśnego rowu i się utopił.
2: Rośnie zainteresowanie lokalną żywnością. Z najnowszych badań Kantar Polska wynika, że Polacy coraz częściej chcą wybierać warzywa i owoce z krajowych upraw. Na czele są pomidory, ogórki, jabłka.
4: Człowiek patrzy na te etykiety, teraz jest zaznaczone, nie żeby polskie.
5: Zerka pani?
4: No zerkam. Polskie muszą być, bo nie wiadomo, jakie tam jest za granicą.
6: Jabłka, gruszki, pomidory, ogórki.
7: Staram się polskie, najbardziej.
2: Na sklepach warzywa i owoce muszą mieć oznaczenia kraju pochodzenia, a część producentów dodatkowo korzysta ze znaku Produkt Polski.
0: SK Lubin News.
1: I Bartek Ważny, na terenie wojskowych zakładów lotniczych w Dęblinie powstaje autoryzowane centrum serwisowe silników do czołgów M1 Abrams, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: To zaiste wielka inwestycja, która daje szansę na to, że w ciągu kilku dni, a nie kilku czy kilkunastu miesięcy, będziemy serwisować, naprawiać Abramsy.
1: Remontowane będą tam silniki 366 polskich Abramsów. W Lublinie ruszyła rekrutacja do miejskich szkół średnich. Wnioski można składać do 26 czerwca.
9: Dzień dobry, witamy serdecznie po 8:00.
10: Dzień dobry, witamy, to wtorek, 19 maja.
11: I zaczynamy naszą zabawę, taka robota.
12: W mojej pracy często pada tekst, no nie, znowu rolka?
9: Mam pewną propozycję, ale ona
10: nie
9: jest...
10: Nie mów, no bo pewnie już wiem, co chcesz powiedzieć, czuję to. Dajmy wypowiedzieć się słuchaczom.
11: No to dajcie znać na Eskowym Messengerze, jak myślicie, w jakiej robocie pracuje nasza fantastyczna słuchaczka, która u siebie w pracy mówi najczęściej...
9: Znowu rolka?

0: Uwaga, klaszcze! Dla Dua Lipy. Dziękujemy pięknie, 9 minut po godzinie 8.
1: Dzień dobry.
2: A? Czekaj, jeszcze mikrofon.
0: No, widzisz, no, widzisz.
3: Taka robota, zresztą człowiek nawet mikrofonu nie włączył. No.
2: Jak to się gada do wyłączonego?
0: Mówisz, a nie słychać. Jaka to robota?
2: Raz, dwa, trzy, jak nie słychać. Dobrze już teraz?
3: Już tak.
1: Co dobra. Mówisz?
2: Mam ważnego proszę? Newsa. Słuchajcie, cicho, cicho teraz, bo jest informacja.
0: Dawaj.
2: I to kosmiczna, poważna. Chodzi o to, że połowa tego, co krąży na orbicie okołoziemskiej, to są zwykłe śmieci. Tak stwierdzili eksperci. Chodzi o nieprzydatne, niedziałające, po prostu popsute elementy satelit oraz ich odpadki.
3: Ja mam pomysł. Ja mam pomysł. Świetny Dawaj. Pomysł w ogóle, słuchajcie. Mianowicie trzeba wprowadzić system kaucyjny i na przykład każdy astronauta, który wróci z kawałkiem satelity, dostanie 50 groszy. Dobra?
0: Brawo!
4: Brawo! Brawo. I Wiktor.
2: Przepraszam, automat w NASA jest przepełniony.

0: Taka robota w Radiu SK.
1: Tylko u nas taka robota, oczywiście od samego rana we wtorek. No i co, no i co, no i co? Przypomnijmy, jaki tekst pojawia się w robocie u naszej słuchaczki.
2: W mojej pracy często pada tekst, no nie, znowu rolka?
3: Koncepcji jest kilka.
4: Znowu rolka.
3: Jaki chce mnie powstrzymać, ale ja cały czas twierdzę, że moja koncepcja w okolicach toalety się znajduje.
4: W ogóle mnie to nie dziwi, w ogóle nie jestem zaskoczona, ale jest to zła odpowiedź, czym też w sumie nie jestem zaskoczona.
1: Ale w sumie rzeczywiście nie, że ktoś dzwoni z pokoju numer 7.
3: Tak. I znowu się skończyła rolka.
1: Znowu rolka?
4: Dlatego warto jest mieć dzieci.
1: Które latają po rolki.
4: Ej, Malina, przynieś papier!
3: A ty mówisz, ja w zeszłym tygodniu ściszałem telewizor.
1: Teraz twoja kolej.
4: No dobra, to teraz wasza kolej tak naprawdę. Skowy Messenger czeka, halo? Mm-hmm.
5: Cześć, ja myślę, że nasza słuchaczka pracuje gdzieś na kasie fiskalnej w supermarkecie.
4: I rolka do kasy fiskalnej, bo się skończył papier do drukowania.
3: No, i trzeba czekać potem parę minut, a i tak ten paragon potem wyrzucę.
4: No, fajny pomysł, ale zła odpowiedź. Sprawdzamy dalej?
3: Pewnie, dziękujemy.
6: Zawód, o którym mowa, to kasjerka. Kasjerce czasami kończy się ta rolka w kasie. No i właśnie tak mówi. I znowu rolka.
3: To nie, to już możemy zdecydowanie wykreślić.
7: Pani pracuje w banku. Ja też robię rolki.
1: Rolki z pieniędzy?
4: Ojejku, chciałabym kiedyś mieć tyle pieniędzy, żeby robić rolki z nich.
1: No, ale... Naprawdę robią tam takie rolki z pieniędzy i na gumkę?
4: Mhm. To ale... tylko dla gangsterów.
1: To nie, no właśnie.
3: Oficjalnie musimy niestety powiedzieć,

0: Jedziemy Ferrari na playliście, no i tak trochę wjedziemy tym samochodem w wiadomości Marcina Prockiego.
1: No bo są niestety utrudnienia. Dokładnie gdzie i dlaczego, o tym za chwilę Marcin wniósł.
2: To prawda i za kilka chwil zabieramy się, no za taką robotę będzie finał. Zobaczycie. Radio.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Best Auto, Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
8: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Lublinie robi dni otwarte.
9: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
8: Mają tam liceum plastyczne i technikum. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
9: Kiedy to?
8: Już 19 maja. Lublin, Witosa 18.
9: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
8: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Doktorze, syn znowu kaszle.
12: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
11: Co mogę zrobić?
12: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
13: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
16: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący samochody nowe i używane.
17: Sporo słońca, ale też trochę chmur przez cały dzień w Lublinie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 stopni. Nie musimy się dzisiaj martwić o opady deszczu, bo tych w prognozach pogody nie widać. Podobnie silniejszych porywów wiatru. Jutro w Lublinie jeszcze cieplej, do 22 stopni.
16: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący sprzedaż i odkup samochodów używanych w programie Hyundai Promise. Sabat, Aleja Kraśnicka 162 w Lublinie.
15: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
18: Minęła 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Co najmniej do 10.00 potrwają utrudnienia na drodze krajowej nr 22 w Pomorskiem. W Chrząstowie niedaleko Człuchowa zderzyły się samochód osobowy i ciężarówka.
19: Samochód osobowy został na łuku drogi wyrzucony na przeciwległy pas i wpadł pod samochód ciężarowy.
18: Mówi Dariusz Dwulit ze straży w Człuchowie. W wypadku zginęły dwie osoby. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Ponad czterokrotnie poszerzono plażę w Kuźnicy. W ramach prac ochronnych na wybrzeżu poszerzono ją o 70 metrów. Przed wakacjami podobne prace zaplanowano na Cyplu Półwyspu Helskiego i w rejonie Władysławowa, a Kazachstan uruchomił program sztucznego zwiększania opadów. Ten bazuje na technologii rozwijanej przez Zjednoczone Emiraty Arabskie. Sztucznie wywoływany deszcz ma poprawić sytuację w rolnictwie. Część naukowców jest jednak sceptyczna wobec tego rozwiązania.
20: Dzień dobry Wam mówimy. To już jest wtorek, 19 dzień maja, urodziny mojej fantastycznej córki. Malina, kocham Cię, jesteś najlepsza.
21: No, cudownie, Malinka.
22: Taka robota, że wysyłamy...
0: A taka robota brzmi tak dzisiaj, posłuchajcie.
14: No nie, znowu rolka?
0: A, i co to za praca?
14: A mi się wydaje, że pani pracuje tam, gdzie kręci się sushi.
20: Dzięki, że przypomnieliście mojemu dziecku, że uwielbia sushi, więc dzisiaj pewnie będziemy musiały pójść na kolację i świętowanie jej urodzin właśnie tam.
21: Bardzo dobrze, no. Tanio będzie.
20: Wujek Jankę spłaci!

0: Pani Pogodynka, czyli Sanach i kwiat jabłoni idealnie opisują to, co za naszym radiowym oknem, czyli szary świat.
1: Dzisiaj szaro, ale jutro będzie słoneczko. Poczekamy, a teraz 8.39.
2: Taka robota w Radiu SK.
3: Od rana szukamy odpowiedzi na to, w jakiej robocie pracuje nasza fantastyczna słuchaczka, u której często pada taki tekst.
4: W mojej pracy często pada tekst, no nie, znowu rolka?
3: I już wiemy, że nie jest sushi masterem, już wiemy, że nie jest influencerką, już wiemy, że nie podaje papieru toaletowego Wiktorowi oraz, że nie jest panią kasjerką.
1: To prawda, gdy się wymienia ten papierek w tym systemie, gdzie pyk, robimy pyk, karton pyk, pyk, kolejny telefon pyk.
0: Mamy kolejny secik niedobrych odpowiedzi.
5: Zdaniem pani pracuje w gabinecie jakimś kosmetycznym albo takim kształtowania sylwetki, gdzie wrzuca swoje klientki na rolkę pod eliminację celulitu.
3: Jakby działało, to dajcie znać, bo ja mam się czego pozbywać.
6: To ja wiem, ona pracuje w marketingu. Rolka nagraniowa.
1: To też nie, oczywiście. Są też takie rolki, jeśli chodzi o fizjoterapeutów, prawda? Oni tak podkładają, tak masz je rolować.
3: Nie chodziłam jeszcze do fizjo, to w pewnym wieku trzeba.
0: Ale to jest chyba właśnie to, o czym Jankes powiedział, posłuchajcie.
7: Pani pracuje na pewno w branży beauty.
1: O, beauty. I to też nie to?
0: To też nie to, niestety. Nie to.
8: Witam, może nasza bohaterka jest pracownicą studia fitness, w którym są ćwiczenia na rolce.
0: Też nie! Wszystko nieprawda!
1: Ludzie! No czyli co, mamy porażkę, czyli nikt nie odgadł dzisiaj?
0: Nie, jest z nami, słuchajcie, na linii czeka Tomek, który zrobił na nas okropnie dobre wrażenie.
3: Okropnie dobre.
0: Trafił
1: co
0: idealnie.
1: Co za oksymoron piękny, no.
0: Tomek, dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam.
0: Słuchaj, twoim zdaniem, co to jest za robota?
9: Według mnie nasza bohaterka jest spedytorką morską.
0: I teraz sprawdźmy to od razu u naszej bohaterki.
4: A jestem spedytorem morskim, a rolka to jest przesunięcie ładunku na kolejny statek, zrolowanie go.
1: Tomek całe życie się uczy.
0: Pytanie, skąd ty, Tomek, to wiedziałeś? Czy trafił spedytor morski na spedytora morskiego?
3: Po prostu jesteś kolegą naszej koleżanki.
1: Tak.
9: Ja pracuję w tej samej branży, tylko że w spedycji lotniczej. W związku z tym mam jakieś pojęcie na temat branży morskiej też.
3: A co się w spedycji lotniczej mówi najczęściej?
9: Najczęściej to, żeby szybko przyleciało.
1: Okej.
3: I wychodząc z pracy, chłopaki nigdy nie mówią spadam.
0: No, tak jest. Pakujemy i wysyłamy ci zestaw eskowych gadżetów za idealne, dokładne trafienie w meritum.
1: Gratulujemy.
9: Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
1: I oby zawsze walizki przylatywały z nami, jak wracamy z wakacji.
0: Ty, żebyś przyleciał i się nie spuścił.
10: Reklama. Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
11: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
10: Hyundai.
12: Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa, Lublin, ulica Fryderyka Chopina 13. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
13: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Chcesz zamieszkać nad zalewem? Opowiedz nam o swoich planach. Już w najbliższą sobotę przyjdź na wielkie otwarcie biura sprzedaży nowej inwestycji Murapol Lakeside z własną strefą chilloutu. Więcej na murapol.pl.
15: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
16: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
17: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Best Auto, Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
18: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Zlot miłośników militariów, strzelectwa i survivalu już w najbliższy weekend na targach Lublin. W programie m.in. wojskowe pojazdy, strzelnica ASG, giełda militarna, spotkania z ekspertami. Odkryj tajniki survivalu, zasmakuj dzikiej kuchni. Militaria już w najbliższy weekend na targach Lublin przy ulicy Dworcowej 11. Szczegóły i bilety na militarialublin.pl.
21: I po reklamie.

0: Gdzie jest odlot?
1: W sensie w jakim miejscu?
0: Gdzie jest odlot?
1: A tego nikt nie wie.
2: Odlot ściśle tajny.
1: To znaczy nie, no jest, są u nas osoby, które organizują te całe sytuacje.
3: To muszą wiedzieć.
1: Do której znaczy,
4: jest
1: nas
4: jedna
1: zaprosili.
4: Osoba w naszej firmie, która
3: Andrzej
4: wie.
3: Andrzej Destaur kupił bilety.
4: Pan
3: Andrzej?
4: Kapitan.
1: Kapitan.
4: I dobra. Nikt więcej w firmie nie wie, ale co więcej, zapraszamy was cały czas do tego, żebyście ściągali apkę, zgłaszali się do naszej zabawy odlot ściśle tajny i na lotnisku dowiemy się, dokąd lecimy, ale lecimy na 3 dni w fantastyczne miejsce i na razie podpowiedzi są takie, że jest tam euro, że poczujemy się tam bardzo młodo.
3: Tak jest.
1: Jest tam mnóstwo dni słonecznych.
4: No. Kostium kąpielowy się przyda.
3: A teraz dowiadujemy się, że...
5: Mój kapitan, wasza destynacja słynie z pewnych suszonych owoców.
4: A pamiętajcie, że rodzynka tym słodsza, im bardziej pomarszczona.
3: Przestań, kawa.
1: To jest tak, rzeczywiście, SK Odlot ściśle tajny. Zabieramy was w nieznane miejsce na weekend. Ostatni weekend maja. Lećcie z nami, my też będziemy na pokładzie tego samolotu.
4: Jeżeli macie odwagę zgłosić się do zabawy, bo macie odwagę nie wiedzieć, jak się spakować na ten wyjazd, to zapraszamy serdecznie.
3: Suszone jabłka? To do Grójca nas zabiorą.
1: To nie, że kraj kwitnącej wiśni?
3: Nie, bo też jest informacja, że można tam wylądować tylko na dowód osobisty. I że będzie euro, proszę pana. To ty kombinuj, a my gramy dalej.
2: Odlot ściśle tajny.
4: Ale to jak euro, to Grójec odpada. Twój pomysł niestety nie wchodzi w to.
3: To prawda.
4: No. Kombinujmy dalej w takim razie. Zastanawiajcie się razem z nami, bawcie się razem z nami, ale przede wszystkim dołączajcie do zabawy, bo zbieramy fantastyczną eskową ekipę NATO, która poleci razem z nami.
1: Ja tak obstawiam... Kurczę... Turcja? Coś mi pachnie Turcją coraz bardziej.
3: A może Czechy? Tam są suszone szyszki chmielu.
1: Namówiłeś mnie!
4: Na mnie!

0: Janki, to specjalnie dla ciebie. Very Short Remix. Najkrótszy remix tego kawałka na świecie, jaki antena widziała.
1: Tak czy siak działa i tak wam gramy oczywiście. Mamy tego mnóstwo. Tutaj hity na czasie Radio SK. 4 minutki do godziny 9.
2: Znowu jutro po godzinie 6 będziemy razem z wami. Będziemy rozdawać kolejny odlot Ściśle Tajny, więc zapraszamy do naszej SK-owej apki.
0: Dobrego wtorku wam życzymy. Pa!
3: Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
5: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
4: To pewnie.

0: już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory, 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
1: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: polskie termometry mają nam dzisiaj pokazać maksymalnie 19 stopni, czyli będziemy trochę cieplej niż wczoraj. Przez większość dnia pochmurnie, dopiero pod sam koniec wtorku nieco więcej słońca się pojawi, ale na szczęście dzisiaj w prognozach pogody dla Koźlego Grodu nie widać oznak deszczu.
1: Jest dziewiąta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wiceszefowie resortu obrony z wizytą w Stanach Zjednoczonych wezmą udział m.in. w spotkaniach w Pentagonie, gdzie przekażą, że Polska jest gotowa na zwiększenie obecności Amerykanów w naszym kraju.
2: Naszym rolą jest przypominać, macie tutaj przyjaciela, macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą, macie najbardziej lojalnego sojusznika. Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
1: Podkreślał premier Donald Tusk, a rozmowy za oceanem mają wyjaśnić kwestię obecności wojsk USA w Polsce i decyzję o wstrzymaniu relokacji rotacyjnej brygady Amerykanów. Stan Polki, poważnie rannej we włoskiej Modenie, nieco się poprawił, ale rokowania lekarzy nadal są ostrożne. Kobieta jest wśród 5 osób nadal pozostających w szpitalach po tym, jak w sobotę w tym włoskim mieście mężczyzna wjechał rozpędzonym autem w grupę przechodniów. Ich nosa nie da się oszukać. Mowa o psach służbowych pracujących w warmińsko-mazurskiej służbie celno-skarbowej. Do formacji dołączył nowy pies, Maja, to owczarek holenderski. A w sumie w służbie w regionie jest 17 psów.
3: Są to psy przeszkolone do wykrywania wyrobów tytoniowych, środków odurzających i waluty. 8 czworonogów to psy dualne. Potrafią one jednocześnie szukać wyrobów tytoniowych i waluty albo narkotyków i waluty.
1: Mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Przed nowym psim funkcjonariuszem teraz intensywny okres szkolenia.
4: SK Lubin News.
0: I Bartek Ważny, niedługo ruszy budowa obwodnicy Opola Lubelskiego. Inwestycja powinna być gotowa za nieco ponad rok, mówi Paweł Szumera, dyrektor zarządu dróg wojewódzkich w Lublinie.
5: Długość odcinka to 1,750 km.
0: Koszt budowy to 35 milionów złotych. Zawodnicy z 24 klubów województwa lubelskiego otrzymali wsparcie zarządu województwa. To w ramach czwartej edycji programu Lubelskie Team Sport. Ma na celu wsparcie młodzieżowych medalistów Mistrzostw Polski. Na program w tym roku przeznaczono 220 tysięcy złotych.
6: Wow, psy potrafią wyczuć walutę, gotówkę? Niesamowite. Przecież mówili, że pieniądz nie śmierdzi. Pomyłeczka. Był nie ma pomyłki, będą hity na czasie, na przykład Nareszcie. Dokładnie za 3 minuty Igor Herbut Zaria i Vito Bambino. A na początek Felix Jenny, Jasmine Thompson, Ain't Nobody, Michu Sapkowski. Witajcie, 9:03 na zegarach.

Radio SK.

0: Shakira, Whenever, Wherever na antenie radiańska. Shakira, która w zeszłym tygodniu wydała razem z Burna Boyem numer Die, który jest oficjalnym hymnem Mistrzostw Świata Piłce Nożnej w Ameryce Północnej. Graliśmy wam ten numer, no w końcu wszystkie hity zaczynają się w Estę. I to nie jest pierwsze pojawienie się Shakiry, jeśli chodzi właśnie o mundial, bo w 2006 roku w Niemczech śpiewała Hips Don't Lie, później w 2010 roku w RPA Waka Waka. Była też na ścieżce dźwiękowej, nazwijmy to w ten sposób, w Brazylii w 2014 numerem La La La. Teraz mamy Die Die. A to oznacza, że Shakira w ciągu ostatnich 20 lat pojawiała się częściej na mundialu piłkarskim niż reprezentacja Italii. Mamma mia! No dobra Włosi, no macie pizzę, macie ravioli, pyszne sery i szynkę. Nie możecie mieć wszystkiego. Tate McRae w Radio SK. Za moment Just Keep Watching, później Alex Warren u nas.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo!
5: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio w Galerii Olimp i Galerii Orkana w Lublinie minus 35% na wszystkie obrączki ślubne ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, Galeria Olimp i Galeria Orkana w Lublinie. Minus 35% tylko do końca maja.
8: Wygraj rower w Vivo Lublin. Który wybierasz, górski czy miejski? Do 23 maja zrób zakupy za minimum 50 zł. Wypełnij kupon, wrzuć go do urny i graj o rower. Więcej paragonów to więcej szans. A jeśli już masz swój rower, 8 i 9 maja zapraszamy Cię do strefy Pimp Your Bike. Odmień swój rower dzięki gadżetom i stwórz niepowtarzalny styl. A 23 maja znakowanie rowerów z policją, bo bezpieczeństwo przede wszystkim. Baw się razem z nami. Szczegóły na vivo-lublin.pl.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
13: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Marcin Gąsior, dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej.
14: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
17: I po reklamie.

0: Feel This Moment, czyli Pitbull i Christina Aguilera w Radiu SK. Wcześniej Lore, wszystko jedno, wszystko źle. Ej, a może właśnie ekipa Lore w przyszłym roku na Eurowizję, co? No właśnie, wokół Eurowizji wciąż gorąco, niestety nie tylko w temacie świetnego występu Alicji Czempińskiej, ale też 12 punktów dla Izraela, które przyznało polskie jury. Mamy już trochę więcej info. Otóż polskie jury, to jest ważna informacja, nie głosowało kolegialnie, w sensie nie siedziało i nie powiedziało, dobra, dajemy 12 dla Izraela. Każdy głosował osobno, a potem system wyciągał, bo to nazwijmy średnią, i tylko jeden polski juror dał 12 punktów Izraelowi sam z siebie, a jeden z kolei umieścił piosenkę z tego kraju na ostatnim miejscu. Byłem ciekaw, jak długo pozostanie tajemnicą, kto tak głosował. No to już wiemy, że na ostatnim miejscu Izrael umieściła Vicky Gabor, która w dość emocjonalnym wpisie na social mediach dała znać, że to ona. No nudy nie ma, naprawdę. Muzyka miesza się z polityką, ale to chyba nieuniknione w takich przypadkach. Benson Boone, Mystical, Magical, piękny numer, nie budzący chyba żadnych kontrowersji, co? Że go zagram. A później będzie w ST Purple Disco Machine.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
5: Myśl o wszystkim, co dopiero przed tobą. O historiach, które będziesz kiedyś opowiadał. Miejscach nowych i tych odkrytych na nowo. Pomyśl o wszystkim, co czeka cię z nowym BMW Serii 1. Odkryj czystą radość z jazdy. Sportowy design i innowacyjne technologie. Gotowy na te wyjątkowe chwile? Umów jazdę próbną i wybierz BMW Serii 1 już za 1000 zł netto miesięcznie. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
6: My nie tylko zrobimy Wam obiad, zrobimy Wam cały dzień. Morafi, restauracja inna niż wszystkie. 100% rodzinności, 100% smaku, 100% relaksu i 100% beztroskiej dziecięcej zabawy. Zapraszamy całe rodziny na przepyszne obiady, a dla dzieci fantastyczna zabawa w naszej sali zabaw. Polecamy się także jako profesjonaliści w organizacji niezapomnianych imprez rodzinnych i firmowych. Morafi, Lublin, Wrońska 2. Szukaj nas też na Facebooku Morafi Restaurant.
7: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
8: Chcesz zamieszkać nad zalewem? Opowiedz nam o swoich planach. Już w najbliższą sobotę przyjdź na wielkie otwarcie biura sprzedaży nowej inwestycji Murapol Lakeside z własną strefą chilloutu. Więcej na murapol.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Co ty taki zakręcony?
11: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
10: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
11: Co? Tak szybko?
10: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
11: Czekaj.
10: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
11: Lublin, Krakowskie Przedmieście 40.
10: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
12: I po reklamie.

0: to dobry czas dla Jazzy, czyli dla Jasmine Byrne, Irlandki, która jest i wokalistką, i w ogóle pisze piosenki, i DJ-ką, i producentką. No i naprawdę dobry czas, bo chociażby numer z Calvinem Harrisem. No i oczywiście solowe Can't Deny It, który pojawia się na antenie Radia SK dosyć systematycznie i chyba tak pozostanie na dłużej. Tak graliśmy przed 10:00. Po 10:00 numer, który podbił wasze serca mocno, bo to numer jeden z gorącej 20, nie teraz, ale w ogóle to już nie 11:00. Tame Impala i Jenny, krótko mówiąc, co będę owijał w bawełnę. Dracula w remiksie, zaraz po 10:00 wesce.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Best Auto, Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
5: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Olimp i Vivo Lublin w Lublinie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
7: Chcesz zamieszkać nad zalewem? Opowiedz nam o swoich planach. Już w najbliższą sobotę przyjdź na wielkie otwarcie biura sprzedaży nowej inwestycji Murapol Lakeside z własną strefą chilloutu. Więcej na murapol.pl.
8: Chcesz jeść zdrowo, ale nie masz czasu gotować? Catering dietetyczny Master Smaku. To świeże, zbilansowane posiłki w wygodnej diecie pudełkowej z dostawą do domu i pracy. Zamów już dziś na mastersmaku.pl. Master Smaku. Smak, który przyciąga.
9: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Lublinie robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam liceum plastyczne i technikum. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 19 maja. Lublin, Witosa 18.
10: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: Zlot miłośników militariów, strzelectwa i survivalu już w najbliższy weekend na targach Lublin. W programie m.in. wojskowe pojazdy, strzelnica ASG, giełda militarna, spotkania z ekspertami. Odkryj tajniki survivalu, zasmakuj dzikiej kuchni. Militaria już w najbliższy weekend na targach Lublin przy ulicy Dworcowej 11. Szczegóły i bilety na militarialublin.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
14: Wow.
13: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
14: Wow.
13: A sygnatura świetlna LED z motywem pazurów.
14: Wow.
13: Proszę się nie martwić. To naturalna reakcja.
15: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firm. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow gwarantowany.
16: Zaprasza Autogasta. Nowy dealer marki Peugeot. Świdnik, Aleja Tysiąclecia 6.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący samochody nowe i używane.
19: Uwaga kierowcy, śmiertelny wypadek na ekspresowej 12 między węzłami Zwoleń i Puławy Zachód. W wypadku z udziałem ciężarówki i dostawczaka zginęła jedna osoba. Zablokowany jest jeden pas ruchu, na miejscu wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą potrwać do 11.
18: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący sprzedaż i odkup samochodów używanych w programie Hyundai Promise. Sabat, Aleja Kraśnicka 162 w Lublinie.
20: Zbliża się 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza na jeziorze Juksty koło Mrągowa. Rano rowerem wodnym pływało na jeziorze czterech mężczyzn w wieku 18-19 lat. Trzem udało się dotrzeć do brzegu, czwartego szukają strażacy.
21: Specjalistyczna grupa z sonarem przeszukuje w tym momencie akwen w celu jak najszybszej lokalizacji miejsca, gdzie może znajdować się osoba poszkodowana.
20: Mówi nam Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków. Wiemy, że mężczyźni pochodzą z województwa mazowieckiego i wypoczywali na Mazurach. Kierowcy utrudnienia na ekspresowej 12 na Lubelszczyźnie na wysokości miejscowości Kajetanów niedaleko Puław zderzyły się. Dostawczak i samochód ciężarowy. W wypadku zginęła jedna osoba. Ma uporządkować rynek najmu krótkoterminowego. Jutro wejdzie w życie unijne rozporządzenie wprowadzające m.in. obowiązek numerów identyfikacyjnych dla tego typu obiektów. Polscy przedsiębiorcy na razie nie muszą obawiać się sankcji, bo na razie nie działa centralny wykaz takich obiektów, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
0: Budzi to pewien niepokój wśród mieszkańców, wśród przedsiębiorców naszych lokalnych. Przepisy na ten moment nie wchodzą 20 maja w życie. Uspokajam, bo wiele sygnałów dotarło do mnie, że przedsiębiorcy denerwują się, że 20 maja będzie kłopot z dużymi portalami rezerwacyjnymi, no bo to jest największa obawa.
20: A nowe przepisy mają uderzyć w obiekty niezarejestrowane i niepłacące podatków.
14: SK Lubin. Sport.
19: I Bartek Ważny, Górnik Łęczna nie obronił się przed spadkiem z Betclic pierwszej ligi. W przedostatniej 33. kolejce piłkarze z Łęcznej przegrali 0-2 z Odrą Opole. W ostatniej już kolejce zaplecza Ekstraklasy piłkarze Górnika Łęczna zmierzą się na wyjeździe z ŁKS-em Łódź. Mecz w niedzielę o 16:30. W nieco lepszej sytuacji są lubelscy rugbyści. Zawodnicy PGE Edach Budowlani i Lublin mają jeszcze szansę na Puchar Ekstraligi. 30 maja zmierzą się z ekipą Wizja Med Grot Budowlani Łódź.
17: Ale to będzie przyjemna godzina, jeśli chodzi o hity na czasie. Ed Sheeran i Shape of You dosłownie za 2,5 minuty. Będzie też nowy Teddy Swim, czyli Mr. Know It All i Bausa i magiczne Magnetic. Tame Impala, Jenny Dracula w remixie na początek. 10:15 w SC już grają. Pięknie, co? Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: o kolesiu, który wie wszystko. Mr. Know-it-all. Nowy Teddy Swims na antenie Radio SK. Ja wszystkiego nie wiem, nic z tych rzeczy, ale wiem na pewno, że ten nie weekend, który przed nami, ale ten kolejny możecie spędzić naprawdę w... No właśnie nie wiem gdzie, ale w dobrym towarzystwie, o to na pewno, bo wiemy z kim, z ekipą porankową naszą, wiemy kiedy, to już wspomniałem, ostatni weekend maja, ale nie mamy zielonego pojęcia dokąd. To wiemy już trochę więcej, bo są podpowiedzi, na przykład taka, dzisiejsza.
1: Mówi kapitan, wasza destynacja słynie z pewnych suszonych owoców.
0: Miało być łatwiej. Nie wiem, czy jest. Odlot ściśle tajny. Wciąż rekrutujemy ekipę, która razem z nami na ten odlot się wybierze, a zgłoszenia tylko i wyłącznie w naszej aplikacji, która jest do ściągnięcia za darmo i na Androida, i na iOS-a. Miles Smith i Stargazing West. Za moment później Andy Dust, Harry C. Zokaria.
2: Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED, najniższa cena z ostatnich

0: 3%. Bank Credit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
2: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
4: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
3: O, pyszna zapiekanka.
4: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
3: To rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
15: I po reklamie.

0: Brawo, brawo, Katy Perry, znakomity wykon, naprawdę. Last Friday Night w Radiu SK, czyli a propos tego, co działo się ostatniej piątkowej nocy. Ostatniej piątkowej nocy to kilkadziesiąt tysięcy osób na PGE Narodowym, również ja nie kryję, bawiło się na koncercie Maty. A w ten weekend co by tu koncertowo? Taco czy Florida może? Taco czy Florida? Co by tu wybrać? Obydwa koncerty w Warszawie, a wy wybierać nie musicie, bo w SC macie je wszystkie. W sensie zaproszenia, w sensie bilety. U Hanczaka po godzinie 18 w Imprezce zaproszenia w tym tygodniu na koncerty Taco, a także na show od Floridy. Fuka i Vito Bambino, zabiorę cię tam w Radiu SK za moment, później Keanu Silva i King of My Castle w remixie Don Diablo.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Bolesławie, w Brico-Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
3: Masz to Brico.
4: Urodzinowe hot ceny w Brico-Marché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne dąb Amber 179. Brico-Marché, nasze ceny rządzą.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Polski Komitet Olimpijski i Województwo Lubelskie zapraszają wszystkich fanów sportu na 27. Piknik Olimpijski w Lublinie. W programie Moc Atrakcji, spotkania z polskimi medalistami olimpijskimi, konkursy i pokazy dla dzieci i dorosłych. Rodzinny czas na sportowo. Zapraszamy w niedzielę 24 maja na tereny rekreacyjne Politechniki Lubelskiej. Nie może was tam zabraknąć. Startujemy o godzinie 11.
9: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Lublinie robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam liceum plastyczne i technikum. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 19 maja. Lublin, Witosa 18.
10: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Galii mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka.
13: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: I po reklamie.

0: Jeśli ktoś potrzebował chwili spokoju, to mam nadzieję, że ten spokój przez ostatnie 3 minuty udało mu się osiągnąć. Kuba i Kuba, jakże ładnie brzmiące na antenie Radia SK. Stygnie lato. Kolejna godzina hitów też już stygnie, więc ją gram. Kungs i Tio Fidos London, czyli Galaxy. Na rozpęd, na początek, zaraz po 11.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Masz Allegro Smart?

0: Alexa i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: To pewne. Z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. I po reklamie.
7: Sporo chmur będzie dzisiaj wisiało przez większość dnia nad Lublinem. Jedynie około godziny 17 możemy spodziewać się nieco więcej przyjaźnień. Na termometrach do 19 stopni. W tym tygodniu będzie jeszcze cieplej, bo w czwartek doczekamy się 23 kresek na plusie.
8: Już prawie 11, to SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trwają posiedzenia aresztowe w sprawie czterech mężczyzn zamieszanych w sprawie śmierci 13-latka z gminy Barciany w województwie warmińsko-mazurskim. Między dorosłymi a nieletnim miało dojść do szarpaniny nad jeziorem. Trzech braci i ich szwagier odpowiedzą za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Ale to nie wszystko, bo zarzuty zostały rozszerzone, bo zatrzymani nie udzielili też pomocy. Mężczyznom grozi do 20 lat więzienia. Premier Węgier z wizytą w Polsce. To pierwsza zagraniczna podróż Petera Madziara po wygranych wyborach i objęciu fotela szefa rządu. Szczegóły wizyty zna reporterski Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, gdzie zacznie się ta wizyta?
9: Wizyta Petra Madziara rozpocznie się w Krakowie, gdzie premier Węgier odwiedzi Wawel i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Następnie Madziar pojedzie pociągiem do Warszawy, gdzie zaplanowano rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Ostatnim punktem wizyty będzie Gdańsk i spotkanie z byłym liderem Solidarności Lechem Wałęsą. Razem z premierem Węgier do Polski przyjedzie aż 7 ministrów.
8: Katowice, Rzeszów i Opole. To w tych miastach dochodzi najczęściej do wypadków i kolizji. Tak wynika z analizy przygotowanej przez rankomat.pl. Zdarzenia drogowe przeliczono w niej na 10 tysięcy mieszkańców. Do większości z nich dochodzi na skrzyżowaniach, w korkach i parkingach, a szczegóły raportu znajdziecie na sk.pl.
10: SK Lublin News.
7: I Bartek Ważny, ponad 1000 noworodków skorzystało już z Banku Mleka Kobiecego w Lublinie.
11: Pomagamy najmłodszym pacjentom, dostarczamy mleko od dawczyń. Jest to mleczko przebadane, przepasteryzowane, w sposób bezpieczny przekazujemy je do dzieci.
7: Mówiła Monika Dobrowolska, kierowniczka Banku Mleka Kobiecego w USK numer 1. Przez 7 lat działalności swoim mlekiem podzieliło się tam 70 kobiet. Lubelski Ratusz zachęca seniorów do skorzystania z bezpłatnych szczepień przeciw pneumokokom. To oferta dla osób po 65 roku życia. Szczegóły na Lublin.
4: Numery, które łączą pokolenia w tej godzinie, bo będzie Bebe Rexha i Faithless, czyli New Religion. Będzie też Madonna i Sabrina Carpenter, czyli Bring Your Love. Po polsku między innymi Dawid Podsiadło i jego sezon za niecałe 3 minuty. Bo te niecałe 3 minuty to Kungs, Galaxy, Michu Sobkowski. Witajcie. 11:02 w SC grają.

Enrique Iglesias i Sean Paul, który już jutro na warszawskim torowarze ze swoim show Bailando na naszej antenie. Bailando, i to porządne. Pamiętacie, że koncerty Shona Paula, mieliśmy bilety, rozdawaliśmy, prawda? Fajni jesteśmy, chciałem się pochwalić tylko. A prawdziwe Bailando na naszej antenie to w każdy piątek po godzinie 20, bo wtedy to SK Live Remix. Przypomnę, po 22 stery przejmuje Armin Van Buren i jego State of Trance. Ale Bailando, jeśli chcecie mieć, to możecie je mieć o każdej porze dnia i nocy, pod każdą szerokością geograficzną, jeśli tylko jest tam internet. Jeśli macie za darmo ściągniętą naszą aplikację, SK Live Remix jest

0: On gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
1: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 666 600 650. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na twoją kieszeń. Niemce koło Lublina, ulica Przemysłowa 6. 666 600 650.
2: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI od 119 900 zł. Salon Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60 zaprasza.
3: Pamiętamy nie dni, a chwile. Szukasz idealnego miejsca na te wyjątkowe? Morafi to przestrzeń, w której twoje rodzinne uroczystości, wesela, chrzciny, jubileusze czy spotkania firmowe nabiorą blasku. Czeka na was niezwykle elegancka sala, wyśmienita kuchnia i magiczna atmosfera, do której chce się wracać. Zadbamy o absolutnie każdy detal, aby twój dzień był naprawdę wyjątkowy. Morafi to smak spotkań i pięknych chwil. Lublin, Wrońska 2, na Wronowicach. Znajdź nas na Facebooku.
4: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
5: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio w Galerii

0: Wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, Galeria Olimp i Galeria Orkana w Lublinie. Minus 35% tylko do końca maja.
1: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu Twoich możliwości. Kaskadabalie.pl. Niemce koło Lublina. Ulica Przemysłowa 6.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Hej, co u ciebie?
4: Zapisałem się do TebEdukacja.
3: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
4: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
3: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
4: W TebEdukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
3: Też bym tak chciała.
4: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Lublin, Krakowskie Przedmieście 40.
3: TebEdukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
5: I po reklamie.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłonę.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Underneath the Blue, czyli Moziman na antenie Radio SK. Poniekąd w temacie jesteśmy z cyklu Jakich to sportów ludzie nie wymyślą? Bardzo proszę, podwodne szachy, czyli dyscyplina, w której nie tylko emocje na zawodnikach nie pozostawiają suchej nitki. Dobra, to zanurzmy się w temat. Partia rozgrywa się na szachownicy na dnie basenu, na głębokości prawie 1,5 metra. Nie ma zegara, a o czasie ruchu decyduje wyłącznie długość wstrzymywanego oddechu. To nie są łatwe sprawy. I są nawet mistrzostwa świata, ostatnie kilka dni temu rozgrywane w Polsce. Wygrał Litwin, gościnni byliśmy, drugi Polak Kamil Dzida, więc mocno gratulujemy. Tylko jak, ja pytam, pod wodą powiedzieć szach, a potem szachmat? A? Mam was. Makao i pomakale. Dua Lipa, Be The One w Radiu SK. Przypomnę ten numer za chwilę, później Sombr i 12 to 12.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Grand Coupe już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
8: Zlot miłośników militariów, strzelectwa i survivalu już w najbliższy weekend na Targach Lublin. W programie m.in. wojskowe pojazdy, strzelnica ASG, giełda militarna, spotkania z ekspertami. Odkryj tajniki survivalu, zasmakuj dzikiej kuchni. Militaria już w najbliższy weekend na Targach Lublin przy ulicy Dworcowej 11. Szczegóły i bilety na militarialublin.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Thomas Gray i Rumors w Radiu SK tuż przed godziną 12 w temacie szach i szachmat. Bartek na SK-owym Messengerze się do mnie odezwał. Po profilowym widzę, że mam do czynienia ze znawcą i dostaję taką informację. Dostaję czy nie dostaję? Trzeba kliknąć, o!
1: No to, że tak powiem, ja cię zaszachuję teraz, bo w profesjonalnych szachach właśnie nie mówi się szach, nie mówi się szachmat. Po prostu jest taka zasada.
0: No i to jest, drogi Bartku, po prostu szach i mat. Kasia Myśleska z wami po godzinie 12. Michael Patrick Kelly rozpocznie popołudnie zeską jego Beautiful Madness. Michu Sobkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po godzinie 9. Makao i po makale. Radio SK.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
2: Jakich ludzi?
1: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Ojciec, nie to okno. To tu.
1: Gdzie?
2: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
1: AI? Ajajaj.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
4: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Olimp i Vivo Lublin w Lublinie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Chcesz jeść zdrowo, ale nie masz czasu gotować? Catering dietetyczny Master Smaku. To świeże, zbilansowane posiłki w wygodnej diecie pudełkowej z dostawą do domu i pracy. Zamów już dziś na mastersmaku.pl. Master Smaku. Smak, który przyciąga.
7: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Lublinie robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam liceum plastyczne i technikum. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 19 maja. Lublin, Witosa 18.
8: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
14: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
15: Hyundai.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący samochody nowe i używane.
18: Przez kilka najbliższych godzin bez większych zmian w prognozach pogody dla Lublina. Dużo chmur, około godziny 17 dopiero się rozwieją, a na termometrach dzisiaj do 19 stopni. W tym tygodniu doczekamy się jeszcze wyższych temperatur, mianowicie 23 kresek. Tyle będzie w czwartek.
17: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący sprzedaż i odkup samochodów używanych w programie Hyundai Promise. Sabat, Aleja Kraśnicka 162 w Lublinie.
19: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. 4 tygodnie obserwacji psychiatrycznej tego dla Sopowca podejrzanego o zabójstwo córki w Ustce chce prokuratura. Mężczyzna miał też próbować zabić 4 innych członków rodziny. Wniosek o obserwację trafił już do sądu. Biegli psychiatrzy po jednodniowym badaniu nie potrafili wydać jednoznacznej opinii o poczytalności byłego funkcjonariusza. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce we wsi Rybojecko na drodze wojewódzkiej. Czołowo zderzyły się osobówka i bus.
20: 38-letni kierowca osobówki niestety zginął
0: na miejscu. Natomiast kierowca busa przytomny z urazem nogi został zabrany do szpitala.
19: Mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Droga w tym miejscu jest zablokowana w obu kierunkach. Jeszcze Pomorze, krajowa 22 w Chrząstowie jest już przejezdna. Rano po śmiertelnym wypadku na trasie były duże utrudnienia. Tysiące zdjęć dzikich zwierząt z Tatrzańskiego Parku Narodowego, Hiszpańskiego Parku Narodowego, Delty Odry i norweskiego rejonu Indre Ostfold trafiły do internetu. Naukowcy z projektu Wild Intel zachęcają internautów do pomocy w identyfikacji uchwyconych gatunków. Zdjęć jest coraz więcej, bo kamery są aktywowane ruchem, no i automatycznie wykonują zdjęcia zwierząt pojawiających się w ich zasięgu.
15: SK Lubin News.
18: I Bartek Ważny, prokuratura nie wszczęła śledztwa w sprawie nauczyciela, który miał wysyłać nieprzyzwoite wiadomości do swoich uczniów. Chodzi o nauczyciela z zespołu szkół nr 2 w Lublinie, mówi prokurator Damian Petruk z prokuratury rejonowej.
20: Nie dopatrzono się zamian czynu zabronionego na szkodę uczniów tej placówki.
18: Postanowienie prokuratury jest nieprawomocne. Osoby, które składały zawiadomienie, mogą jeszcze złożyć zażalenie na nie. Lubelscy terytorialsi szkolili się z jazdy konnej. W przedsięwzięciu uczestniczyli również zagraniczni żołnierze z Holandii i Niemiec.
21: Ten wtorek rozpoczęłam od wizyty na bazarku. 2:40 są tak swoją drogą w Radiu SK i nie tylko. I mam pewne refleksje na temat ekonomii w związku z tym, o czym więcej za chwilę. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Michael Patrick Kelly, a także Bledka to w tej godzinie.

0: Britney Spears.
1: Womanizer w Radiu S kończył na ten PZ Liwka obejmuje noce. To wam zagram za chwilę. Sanach też będzie w Radiu SK, a ja dzisiaj byłam, ale na bazarku. Każdy, kto dociera w takie miejsca, ten wie, że tam odmowa i asertywność schodzą na dalszy plan, bo jak się widzi, po pierwsze, te ładne owoce i warzywa, po drugie, sprzedawców, którzy mówią, a może jeszcze to, a może jeszcze tamto, to będzie pasowało do tego, jak pani kupi te ziemniaczki, to koperek też pani musi kupić, no to trochę portfel w tym wszystkim woła o pomoc, jednocześnie człowiek ma dzięki temu potem pełną lodówkę. Ale obserwuję tak sobie z roku na rok wzrost cen różnych produktów na bazarkach także, bo warzywa mają to do siebie i owoce, że naprawdę drożeją. Truskawki na razie to tak bardziej miliony monet niż taka cena, która skłoniłaby mnie do kupowania kilograma codziennie. No to mam właśnie taką jedną refleksję. Gdyby tylko ktoś znalazł sposób na to, żeby te owoce i warzywa przetrwały dłużej niż kilka dni, to naprawdę bardzo by się opłacało inwestować nie w kryptowaluty, nie w mieszkania, a właśnie w truskawki, koperek i pomidory malinowe.
2: Reklama. Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu twoich możliwości. Kaskada Balie.pl. Niemce koło Lublina. Ulica Przemysłowa.

0: moc atrakcji. Spotkania z polskimi medalistami olimpijskimi, konkursy i pokazy dla dzieci i dorosłych. Rodzinny czas na sportowo. Zapraszamy w niedzielę 24 maja na tereny rekreacyjne Politechniki Lubelskiej. Nie może Was tam zabraknąć. Startujemy o godzinie 11.
1: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
2: My nie tylko zrobimy Wam obiad, zrobimy Wam cały dzień. Morafi, restauracja inna niż wszystkie. 100% rodzinności, 100% smaku, 100% relaksu i 100% beztroskiej dziecięcej zabawy. Zapraszamy całe rodziny na przepyszne obiady, a dla dzieci fantastyczna zabawa w naszej sali zabaw. Polecamy się także jako profesjonaliści w organizacji niezapomnianych imprez rodzinnych i firmowych. Morafi, Lublin, Wrońska 2. Szukaj nas też na Facebooku Morafi Restaurant.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
5: I po reklamie.

0: się wszyscy!
1: Było, minęło, to o Sanach w Radiu SK. Kiedyś ten kawałek nie był hitem, a teraz nim jest i podobnie może być z tym numerem. Leonie, Markus, Martinus. Taki duet, dokładnie mówię o Markusie i Martinusie, których możecie znać z Radia SK. Dołączyli do Leonie i razem stworzyli nowy kawałek, który ma szansę stać się hitem. Proszę zrobić głośniej, żeby zapamiętać, bo może będzie wam towarzyszyło przez całe wakacje właśnie to brzmienie. Moonlight już teraz w SC.

0: Czasami to tak zawsze. Człowiek tylko powie o truskawkach na antenie. Timbaland, Nelly Furtado, give it to me w Radiu SK, bo zakupiłam dzisiaj 2 kg, co oznacza, że do końca miesiąca mogę już nic nie jeść, patrząc na ceny truskawek. I posypały się nagle przepisy na nasz SK-owy Messenger, co można z truskawek zrobić. Więc jest oczywiście ciasto drożdżowe z truskawkami, jest ciasto jogurtowe z truskawkami, galaretka z truskawkami, koktajl z truskawkami, shake z truskawkami, makaron z truskawkami, rosół z truskawkami pewnie też by się znalazł. I teraz ja nie wiem, czy te przepisy są po to, żebym zrobiła i wam wysłała, czy żebym zapisała i tak jak ze wszystkimi innymi przepisami nie zrobiła nigdy, ale miała świadomość, że one gdzieś tam czekają. Oskar Cyms, no co ty, za chwilę Westy.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Kaufland jest fresh. Kauflandzie.
7: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Lublinie robi dni otwarte.
12: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
11: Mają tam liceum plastyczne i technikum. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
12: Kiedy to?
11: Już 19 maja. Lublin, Witosa 18.
12: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
11: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
16: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
17: Hyundai.
18: I po reklamie.

proszę się teraz zabierać do pracy. I nie mówię tego w imieniu waszego szefa, tylko w imieniu waszej głowy, dlatego że na około godziny 13 u osób, które wstają mniej więcej o godzinie 7, przypada pik naszej kreatywności oraz efektywności, jeżeli o pracę chodzi. Szybka kawa i wracamy. Ja też wracam po 13 z kolejnymi hitami w Radiu SK. Między innymi Silver, DGO, a także Taylor Swift dla fanów tej pani. No i nowy hymn od męskiego grania orkiestry też się w Radiu SK pojawi. Gdyby ktoś właśnie przeżywał pik swojej kreatywności albo w drugą stronę pewien kryzys tejże, to zapraszam na SK-owy Messenger. Możecie nagrać, jak wam ja wtorek razem coś z tym zrobimy.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
2: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
3: Zlot miłośników militariów, strzelectwa i survivalu już w najbliższy weekend na Targach Lublin. W programie m.in. wojskowe pojazdy, strzelnica ASG, giełda militarna, spotkania z ekspertami. Odkryj tajniki survivalu, zasmakuj dzikiej kuchni. Militaria już w najbliższy weekend na Targach Lublin przy ulicy Dworcowej 11. Szczegóły i bilety na militarialublin.pl.
4: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
5: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
6: Hyundai.
7: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: O, masz wiadomość.
12: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
11: Super, tylko co im damy w prezencie?
12: Nie mam pojęcia. Kopertę?
11: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
12: Brzmi trochę filmowo.
11: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
12: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie?
11: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
13: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: To będzie ostatnia reklama. Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
16: I po reklamie.
17: Dopiero około godziny 17 możemy spodziewać się nieco więcej słońca w Lublinie. Do tej pory sporo chmur, ale na szczęście nie tych deszczowych. Na termometrach dzisiaj do 19 stopni w nocy. Temperatura spadnie do 9. Jutro trochę cieplej, bo 22 w Kozimgrodzie.
18: Agata Chruściak, zapraszam. Myśliwiec NATO zestrzelił drona w estońskiej przestrzeni powietrznej. Minister obrony tego kraju poinformował, że był to najprawdopodobniej ukraiński bezzałogowiec. Wcześniej mieszkańcy południowej Estonii dostali komunikat alarmowy z informacją o zagrożeniu z powietrza. Kluczowe przesłuchania, badania i sekcja zwłok. Śledcze z Wielkopolski wyjaśniają okoliczności tragedii w Turku. Młoda kobieta była w aucie, a gdy wysiadała, miał pojawić się na miejscu jej partner z nożem. Wtedy pojazd, gwałtownie cofając, przejechał dziewczynę. Prokuratura z jednej strony zajmuje się kierowcą, a z drugiej zatrzymanym partnerem 19-latki.
19: Dzisiaj też będą wykonane czynności z partnerem kobiety, który został zatrzymany i będzie ustalona rola jego w tym całym zdarzeniu.
18: Relacjonuje Nikola Baranowska z prokuratury w Turku. Wyniki sekcji 19-latki będą znane najprawdopodobniej jutro. Znamy nowe ceny paliw na jutro i tak 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł 52 grosze. Olej napędowy 7 zł podał minister energii. W stosunku do dzisiejszych cen benzyna zdrożeje o 10 groszy, a diesel o 15. Boimy się wyjść z domu do ogródka, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Niebieszczan na Podkarpaciu. To przez niedźwiedzie, które podchodzą blisko zabudowań.
6: Dwa tygodnie wcześniej widziałam go tam z lasu wyszedł. Doszedł do połowy góry na samym szczycie. No i poszedł tam w las.
16: Tam gdzieś między tymi domami, tam był właśnie niedźwiedź.
18: Mówią mieszkańcy, gmina złożyła już wniosek o pozwolenie na odstrzał drapieżników.
20: SK Lubin News.
17: I Bartek ważny, policja z Dęblina zatrzymała czterech mężczyzn w wieku od 22 do 41 lat, którzy odpowiedzą za udział w bójce z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Dwóch z nich trafiło do szpitala. Urzędnicy z gminy Białopodlaska mają powody do zadowolenia. Samorząd wymieni ich fotele i stare biurka na nowe ergonomiczne, mówi Konrad Gąsierowski, wójt gminy.
21: Przez praktycznie 8 godzin ślęczymy przy komputerach. Postanowiliśmy przeciwdziałać temu.
17: Koszt wymiany to 800 tysięcy złotych. 85% tej kwoty to unijne dofinansowanie.
22: Dwie minuty po 13. Jeżeli dzisiaj nie mieliście ochoty iść do pracy, to pewnie nie jesteście sami. Czy mamy na to jakąkolwiek metodę? Nie, dlatego że dorosłość polega na tym, że czasami trzeba robić rzeczy, których się nie chce. Ale potem przynajmniej kasa jest na koncie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: do dzisiaj w pracy mam taki zasób, że biegam z pustą taczką, bo nie ma kiedy załadować. Nie, to nie o mnie, ale dostałam wiadomość taką od słuchaczki Ani, ale umówmy się, że to jest tylko lekka rozgrzewka, dodaje Ania. Prawdziwy maraton zacznie się po fajrancie. Logistyka, potomki na zajęcia, szybki slalom między półkami w markecie i domowa Grand Prix z praniem w roli głównej. Ciekawe, czy ktoś jest chętny na taką wymianę, pyta Ania i dodaje najważniejsze moim zdaniem PS. A dorosłość polega na tym, że mama już nie usprawiedliwi nieobecności. Coś w tym jest, nieprzygotowań też już nie przyjmują w dorosłym życiu. Z drugiej strony znam takie mamy, w tym moją, która tak by stanęła w obronie każdej ze swoich córek, że każdy szef prawdopodobnie by się ugiął. Przypominam, za tydzień dzień mamy, żeby nie było, że zapomnieliście. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby tak, rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Autopromocja.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
9: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka.
10: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Jak zakupy nie tylko

0: tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solentmar już od 4,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
3: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
2: I to gdzie?
3: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: Powiedz mi, czy rozbierasz telefon, a powiem ci, ile masz lat. I czy lubisz w ogóle rozmawiać przez telefon? To Low Habits za nami w Radiu SK, 22 minuty do godziny 14. Bo jeżeli nie lubisz, to prawdopodobnie tych lat na koncie nie masz zbyt dużo. A jeżeli z chęcią odbierasz, z chęcią dzwonisz i nie przeraża cię dzwoniący telefon, to prawdopodobnie jesteś milenialsem albo nawet i kolejnym jeszcze pokoleniem. Psychologowie zbadali pewną zależność między chęcią do odbierania telefonów, a tym, ile mamy lat. Gen Z nie odbiera telefonów. Wolą pisać. Albo nagrać głosówkę, albo wysłać czasami na przykład rolkę na Instagramie, czy też TikToka. Z kolei im więcej mamy lat, tym częściej ten telefon odbieramy i tym mniej się go boimy, dlatego że jeżeli chodzi o Gen Z, to mówi się nawet o tak zwanym phone anxiety, a więc lęku przed telefonami. Dlaczego niektórzy wolą pisać zamiast dzwonić? Dlatego, że telefon i rozmowa przez telefon wymaga od nas większego zaangażowania i wysiłku, także emocjonalnego, a na wiadomość można odpisać, kiedy się będzie chciało. Czyli często nigdy. Jeżeli tutaj też są osoby, które bardzo szybko odczytują wiadomości, ale bardzo długo zajmuje mi odpisanie, to jesteśmy w tym razem. To by wyjaśniało, dlaczego grono znajomych się tak sukcesywnie zmniejsza.
1: Radio SK. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Tulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Tak już jest.

0: 27,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie dezodoranty i antyperspiranty, drugi tańszy produkt, 70% taniej. Biedronka.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bajoportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: I po reklamie.

Ładnie wam Sombrz zagrał. Potential przed godziną 14 w Radiu SK. Tam do przodu z tymi projektami. Wypychamy tak zwane ASAPy, zamieniamy spotkania na maile, którymi mogłyby być, gdyby ktoś ich nie wpisał w kalendarz, byleby szybciej udać się w kierunku domu. Po 14 ja wam trochę nadam tempo tej pracy. Justin Bieber, Alex Warren, Velvet w ST.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
13: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
12: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
14: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
15: Sprawdź to sam, czeki dał, odkusi ceną każdy dział.
16: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
19: Jakich ludzi?
18: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
19: Ojciec, nie to okno. To tu.
18: Gdzie?
19: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
18: I to tu?
20: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
23: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący samochody nowe i używane.
24: Dopiero pod sam koniec wtorku w Lublinie zobaczymy więcej słońca. Do 19 stopni dzisiaj na termometrach, ale z dnia na dzień coraz cieplej. Jutro już 22, w czwartek 23, a w weekend doczekamy się nawet 24. Chociaż w niedzielę opady deszczu się szykują.
23: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący sprzedaż i odkup samochodów używanych w programie Hyundai Promise. Sabat, Aleja Kraśnicka 162 w Lublinie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: 14. Agata Chruściak. Zapraszam. Tymczasowy areszt po tragedii w Warmińsko-Mazurskiem. To po śmierci 13-letniego Mikołaja z gminy Barciany. Jest decyzja w sprawie dwóch podejrzanych.
25: W stosunku do tych dwóch podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.
2: Informuje Jolanta Rzepko z prokuratury rejonowej w Kętrzynie. Dwoma kolejnymi mężczyznami zajmie się jeszcze sąd, a śmierć 13-latka miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Chłopca znaleziono w ciężkim stanie na podmokłym terenie. Zatrzymano czterech mężczyzn w wieku od 30 do 40. 23 lat. Najmłodszy z nich był pod wpływem alkoholu. Rozmowy od Brukseli po Pentagon i Biały Dom. Rząd stara się uzyskać informacje i wpływać na decyzje sojuszników z USA, zapewnia premier Donald Tusk. A chodzi o możliwą rezygnację z planu rotacyjnego przemieszczania 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski.
0: Polska odpowiada za bezpieczeństwo nie tylko USA, ale wielu innych państw całego kontynentu europejskiego. To wszystko każe mi wierzyć, że nasze spotkania i perswazje wobec amerykańskich sojuszników przyniosą efekt.
2: No stąd dzisiejsze rozmowy w Brukseli szefa sztabu generalnego z dowódcą wojsk USA w Europie. Z kolei wiceministrowie obrony podczas wizyty mają w planach spotkania w Białym Domu, Pentagonie i Departamencie Stanu. 31 tyle lat ma średnio w Polsce kobieta, która rodzi pierwsze dziecko. To o 5 lat więcej niż 25 lat temu, a i tak Polki są wciąż jednymi z młodszych matek w Europie, podał Główny Urząd Statystyczny. Najwięcej kobiet urodziło w województwie mazowieckim, najwięcej dzieci przychodzi na świat w lipcowe wtorki.
1: Eska Lubin News.
24: I Bartek, ważne, 10 lat więzienia grozi 37-latkowi, który sześciokrotnie podpalał lasy na terenie powiatu radzyńskiego. W przeszłości chciał zostać strażakiem, jednak nie został przyjęty, mówi Piotr Mucha z radzyńskiej policji.
3: Pożary sprowadzały ogromne zagrożenie dla mienia, ponieważ wybierał dni, w których było wietrznie.
24: 37-latek przyznał się do winy, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Aleja Tysiąclecia to najbardziej niebezpieczna ulica w Lublinie, tak wynika z raportu Rankomat.pl. Więcej na ten temat piszemy na sk.pl.
4: Ja właśnie z przejedzenia truskawkami zmagam się z bolącym brzuchem. Taka wiadomość dotarła na nasz eskowy messenger, co oznacza, że wszyscy ci, którym było szkoda kasy na truskawki, bo ciągle miliony monet, nie macie czego żałować, oszczędziliście także ból brzucha. Alex Warren za chwilę, Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Pani nazywa się Velvet i dobrze zabrzmiała na antenie Radia SK. Chemistry, 17 minut po 14. 40% z Was właśnie w tym momencie udaje. Udaje zajętych w pracy. Ktoś to sprawdził, przebadał i już wiemy, że 40%, czyli co czwarta osoba, zamiast teraz pracować, to albo się loguje na różnego rodzaju komunikatory, żeby być aktywnym, albo przełącza się z okienka na okienko, albo chodzi szybko po miejscu pracy z jakimiś dokumentami, choć tak naprawdę nie ma nic do załatwienia, albo czasami też pisze maile po pracy, żeby pokazać swoje zaangażowanie. Po co? No po to, żeby szef uwierzył, że pracujemy. Ale wy zdajcie sobie sprawę, że takie udawanie, że się pracuje, wymaga praktycznie tyle samo wysiłku, co wykonywanie tej pracy. Ja tylko tak tutaj to zostawiam.
1: Radio SK. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Olimp i Vivo Lublin w Lublinie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Wygraj rower w Vivo Lublin. Który wybierasz, górski czy miejski? Do 23 maja zrób zakupy za minimum 50 zł. Wypełnij kupon, wrzuć go do urny i graj o rower. Więcej paragonów to więcej szans. A jeśli już masz swój rower, 8 i 9 maja zapraszamy Cię do strefy Pimp Your Bike. Odmień swój rower dzięki gadżetom i stwórz niepowtarzalny styl. A 23 maja znakowanie rowerów z policją, bo bezpieczeństwo przede wszystkim. Baw się razem z nami. Szczegóły na vivo-lublin.pl.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: Co ty taki zakręcony?
8: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
7: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
8: Co? Tak szybko?
7: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
8: Czekaj.
7: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl.
8: Lublin, Krakowskie Przedmieście 40.
7: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Gali mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli po

0: Lecimy! Alan Walker, Mick, Dancing in Love. Można było polecieć w jakiś na przykład taniec, ale my lecimy w nieznane. I to dokładnie w nieznane, bo wciąż możecie oczywiście obstawiać, dokąd tym razem wylądujemy, jeżeli chodzi o nasz samolot w ramach akcji Odlot Ściśle Tajny, ale nic wam więcej powiedzieć nie mogę. Dlaczego? Bo sama nic nie wiem. Wiem, że będziecie wylatywać. Ostatni weekend maja. Wiem, że wyjazd będzie obejmował opcję all inclusive. Wiem, że potrzebujemy dwóch osób w ramach jednej wygranej, czyli można zabrać partnera, partnerkę, przyjaciela, przyjaciółkę, mamę, siostrę, brata, szwagra. No kogo tam chcecie? Ale poza tym to nie wiem nic. No wiem też, że lecą z wami Jankę, Skama i Wiktor. Jeżeli takie informacje wam wystarczą, żeby porwać się na tę przygodę, to pobieracie aplikację Radio SK, a tam szukacie wszelkich szczegółów na temat akcji Odlot Ściśle Tajne, no i potem naprawdę lecimy. Panic at the Disco, High Hopes, za chwilę.
1: Reklama.
2: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Lublinie robi dni otwarte.
3: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
2: Mają tam liceum plastyczne i technikum. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
3: Kiedy to?
2: Już 19 maja. Lublin, Witosa 18.
3: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
2: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
10: Wow.
9: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
10: Wow.
9: A sygnatura świetlna LED z motywem pazurów.
10: Wow.
9: Proszę się nie martwić, to naturalna reakcja.
11: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firm. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow gwarantowany.
12: Zaprasza Autogasta. Nowy dealer marki Peugeot. Świdnik, Aleja Tysiąclecia 6.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
18: I po reklamie.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: trochę cisza przed burzą.
1: Dobrze brzmi, ale być może za plecami czai się szef
0: z kolejnym zadaniem na dziś. Bojowym, jak tato w weekendy swego czasu.
1: Antor 54 Ultra. Talk to you. Za nami w Radiu SK przed 15, po 15 z uśmiechem wchodzą tłoni Pirowski, Pawełek i ratują ten wtorek. Nawet jeżeli nie był najlepszy, tylko w Radiu SK.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa, Lublin, ulica Fryderyka Chopina 13. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny Wisk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Wisk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Pamiętamy nie dni, a chwile. Szukasz idealnego miejsca na te wyjątkowe? Morafi to przestrzeń, w której Twoje rodzinne uroczystości, wesela, chrzciny, jubileusze czy spotkania firmowe nabiorą blasku. Czeka na Was niezwykle elegancka sala, wyśmienita kuchnia i magiczna atmosfera, do której chce się wracać. Zadbamy o absolutnie każdy detal, aby Twój dzień był naprawdę wyjątkowy. Morafi to smak spotkań i pięknych chwil. Lublin, Wrońska 2, na Bronowicach. Znajdź nas na Facebooku.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zlot miłośników militariów, strzelectwa i survivalu już w najbliższy weekend na Targach Lublin. W programie m.in. wojskowe pojazdy, strzelnica ASG, giełda militarna, spotkania z ekspertami. Odkryj tajniki survivalu, zasmakuj dzikiej kuchni. Militaria już w najbliższy weekend na Targach Lublin przy ulicy Dworcowej 11. Szczegóły i bilety na militarialublin.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Aleja Tysiąclecia w Lublinie jest najbardziej niebezpieczną ulicą w mieście. W ubiegłym roku doszło tam do 7% wszystkich wypadków w Kozimgrodzie. Więcej na ten temat piszemy na sk.pl. A w prognozach pogody dzisiaj jeszcze szanse na przyjaśnienia, a na termometrach teraz 17 stopni.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Dramatyczna akcja na jeziorze Juksty koło Mrągowa. Już niemal 10 godzin trwają poszukiwania 18-latka, który wpadł do jeziora po wywróceniu się roweru wodnego. Jego trzem kolegom udało się wydostać na brzeg.
18: Grupa sonarowa na miejscu, grupa ratownictwa wodnego przeszukują metr po metrze.
17: Mówi Łukasz Wróblewski z tamtejszej straży. Mężczyźni pochodzą z województwa mazowieckiego. Nowy węgierski premier już w Polsce, Peter Madzar, wylądował w Krakowie i tam rozpoczyna swoją pierwszą zagraniczną wizytę. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
19: Dzień dobry.
17: Powiedz, co zaplanowano na najbliższe godziny.
19: W stolicy Małopolski Peter Madziar zwiedzi katedrę wawelską i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Węgierska delegacja planuje też złożyć wieńce, między innymi przed pomnikiem Jana Pawła II. Węgierski konsulat ma również zorganizować konferencję prasową. Z Krakowa Madziar pociągiem pojedzie do Warszawy. Jutro w stolicy będzie rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Następnie wyruszy do Gdańska, gdzie spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
17: miał zachwycić, a stał się kością niezgody. Mieszkańcy osiedla Dolnośląskie w Bełchatowie nie chcą budowy wodnego placu zabaw w parku.
20: Betonowa inwestycja spowoduje, że to miejsce straci urok.
17: A lokatorzy okolicznych bloków chcą, aby magistrat wskazał inne miejsce.
21: Teraz my jesteśmy po prostu na etapie realizacji.
17: Odpowiada prezydent Bełchatowa Patryk Marian. Wodny plac zabaw ma być gotowy w połowie przyszłego roku.
22: SK Lublin News.
16: I Bartek Ważny, kolejną ofiarą oszustów padła 46-letnia mieszkanka Lublina. Kobieta zrobiła łącznie 16 przelewów na konto rzekomego brokera, który obiecywał jej duże zyski. Łącznie straciła ponad 100 tysięcy złotych. Lubelscy terytorialsi szkolili się z jazdy konnej.
23: Szkolenie miało przede wszystkim praktyczny charakter i koncentrowało się na planowaniu oraz prowadzeniu patroli konnych, zarówno w dzień, jak i w nocy.
16: Mówiła Marta Gaborek, rzeczniczka lubelskich terytorialsów. W przedsięwzięciu uczestniczyli również zagraniczni żołnierze z Holandii i Niemiec.
24: Wrzuć na luz.
25: Wrzuć na luz.
24: Wrzuć na luz.
25: Na luz.
26: Dwie minuty po 15 wesce. Dajemy wam znać, że fajnie gramy. Oskar Cyms, daj mi znać. Zaczyna później Bibi Rexa i Faithless. Wpadnie też Carla Fernandez. No i przypomnijmy sobie absolutny klasyk, czyli Eiffel 65 i Blue Dabadi. Pirowski, Pawełek, dzień dobry, witajcie we wtorek.

0: Kiedy powstawał ten numer, wszyscy byliśmy piękni, zdolni i młodzi, a teraz wciąż jesteśmy piękni i zdolni. Eiffel 65 i Blue Dabadi na antenie Radia SK już 14 minut po godzinie 15. Dzień dobry, pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek. Nie wierzę, że teraz na waszych twarzach nie pojawił się wielki uśmiech, gdy leciał Eiffel 65. Szczególnie pewnie jak jesteście w samochodzie, nie ma lepszego kawałka do samochodu jak ten. No a właśnie, dzisiaj sprawdziłem, że jest dzień mycia samochodów.
0: Świetny dzień mycia samochodów przy obowiązujących aktualnie prognozach pogody, które co rusz wskazują na albo przelotne, albo solidne opady deszczu.
1: Dlatego właśnie nie rzucajcie się wszyscy na mycie samochodów dzisiaj, bo wiemy jak to się kończy, później ta pogoda nagle się psuje. Ja mogę tutaj powiedzieć, że nawet nie wiedząc, że jest ten dzień, pojechałem umyć dzisiaj auto, więc jak będzie padać to na mnie, ale skoro nie mycie samochodów...
0: Można też zrobić taką starodawną metodę, mam taką koleżankę, która zamiast konkretnego prysznica stosuje instytucję podchlapki. Już się nie przyjaźnimy, żeby była jasność. Można to zorganizować swojemu samochodowi.
1: To właśnie, jeżeli nie podchlapka auta, to co dzisiaj w planach macie, nagrywajcie nam głosóweczki na eskowym messengerze. To bardzo proste, a uwielbiamy słuchać wasze głosy, tym bardziej, że w zamian mamy nasze eskowe prezenty, w tym nasz merch Pirowski i Pawełek.
0: Razem z Warsaw Saints przygotowaliśmy dla was tę kolekcję ubrań. Ona jest dla was dostępna w zamian za wasze wtorkowe historie. Za moment, jeśli chodzi o tę historię muzyczną, to napiszemy ją na nowo, razem z Damiano Dawidem i jego numerem zatytułowanym The First Time. Radio
2: SK. Reklama. Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Olimp i Vivo Lublin w Lublinie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Briu w Galerii Olimp i Galerii Orkana w Lublinie minus 35% na wszystkie obrączki ślubne ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Briu i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Briu, Galeria Olimp i Galeria Orkana w Lublinie. Minus 35% tylko do końca maja.
7: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
8: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Bricomarché, nasze ceny rządzą.
9: O, masz wiadomość.
10: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
9: Super, tylko co im damy w prezencie?
10: Nie mam pojęcia. Kopertę?
9: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. A może sztabka złota?
10: Brzmi trochę filmowo.
9: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent i inwestycja w jednym.
10: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
9: W Tawex. W jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
11: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
12: Pomyśl o wszystkim, co dopiero przed tobą. O historiach, które będziesz kiedyś opowiadał. Miejscach nowych i tych odkrytych na nowo. Pomyśl o wszystkim, co czeka cię z nowym BMW Serii 1. Odkryj czystą radość z jazdy, sportowy design i innowacyjne technologie. Gotowy na te wyjątkowe chwile? Umów jazdę próbną i wybierz BMW Serii 1 już za 1000 zł netto miesięcznie. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca. i po reklamie.

0: wszystkich, którzy trwają po południu. Mamy takie oto trofea. Dawid Podsiadło.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A dzisiaj historia powtórzy się jak kiedyś z One Direction. Simon Cowell, być może kojarzycie tego brytyjskiego dżentelmena, brytyjskiego łowcę talentów, a przy okazji jurora brytyjskiego i amerykańskiego Mam Talent i X Factor. Tym razem znowu łączy chłopaków w boys band. Tym razem to nie Harry plus Zayn plus Liam, Lee, Louis i...
2: Nile,
0: tak jest, a December 10,
2: tak jest. Siedmioosobowy skład tym razem i chłopacy grają łącznie na 14 instrumentach, tak więc uzdolnieni. Widziałem ich tak trochę przypadkowo na żywo i naprawdę mają w sobie sporo energii. Kto wie, może kiedyś dorównają One Direction. Sprawdźmy, co proponują w swoim nowym singlu Infinity 1, 2, 3.
0: Gramy December 10 na naszej antenie.

0: Ina i Hot w Radiu SK. 25 minut przed 16. No dobrze by było, żeby o tej porze roku prawie... No nieco ponad tydzień przed czerwcem było już hot, ale na razie jest jak jest. Pięknie was witamy porą popołudniową, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry. Ania chyba sobie życzy najbardziej, żeby było hot, posłuchajcie.
2: Dzisiaj w tak piękne popołudnie będę sadziła pomidorki w folii i na zewnątrz, żeby latem cieszyć się przepysznym smakiem swojskich pomidorków.
1: Tak jest, życzymy, żeby żadnych przymrozków nie było. A Pirowski, jak tam twoje działeczki i grządki już? Zaopiekowane?
0: Pawełku, u mnie to się nazywa balkon, ale pomidor. Radio
3: SK. Autopromocja.
4: Niektórzy nie dowierzają.
5: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
4: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
6: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
4: A są tacy, którzy po prostu grożą.
5: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
0: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
7: Autopromocja. Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio. Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne. Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
12: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Best Auto, Lublin, ulica Metalurgii. Liczna 60.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
14: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
16: A właśnie, że pasuje.
17: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
18: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
19: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
10: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
6: Rossmann.
16: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić.
7: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
5: O, muszę mieć ten stolik.
7: A na koniec wege klopsiki. Mniam.
0: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
11: Nie musisz.
12: Jak to nie muszę?
11: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
12: Oto Moto Lease?
11: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety, serwis, opon, OC, AC i Assistance.
12: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
11: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
12: I to gdzie?
11: To tu. Oto Moto Lease.
1: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
8: Chcesz jeść zdrowo, ale nie masz czasu gotować? Catering dietetyczny Master Smaku. To świeże, zbilansowane posiłki w wygodnej diecie pudełkowej z dostawą do domu i pracy. Zamów już dziś na mastersmaku.pl. Master Smaku. Smak, który przyciąga.
4: To
20: będzie ostatnia reklama.
21: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
22: I po reklamie.

0: Night to Jazzy w Radiu SK. Na zegarkach mamy 4 minuty do godziny 16.
1: Fajne rzeczy dzieją się wokół nas. Polak pobił rekord świata w 20-krotnym Ironmanie. Co to oznacza? O tym powiemy za moment w newsach SK o 16.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 666 600 650. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na Twoją kieszeń. Niemce koło Lublina, ulica Przemysłowa 6. 666 600 650.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Galii mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrzy w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
10: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Beata Kowalska, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Lubelskiej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący samochody nowe i używane.
17: O tej porze wyjazd z lubelskiego centrum to prawdziwe wyzwanie, szczególnie jeżeli musicie pokonać Lipową czy Aleje Racławickie. A w prognozach pogody dzisiaj jeszcze sporo słońca do końca dnia, na termometrach do 19 stopni, w nocy będzie plus 9.
16: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący sprzedaż i odkup samochodów używanych w programie Hyundai Promise. Sabat, Aleja Kraśnicka 162 w Lublinie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Premier zabiera głos w sprawie Zbigniewa Ziobry i jego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Chciałbym, żeby Amerykanie mieli precyzyjną wiedzę o zarzutach, które na nim ciążą, mówił Donald Tusk, a tym mają zająć się ministrowie.
19: Bardzo bym chciał, aby zarówno minister spraw zagranicznych, pan premier Sikorski, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, aby przedstawili naszym amerykańskim partnerom komplet informacji.
18: A to może być kluczowe w kwestii ewentualnej ekstradycji. Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Kijów przeprasza Tallinn po tym, jak ukraiński dron został zestrzelony w Estonii. Rzecznik ukraińskiego MSZ Georgi Tychin napisał na portalu X, że to Rosja przekierowuje ukraińskie drony nad kraje bałtyckie, wykorzystując w tym celu środki walki elektronicznej. Jak dodał, Ukraina pracuje nad tym, by unikać takich incydentów. A rzeczniczka NATO poinformowała, że trwa już dochodzenie w sprawie zestrzelenia drona. Polak rekord rekordzistą świata w 20-krotnym Ironmanie. Jurand Czabański ustanowił nowy rekord świata. Polak pokonał rowerem, biegając i pływając ponad 4,5 tysiąca kilometrów w czasie 412 godzin, 42 minuty i 27 sekund, deklasując historyczny rezultat z 98. Teraz, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, jedna z firm przekaże ćwierć miliona złotych na rzecz Fundacji Cancer Fighters.
20: SK Lubin. Sport.
21: I Bartek, ważny w sporcie piłka nożna. Iwan Brkić nie przedłuży kontraktu z Motorem Lublin i po aktualnym sezonie zmieni pracodawcę. Chorwat opuści Motor Lublin Arenę po niemal dwóch latach. Brkić trafił do Lublina w lipcu 2024 roku z Neftchi Baku i od początku był podstawowym bramkarzem motorowców oraz pewnym punktem zespołu. W barwach żółto-biało-niebieskich rozegrał łącznie 37 spotkań, w których 10-krotnie zachowywał czyste konto. Tymczasem najbliższy mecz Motoru w sobotę. Lublinianie jadą na spotkanie z Legią Warszawa. Będzie to ostatni mecz sezonu.
22: Wrzuć na luz!
23: Już dwie minuty po godzinie 16, dzisiaj wtorek, a za moment Justin Bieber i Nicki Minaj, potem Kygo i Selena Gomez, będzie Blotka i Smash Mouth, a zatem numer wprost ze Shreka. Pięknie was witamy i zapraszamy, tu Pirowski.
24: Tu Pawełek, dzień dobry.
23: Dzień dobry, dzień dobry.

0: Numer ze Szreka od dwóch szereków. Pięknie witamy, Pirowski i Pawełek i Smash Mouth, I'm Believer na naszej antenie już kwadrans po 16.
1: Bardziej Szrek i osioł, tylko musimy jeszcze ustalić, który Szrekiem, a który osłem.
0: No to właśnie, Pawełku, gdybyś miał tak ustalić, który z nas jest Szrekiem, a który osłem,
1: bardziej...
0: nie chciałbyś pełnić, Pawełku, dwóch funkcji. Ja mogę zostać Lordem Farquadem na przykład.
1: A nawet jesteś do niego troszkę podobny.
0: Naprawdę, Pawełku, a nie wyłączyć ci kurna mikrofonu?
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
10: Wow. Mhm.
9: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
10: Wow.
9: A sygnatura świetlna LED z motywem pazurów.
10: Wow.
9: Proszę się nie martwić. To naturalna reakcja.
11: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firmy. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow. Gwarantowany.
12: Zaprasza Autogasta. Nowy dealer marki Peugeot. Świdnik, Aleja Tysiąclecia 6.
13: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
14: Doktorze, syn znowu kaszle.
15: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
14: Co mogę zrobić?
15: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
16: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
17: My nie tylko zrobimy Wam obiad, zrobimy Wam cały dzień. Morafi. Restauracja inna niż wszystkie. 100% rodzinności, 100% smaku, 100% relaksu i 100% beztroskiej dziecięcej zabawy. Zapraszamy całe rodziny na przepyszne obiady, a dla dzieci fantastyczna zabawa w naszej sali zabaw. Polecamy się także jako profesjonaliści w organizacji niezapomnianych imprez rodzinnych i firmowych. Morafi, Lublin, Wrońska 2. Szukaj nas też na Facebooku Morafi Restaurant.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Chcesz zamieszkać nad zalewem? Opowiedz nam o swoich planach. Już w najbliższą sobotę przyjdź na wielkie otwarcie biura sprzedaży nowej inwestycji Murapol Lakeside z własną strefą chilloutu. Więcej na murapol.pl.
20: I po reklamie.

0: Armin van Buuren, Come Around Again w Radiu SK. Już 28 minut po 16, a my pięknie was witamy.
1: Tu Pirowski i Pawełek, dzień dobry, a Armin van Buuren to nasz nowy kolega z pracy, czeka na was w każdy piątek od 22 w SK Live Remix, które zaczyna się jak zawsze o 20 w piątki.
0: Powiedziałeś, Pawełku, że Armin van Buuren czeka o 22, bo program zaczyna się o 20. Tak. To albo się typ spóźnia i nie zdążyłeś, bo jeszcze uścisnąć dłoni, albo coś się nie zgadza w zeznaniach.
1: Po prostu Armin to jest gwiazda, więc on pracuje tylko godzinkę, prawda?
0: To akurat dlaczego ty 22... przychodzisz, Pawełku, aż na 3? Bo powinniśmy na 6, 8, Beyoncé, Halo. Gramy wam już teraz ten piękny numer na naszej antenie. Jeszcze halo do was zrobimy dzisiaj parę razy. Bausa Magnetic to za moment już czeka w kolejce.

0: Bausa. Magnetic na antenie Radia SK już 25 minut przed 17. Dzień dobry, witamy, Pirowski Pawełek w waszych głośnikach.
1: I wasze głosóweczki w naszych uszach, teraz Żaneta.
2: No hejska, kochani moi mili, pozdrawiam was serdecznie.
0: Pozdrawiamy.
2: Co ja dzisiaj? Dzisiaj jest wtorek, no to już nie jest poniedziałek, ale jednak byłam
0: no
2: z
0: dwójką dzieci
2: u ortodonty, oczywiście prywatnie. No i troszeczkę mi na posmutniała, także może ślicznie poproszę jakiś piękny, mały prezencik na pocieszenie. Pozdrawiam.
0: Czyli było płacone tam.
1: Ja myślałem, że po wyjściu od ortodonty jednak mina i uśmiech są do góry, a nie
0: to prawda,
1: na smutno.
0: Ale musiałeś dawno nie być u ortodonty, Pawełku. Tam za każdą literkę tego zawodu jest co najmniej stówka. Że ma 9 liter ortodonta, to jest 9 stów na wejściu. To... Zauważyłeś, że podobnie jest w radiu? Zobacz, DJ ma 2 literki i wszystko się zgadza.
3: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Best Auto, Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
6: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
12: Zlot miłośników militariów, strzelectwa i survivalu już w najbliższy weekend na targach Lublin. W programie m.in. wojskowe pojazdy, strzelnica ASG, giełda militarna, spotkania z ekspertami. Odkryj tajniki survivalu, zasmakuj dzikiej kuchni. Militaria już w najbliższy weekend na targach Lublin przy ulicy Dworcowej 11. Szczegóły i bilety na militarialublin.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Znowu lecicie?
15: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
16: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: I po reklamie.

0: a na mnie jest wszystko jedno i na pewno wszystko źle też nie jest. Odkąd macie Radio SK LOR na naszej antenie, a na zegarkach 4 minuty do 17. Trzymamy kciuki za wasz bezpieczny powrót do domu.
1: Za chwilę newsy w SC, w nich sporo o załamaniu pogody, które nadchodzi w niektóre rejony Polski, a tuż po 17 ujawnimy ostatniego headlinera festiwalu Rap Stacja. Bądźcie z nami.

0: Reklama.
1: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
2: Wygraj rower w Vivo Lublin. Który wybierasz, górski czy miejski? Do 23 maja zrób zakupy za minimum 50 zł. Wypełnij kupon, wrzuć go do urny i graj o rower. Więcej paragonów to więcej szans. A jeśli już masz swój rower, 8 i 9 maja zapraszamy Cię do strefy Pimp Your Bike. Odmień swój rower dzięki gadżetom i stwórz niepowtarzalny styl. A 23 maja znakowanie rowerów z policją, bo bezpieczeństwo przede wszystkim. Baw się razem z nami. Szczegóły na vivo-lublin.pl.
3: Polski Komitet Olimpijski i Województwo Lubelskie zapraszają wszystkich fanów sportu na 27. Piknik Olimpijski w Lublinie. W programie Moc Atrakcji, spotkania z polskimi medalistami olimpijskimi, konkursy i pokazy dla dzieci i dorosłych. Rodzinny czas na sportowo. Zapraszamy w niedzielę 24 maja na tereny rekreacyjne Politechniki Lubelskiej. Nie może Was tam zabraknąć. Startujemy o godzinie 11.
4: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
5: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
6: Hyundai.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Hej, co u Ciebie?
9: Zapisałem się do TEB Edukacja.
8: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
9: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
8: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
9: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
8: Też bym tak chciała.
9: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Lublin, Krakowskie Przedmieście 40.
8: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP.
12: Teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI. Od 119 900 zł. Salon Geely Best Auto Lublin. Ulica Metalurgiczna 60 zaprasza.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Statystycznie najczęściej do wypadków w Lublinie dochodzi na Alei Tysiąclecia. Tylko w ubiegłym roku policjanci zanotowali tam 10 groźnych zdarzeń. Więcej o tym piszemy na sk.pl. A w prognozach pogody dzisiaj jeszcze szanse na dużo słońca w Lublinie, a na termometrach do 19 stopni.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Grozi im długoletnie więzienie. Na razie za kraty idą na 3 miesiące. Jest tymczasowy areszt dla 4 mężczyzn podejrzanych w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskiem. To po dramatycznych wydarzeniach w weekend. Na linii Olsztyn i nasza reporterka Anita Zalewska, która śledzi sprawę.
17: Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskiem. Tragedię nad jeziorem miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Sekcja zwłok 13-latka nie przyniosła jeszcze ostatecznej odpowiedzi na pytanie, co było bezpośrednio bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Wszyscy usłyszeli zarzuty.
16: A według prokuratury jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca. Pozostali mieli brać udział w pościgu i osaczeniu nastolatka. Podejrzanym grozi do 20 lat więzienia. Uwaga na gwałtowne załamanie pogody. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. To dla 9 województw. Mowa o części m.in. województw mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego i lubelskiego.
0: Miejscami prognozowane są burze, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę.
16: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Może też spaść grad, a alerty burzowe obowiązują dziś do 23. W gnieździe Ofelii i Oriona wykluło się 5 piskląt. Zdaniem ekspertów to rzadkość i ogromny sukces. Życie czarnych bocianów możecie podglądać dzięki transmisji online Lasów Państwowych i Uniwersytetu Łódzkiego.
6: SK Lublin News.
15: I Bartek, ważny, LPC chce w tym roku przeznaczyć ponad 43 miliony złotych na inwestycje, modernizacje i remonty. Najbardziej widoczne działania zaplanowano m.in. na Czubach, Ponikwodzie, Felinie, Wrotkowie oraz na osiedlu Botanik. Na Politechnice Lubelskiej odbyła się dzisiaj druga edycja wydarzenia Finance Connect. To spotkanie młodych ludzi z osobami ze świata biznesu, mówi Jan Grzesiak z Koła Naukowego Zarządzania Finansami Profit.
18: Ta pierwsza styczność właśnie nie jest już w rozmowie kwalifikacyjnej w pracy, tylko właśnie tutaj.
15: W spotkaniu wzięło udział ponad 100 studentów.
19: Wrzuć na luz!
20: Wrzuć na luz!
21: Wrzuć na luz!
22: Wrzucamy na luz 2 minuty po godzinie 17, ale otwieramy tę godzinę ważną informacją, ważną dla wszystkich fanów muzyki.
23: Rap Stacja Festiwal ogłasza właśnie swojego ostatniego headlinera i jest to, uwaga, uwaga, Mata. On już w Sławie pojawi się między 8 a 11 lipca tego roku.
22: Nie tylko w Sławie, bo także na naszej antenie już teraz startuje 17, a my pięknie witamy. Tu Pirowski
23: i Pawełek.

0: Don't Want Your Love na antenie Radia SK już 14 minut po godzinie 17, a ten cichy śpiew śmiechu zaprezentowała nam jedyna polska prawdziwa gwiazda, pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, pani Jadziu. Z nami Pawełek Gipirowski. A co takiego śmiesznego się wydarzyło, pani Jadziu? Bo
1: tak jest, panie generale.
0: A dlaczego, panie generale?
1: Bo rozkazujesz nam jak generał.
2: W końcu ktoś to głośno powiedział,
0: nie?
2: Jadziu.
0: Nie, ewentualnie jak podporucznik może.
1: Dobra, niech będzie generał.
0: Witamy bardzo pięknie, pani generałowa po prawej stronie. My zapraszamy serdecznie na zabawę Co Pawełek trzyma w ryjku? Dzisiaj przedmiot, no, na pewno naruszony zębem czasu. Pytanie
1: retro.
0: Tylko, czy czasu. Retro.
2: Jadziu, to ty podpowiadaj, wydzwońcie 664 402 302. Ja wkładam przedmiot do ryjka. I już jestem gotowy.
1: Przykłada się do ucha i słychać dźwięki.
2: A, to super, bo włożyłem do ryjka zamiast do ucha.
0: I słyszysz dźwięki?
1: Ale
2: nie słyszę.
1: To co masz w ryjku, to się przykłada do ucha.
0: No właśnie, Pawełek pomylił otwory. Czasem mu się to zdarza, z tego co wiem. Zapraszamy serdecznie, 664-402-302. Dzień dobry.
2: Tak, bardzo zabawny, Jadziu, tak? Bawi się?
1: Absolutnie.
2: No, super.
0: Halo? Dzień dobry, witamy.
3: 302, dzień dobry.
4: Tak, bardzo zabawny, Jadziu, tak? Bawi się?
0: Tak, tu pani...
2: Tak, ścisz radio.
0: Tak, będzie łatwiej ze ściszonym radyjkiem.
2: No nie dam rady jednak tutaj.
0: Dobra.
2: Spróbujmy z drugiej strony. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Kogo
3: dzień
0: witamy? Dobry. Cześć.
3: Cześć, Dawid z tej strony.
0: Dzień dobry, Dawidzie. Dzień dobry, witamy pięknie. No próbuj. Jesteśmy ciekawi twoich pytań.
3: Chciałem się spytać, czy to jest coś z nadmorza?
1: Nie. Absolutnie nie.
3: Absolutnie.
2: Bezpośrednio z nadmorza to nie.
3: Myślałem, że to jest muszla.
0: Muszla.
2: Nie.
0: Nie, niestety to nie jest muszla, to coś innego jednak. Raczej używane w domu i to kiedyś chyba. No bo teraz już tak coraz rzadziej.
2: Używasz teraz jeszcze?
0: Czy co ugryzło?
2: Używasz jeszcze teraz?
0: Czy ja używam?
2: No.
0: Ale czego, czy używam?
2: Tego przedmiotu.
0: Czego? Silikonu?
2: Przedmiotu.
0: Przedmiotu. Tego nie używam, Paweł.
1: Jeszcze, jak nie zapłaciłeś, to nie działało.
0: Że jeszcze raz?
1: Jak nie zapłaciłeś rachunku, to nie działało.
0: Panie Jadziu, w tej kwestii nic się nie zmieniło na świecie.
5: Autopromocja. Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny. Tylko w Radiu SK. Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK. Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
9: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Best Auto, Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
11: Chcesz zamieszkać nad zalewem? Opowiedz nam o swoich planach. Już w najbliższą sobotę przyjdź na wielkie otwarcie biura sprzedaży nowej inwestycji Murapol Lakeside z własną strefą chilloutu. Więcej na murapol.pl.
12: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Zlot miłośników militariów, strzelectwa i survivalu już w najbliższy weekend na Targach Lublin. W programie m.in. wojskowe pojazdy, strzelnica ASG, giełda militarna, spotkania z ekspertami. Odkryj tajniki survivalu, zasmakuj dzikiej kuchni. Militaria już w najbliższy weekend na Targach Lublin przy ulicy Dworcowej 11. Szczegóły i bilety na militarialublin.pl.
15: I po reklamie.

0: Swedish House Mafia, Wait So Long. Grawam Radio SK pół do szóstej, ale gramy też w zabawę Co Pawełek Trzyma w ryjku w naszym studiu. Najprawdziwsza, jedyna w swoim rodzaju, pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Pirowski razem z wami, witamy pięknie, rozpoczynamy drugą rundę i muszę powiedzieć, że przyszła dobra odpowiedź SMS-owo do nas. Ktoś już wie, co trzymasz w ryjku.
1: Tylko żeby ta dobra odpowiedź się do nas dodzwoniła.
0: Oczywiście. No zapraszamy właśnie. Bardzo serdecznie.
2: Dzwońcie 664 402 302, a Jadzia wam przypomina, co wiemy o tym przedmiocie. Aha.
1: Najpierw już zapomniałam.
0: No właśnie. Starczy popatrzeć, Pawełek trzyma to w ryju. W ryjku.
2: Zerknij sobie.
1: No. Przykłada się to do ucha. Aha. I słychać dźwięki.
0: Aha. I nie jest to muszla, taka
1: nie
0: była propozycja w rundzie pierwszej. A zatem co to takiego może być? Odpieramy pierwsze połączenie w tej rundzie do wygrania elementy z naszego popołudniowego merchu. A zatem ciuszki, ciuszki, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Kogo
3: dzień
0: dobry. Witamy?
3: Ola.
0: Cześć Oleńko, witamy dobry. Bardzo pięknie. Próbujesz strzelić, czy próbujesz najpierw z pytaniami?
3: A można jeszcze raz poprosić, jakie były już podpowiedzi?
0: Podpowiedzi były następujące, że przykłada się to do ucha i słychać dźwięki, ale nie jest to muszla z nadmorza. Mm-hmm.
3: Czy jest to duże?
2: No, takie bym powiedział spore, całego do ryjka na pewno bym nie zmieścił. Całej, nawet całej.
3: Czy są to słuchawki?
0: Ajajajaj, dobre typowanie, ale nie jest to dobra odpowiedź. Szukamy dalej. Pani Jadziu, może coś jeszcze podpowiemy, bo z niego coś wyrasta tutaj.
2: Co ty była?
0: Z niej nawet.
1: Przewód, włącza się go do takiego...
0: Gniazdka, dobrze.
2: I też można powiedzieć, że kiedyś, no mówiłaś, że jak się opłaciło rachunku.
1: Jak się nie opłaciło rachunku, to nie działało.
2: Odcinali, no właśnie.
0: Kogo witamy?
4: Robert.
0: Robercie, no.
4: Cześć. Dobra, to pewnie to nie, będzie...
0: Robert, poczekaj, nie słyszeliśmy odpowiedzi. Telefon składa się z kilku elementów, a tu mamy jeden element połączony z drugim elementem, ale trzeciego nie ma. To
2: ten końcowy
0: podpowiem.
2: Taki, który do ucha idzie.
4: Słuchawka z telefonu stacjonarnego.
1: To ta dobra odpowiedź się do nas dodzwoniła.
4: Nie.
0: Gratulujemy, Robercie, bardzo, bardzo serdecznie. Tak z ciekawości, ty jeszcze telefonu stacjonarnego używasz, czy to już przeżytek przeżytków?
4: Nie używam, ale ja jeszcze z tych czasów, gdzie używałem.
0: A, elegancko. To podobnie jak my. Nie wiem, czy się smucić, czy cieszyć. Gratulujemy, Robert, bo wygrywasz dzisiaj analogowe nagrody, a zatem bluza, t-shirt albo skarpetki z tekstami z twoich ulubionych piosenek będą za moment twoje. Radio SK. Kuba, stygnie lato, według panów. Według nas jeszcze się nie zaczęło, patrząc na to, co się
2: nie
0: dzieje
2: za oknem. Nie ma co stygnąć.
0: Pani Jadzia stygnie po naszym spotkaniu, ja to widzę. Pa, Jadziu, kocham cię. Wyjdziesz za mnie?

0: jeden z moich ulubionych numerów Stromae.
1: Tak śpiewa Stromae.
0: Już przestał to być mój ulubiony numer, Pawełku, akurat z całego katalogu Stromae'a, znajdę se inny.
1: To był ulubiony numer Pirewskiego, to za chwilę mój ulubiony i to się długo nie zmieni, Damiano Dawid, Born with a Broken Heart. I
0: a my liczymy, że kolejne hity, które zagramy, też będą waszymi ulubionymi.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Hubert Dębski, dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej.
7: Pamiętamy nie dni, a chwile. Szukasz idealnego miejsca na te wyjątkowe? Morafi to przestrzeń, w której twoje rodzinne uroczystości, wesela, chrzciny, jubileusze czy spotkania firmowe nabiorą blasku. Czeka na was niezwykle elegancka sala, wyśmienita kuchnia i magiczna atmosfera, do której chce się wracać. Zadbamy o absolutnie każdy detal, aby twój dzień był naprawdę wyjątkowy. Morafi to smak spotkań i pięknych chwil. Lublin, Wrońska 2, na Pronowicach. Znajdź nas na Facebooku.
8: Chcesz jeść zdrowo, ale nie masz czasu gotować? Catering dietetyczny Master Smaku. To świeże, zbilansowane posiłki w wygodnej diecie pudełkowej z dostawą do domu i pracy. Zamów już dziś na mastersmaku.pl. Master Smaku. Smak, który przyciąga.
9: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Polski Komitet Olimpijski i Województwo Lubelskie zapraszają wszystkich fanów sportu na 27. Piknik Olimpijski w Lublinie. W programie Moc Atrakcji, spotkania z polskimi medalistami olimpijskimi, konkursy i pokazy dla dzieci i dorosłych. Rodzinny czas na sportowo. Zapraszamy w niedzielę 24 maja na tereny rekreacyjne Politechniki Lubelskiej. Nie może was tam zabraknąć. Startujemy o godzinie 11:00.
12: I po reklamie.

0: Thomas Gray i Rumors słyszycie na falach Radia SK 5 minut przed godziną 18.
1: Rumors, czyli plotki i my w sumie już nasze plotkowanie popołudniowe na dzisiaj kończymy. Wracamy do Was jutro po 15. No a po 18 to oczywiście Wesce, zawsze imprezka. A jak imprezka, to kto?
0: No Pawełku, zmuszasz mnie teraz do plotkowania. To już nie wiem w takim razie, w którą stronę. Michał Hanczak. Zapraszamy bardzo serdecznie.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Gali mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
2: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 666 600 650. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na Twoją kieszeń. Niemce koło Lublina, ulica Przemysłowa 6. 666 600 650.
3: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Briu w Galerii Olimp i Galerii Orkana w Lublinie minus 35% na wszystkie obrączki ślubne ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Briu i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Briu, Galeria Olimp i Galeria Orkana w Lublinie. Minus 35% tylko do końca maja.
4: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
5: Wow. Mhm.
4: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
5: Wow.
4: A sygnatura świetlna LED z motywem pazurów.
5: Wow.
4: Proszę się nie martwić, to naturalna reakcja.
6: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firmy. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow gwarantowany.
7: Zaprasza Autogasta. Nowy dealer marki Peugeot. Świdnik, Aleja Tysiąclecia 6.
8: Zlot miłośników militariów, strzelectwa i survivalu już w najbliższy weekend na targach Lublin. W programie m.in. wojskowe pojazdy, strzelnica ASG, giełda militarna, spotkania z ekspertami. Odkryj tajniki survivalu, zasmakuj dzikiej kuchni. Militaria już w najbliższy weekend na targach Lublin przy ulicy Dworcowej 11. Szczegóły i bilety na militarialublin.pl.
9: O, masz wiadomość.
10: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
9: Super, tylko co im damy w prezencie?
10: Nie mam pojęcia. Kopertę?
9: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
10: Brzmi trochę filmowo.
9: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
10: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
9: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
11: Tawex dla Ciebie i Twoich bliskich.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chcesz zamieszkać nad zalewem? Opowiedz nam o swoich planach. Już w najbliższą sobotę przyjdź na wielkie otwarcie biura sprzedaży nowej inwestycji Murapol Lakeside z własną strefą chilloutu. Więcej na murapol.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący samochody nowe i używane.
17: Tej nocy temperatura w Lublinie spadnie do 9 stopni, jutro będzie trochę cieplej niż dzisiaj, do 22 kresek, no i już zdecydowanie więcej słońca, szczególnie w drugiej połowie środy. A w tym tygodniu doczekamy się nawet 24 stopni, tyle będzie konkretnie w niedzielę.
16: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący sprzedaż i odkup samochodów używanych w programie Hyundai Promise. Sabat, Aleja Kraśnicka 162 w Lublinie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Tragiczny finał poszukiwań młodego mężczyzny na jeziorze Juxty. W wodzie znaleziono ciało 18-latka. Do wypadku doszło o poranku. Rower wodny, którym płynęło 4 maturzystów, wywrócił się. 3 mężczyzn przeżyło. Od rana trwały poszukiwania 4 z nich. Szef MON-u po pilnym łączeniu z szefem Pentagonu, Władysław Kosiniak-Kamysz, rozmawiał telefonicznie z Petem Hexetem. Otrzymał zapewnienie, że zaangażowanie USA w obronę Polski się nie zmienia, a wcześniej Pentagon zapowiedział wycofanie żołnierzy z Niemiec.
5: SK Sport News.
18: Turniej w Sosnowcu i Katowicach, pierwszym sprawdzianem polskich siatkarzy. Jutro w ramach turnieju towarzyskiego Polska zagra z Serbią, a Bułgaria z Ukrainą. Z kolei na sobotę, na zakończenie turnieju, zapowiedziano spotkania Polska, Bułgaria i Ukraina, Serbia. Święto koszykówki w centrum stolicy od 1 czerwca w Warszawie. Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Impreza będzie niezwykle widowiskowa. Odbędzie się na placu Defilad, gdzie trwa budowanie boiska i strefy kibica.
5: SK Lubin News.
17: I Bartek, ważny zawodowy żołnierz z Warszawy oraz jego znajomy zatrzymani z narkotykami. Mężczyźni wpadli podczas kontroli samochodów Białej Podlaskiej, mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
14: W aucie ujawniono ponad kilogram suszu konopi innych niż włókniste, a badanie wykazało, że kierujący znajdował się pod wpływem środków zabronionych.
17: Mężczyznom grozi do 10 lat więzienia. Jutro w USK numer 4 w Lublinie odbędą się dni otwarte dla przyszłych rodziców. Ponad 30 par spotka się z personelem ośrodka, by wspólnie oswoić zbliżający się poród i pierwsze chwile rodzicielstwa.
19: Chciałem sobie podładować telefon. Mamy tutaj pod stołem kontakt i w ogóle nie mogę tam trafić. Świetny początek programu, naprawdę. Ale mam nadzieję, że z wami będę w kontakcie. 2 minuty po 18:00, Hanczak z tej strony. Zaczynamy imprezkę. Dracula na dobry początek.

zapomniałem, że muszę sobie podładować telefon i już podłączyłem, ładuję, bo ten telefon to mi się dzisiaj przyda. Za chwilę wam powiem do czego. Sombre 12 to 12 na antenie Radia SK w Imprezce. No właśnie, dzisiaj mamy dzień dobrych uczynków i tak sobie pomyślałem, że no, nie jestem w stanie wam wszystkim we wszystkim pomóc, ale możemy ten dzień dobrych uczynków przekuć w dzień dobrych wiadomości, dzień dobrych wyrazów, dzień komplementów być może i mam dla was taką propozycję. Będę do was dzwonił i będę wam mówił miłe rzeczy, jeżeli ich potrzebujecie oczywiście. I tak sobie po prostu miło pogawędzimy. Jedyny warunek jest taki, że muszę wiedzieć, do kogo dzwonić, więc jeżeli ktoś chce, to zostawia na Messengerze Radia SK namiar na siebie, no i może ze dwa zdania opisu swojej osoby, żebym też wiedział, jaki to ma być komplement albo w jakim kierunku ta rozmowa powinna się ułożyć. Zapraszam. Zobaczymy, czy będziecie ode mnie odbierać w ogóle, bo może się okaże, że za chwilę się odbije od zajętej linii albo wyłączonego telefonu. Tak też czasami bywa. Messenger Radia SK do waszej dyspozycji. Czekam na chętnych, a tymczasem gram wam kolejne hity w Imprezce. Zagram teraz taki, który większość z was rozpozna po jednej nutce i od razu skojarzy naprawdę z imprezowymi historiami. Tak jest, to Pitbull w Imprezce już teraz.

0: cztery pory roku, a w tym ta, którą lubimy, no niemal wszyscy, wiosna. Wiktor Waligura na antenie Radia SK. Dzisiaj dzień dobrych uczynków i ja postanowiłem zrobić taki dobry uczynek, że będę was komplementował. Zostawiacie numery telefonu na Messengerze Eski, a ja teraz wydzwaniam po ludziach i zobaczymy, czy ktoś odbierze telefon, czy jednak się wystraszy i nie umie przyjmować komplementów. Halo, dobry dzień dobry.
1: Cześć, siemanko.
0: Cześć, jak masz na imię?
1: Jakub.
0: Kuba, tu Michał Hanczak, Radio SK się kłania, jesteśmy na żywo. Kuba, jak twój dzień dzisiaj w ogóle?
1: No, bardzo dobrze, uratowałem parę żyć.
0: O, czyli dobre uczynki spełnione z okazji Dnia Dobrych Uczynków, chociaż podejrzewam, że to jest dzień jak co dzień u ciebie.
1: Dokładnie, naprawiam ekspresy do kawy, więc jestem zbawicielem ludzi.
0: A ja myślałem, że rozmawiam z ratownikiem medycznym i mi tu powiesz, że dzisiaj 10 udanych resuscytacji i paru pacjentów dowiezionych na czas tam, gdzie trzeba. No dobrze, dobrze, ale powiem ci, że rzeczywiście, zwłaszcza dzisiaj, jako osoba, która się huśta z tym ciśnieniem dosyć mocno, wypiłem 4 kawy, więc gdybym miał zepsuty ekspres, no to naprawdę byłoby źle. Także absolutnie komplement dla ciebie to, że jesteś super bohaterem, który nie nosi peleryny, ale za to nosi torbę z narzędziami do naprawy ekspresów do kawy.
1: Dokładnie tak. Bardzo dziękuję za komplement.
0: Kuba, bardzo proszę. No wiesz, karma wraca, jak to mówią. No i kawa czasami też. Ale Say Nate Smith za chwilę.
2: Reklama. My nie tylko zrobimy wam obiad, zrobimy wam

0: Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Polski Komitet Olimpijski i Województwo Lubelskie zapraszają wszystkich fanów sportu na 27. Piknik Olimpijski w Lublinie. W programie Moc Atrakcji, spotkania z polskimi medalistami olimpijskimi, konkursy i pokazy dla dzieci i dorosłych, rodzinny czas na sportowo. Zapraszamy w niedzielę 24 maja na tereny rekreacyjne Politechniki Lubelskiej. Nie może was tam zabraknąć. Startujemy o godzinie 11.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
5: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
6: Hyundai.
7: I po reklamie.

0: Słuchaj, Vito Bambino w imprezę w Radiu SK, zabiorę cię tam. No właśnie, SK zabiera was tej wiosny i tego lata na najlepsze koncerty, najlepsze festiwale. Fukaj na przykład będzie obecny podczas Rap Stacji, jubileuszowa 10. edycja w lipcu w Sławie. No i oprócz Fukaja tam cała śmietanka polskiego hip-hopu. Z zagranicy też na przykład pojawi się Busta Rhymes, ale od dzisiaj wiemy również, że w Sławie na Rap Stacji zagra Mata. No i na pewno Kiss Camp Odryw Roku na pewno też się pojawi. Także słuchajcie nas uważnie, żeby zdobyć bilety, bo oczywiście, że będziemy mieli.
1: Autopromocja.
2: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequency, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Release już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Masz

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
2: Chcesz zamieszkać nad zalewem? Opowiedz nam o swoich planach. Już w najbliższą sobotę przyjdź na wielkie otwarcie biura sprzedaży nowej inwestycji Murapol Lakeside z własną strefą chilloutu. Więcej na murapol.pl.
3: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu Twoich możliwości. Kaskada balie.pl. Niemce koło Lublina. Ulica Przemysłowa 6.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Paweł Węgierek, dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.
6: I po reklamie.

0: bardzo dobre muzyczne danie przed 19 w imprezę Even Hollow. Nie wiem, czy jeszcze przed kolacją, czy już po kolacji, czy dzisiaj na obiad był ziemniak, ale czytam, że ruszyła taka kampania promocyjna, promująca ziemniaki, ponieważ podobno coraz mniej ziemniaków jemy. Polski ziemniak, bohater każdego obiadu, tak nazywa się ta kampania. Ja jestem człowiek ziemniak, można powiedzieć, mogę jeść wszystko z ziemniaków w każdej postaci i nawet wymyśliłem hasło do tej kampanii. To hasło powinno brzmieć: ziemniaczki zjedz, mięsko możesz zostawić.
1: Reklama. Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI od 119 900 zł. Salon Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60 zaprasza. Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
5: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
6: Hyundai. Pamiętamy nie dni, a chwile. Szukasz idealnego miejsca na te wyjątkowe? Morafi to przestrzeń, w której Twoje rodzinne uroczystości, wesela, chrzciny, jubileusze czy spotkania firmowe nabiorą blasku. Czeka na Was niezwykle elegancka sala, wyśmienita kuchnia i magiczna atmosfera, do której chce się wracać. Zadbamy o absolutnie każdy detal, aby Twój dzień był naprawdę wyjątkowy. Morafi to smak spotkań i pięknych chwil. Lublin, Wrońska 2, na Bronowicach. Znajdź nas na Facebooku.
7: Chcesz jeść zdrowo, ale nie masz czasu gotować? Catering dietetyczny Master Smaku. To świeże, zbilansowane posiłki w wygodnej diecie pudełkowej z dostawą do domu i pracy. Zamów już dziś na mastersmaku.pl. Master Smaku. Smak, który przyciąga.
8: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Polski Komitet Olimpijski i Województwo Lubelskie zapraszają wszystkich fanów sportu na 27. Piknik Olimpijski w Lublinie. W programie Moc Atrakcji, spotkania z polskimi medalistami olimpijskimi, konkursy i pokazy dla dzieci i dorosłych. Rodzinny czas na sportowo. Zapraszamy w niedzielę 24 maja na tereny rekreacyjne Politechniki Lubelskiej. Nie może Was tam zabraknąć. Startujemy o godzinie 11.
11: I po reklamie.
12: Lublin na czasie.
13: I Bartek Ważny, czy da się objechać świat w 80 dni? Sprawdzimy to podczas spektaklu Warszawskiego Teatru Kapitol, który przyjeżdża do Lublina. Flegmatyczny, niezwykle punktualny angielski gentleman Phileas Fogg twierdzi, że można w 80 dni okrążyć świat. Wraz ze swoim oddanym, choć nieco zagubionym, służącym paszportu, wyrusza w pełną przygód podróż prowadzącą przez egzotyczne kraje, niebezpieczne sytuacje i zupełnie nieprzewidywalne spotkania. Wydarzenie 23 maja przy Akademickiej 15. Mamy bilety dla Waszych rodzin na ten spektakl. Jeżeli chcecie je zdobyć, piszcie do nas na maila lublinmaupa.sk.pl. W tytule podajcie 80 dni.
11: muzyką się żyje.
0: Bangaranga, to słowo powtarzane ostatnio przez fanów Eurowizji, no i my w Imprestę też za kilka chwil będziemy mieli Bangaranga, bo zagram wam ten hit. To jest tytuł zwycięskiej piosenki Bułgarii. Dzisiaj w Sofii oficjalna impreza na cześć Dary, czyli wokalistki, która w sobotę wygrała konkurs. W centrum miasta trwa plenerowy koncert. Dała nam powód do dumy narodowej, pokażmy jej, że cała Bułgaria stoi za nią murem. Tak władze Sofii napisały w zaproszeniu na dzisiejszą imprezę. Hips Don't Lie, ten hit Shakiry też na pewno rozgrzeje nas w Imprestę za kilka minut, a sama Shakira ma powody do tańczenia z radości, bo po latach walki oczyszczono ją z zarzutów. Hiszpański Urząd Skarbowy oskarżał ją o oszustwa podatkowe. Ta historia dotyczy 2011 roku, to wtedy Shakira miała unikać płacenia podatków. Okazało się jednak, że tamtejszy fiskus nie był w stanie dowieść, że artystka mieszkała i robiła interesy w Hiszpanii przez więcej niż pół roku. Doliczono się 163 dni, brakło więc 20. W związku z tym sąd oczyścił Shakirę i nakazał urzędowi zwrot poniesionych kosztów postępowania i nałożonych kar finansowych, i to z odsetkami, dlatego na konto artystki trafi około 60 milionów euro.
12: Imprezka.
14: Imprezka.
12: Imprezka.
0: Gdybym osobiście znał Shakirę, to bym powiedział, że za jej dzisiaj imprezkujemy, no ale niestety jeszcze takich znajomości nie mam. Na szczęście ja was troszeczkę znam, wiem jakie hity lubicie, Kungs, The Office, London i Galaxy na przykład, wiem, że sporo osób lubi ten hit, więc zagram już teraz. Wiem też, że sporo z was mnie również zna, ale jak ktoś nie kojarzy, to nazywam się Hanczak. Dobry wieczór, to Imprezka.

0: Teddy Swims i jego kapitalny wokal na antenie Radia SK to Bad Dreams, ale teraz zupełnie zmienimy klimat. Od razu uprzedzam.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo w imprezie będzie obiecywane Bangaranga, czyli hit, który zwyciężył Eurowizję w ostatnią sobotę. Hit prosto z Bułgarii od niejakiej Dary, bardzo popularnej tam piosenkarki, która dzisiaj jest bardzo głośno witana oficjalnie na głównym placu, głównym rynku Sofii. Co to ta Bangaranga? No to jest moment, w którym wybierasz miłość zamiast strachu, tak mówiła Dara. Mówiła też, że kiedy życie staje się przerażające, nie martw się, tylko bądź Bangaranga. Nie mylić się z Bunga Bunga, bo to są zupełnie inne kraje i zupełnie inne słowa i zupełnie inne znaczenie. No dobra, no to odpalamy Bangaranga w imprezce.

0: Gibbs i spółka z numerem WIN na antenie Radia SK. Za kilka chwil sprawdzimy, kto win, kto dzisiaj wygra zabawę, w której jest tylko jedno pytanie. Ale może wygrać tylko ta osoba, która znajdzie więcej odpowiedzi. Czy będzie to dziewczyna? Czy będzie to chłopak? No zobaczymy, kto się zgłosi. Czekam na wasze zgłoszenia. Albo SMS-owe
1: 664-402-302.
0: Albo na Messengerze Eski. Zostawcie namiar na siebie. Za chwilę się bawimy. Za chwilę też Carly Rae Jepsen, a wcześniej Bebe Rexha i Faithless New Religion.

0: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
1: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
2: Reklama.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: I po reklamie.

0: Za piosenka to hit. Jak ten Sober to robi, to nie wiem. Potential to jest jego nowość na antenie Radia SK. 16 minut nam zostało do 20. Potencjał czuję w Paulinie i w Damianie, naszych słuchaczach. Cześć, witajcie.
1: Cześć.
0: Super, że jesteście. Niestety jedno z was tylko może wygrać tę grę. Za chwilę zadam wam jedno pytanie wspólne. Odpowiadacie na zmianę, podając po jednej odpowiedzi. Trzeba po prostu szybko odbijać piłeczkę, szybko się orientować, no i poprawnie odpowiadać. Jasne?
2: Jasne.
0: Zobaczymy, kto dłużej wytrzyma w tej grze. A że mamy sezon komunijny w pełni, na szczęście ja w tym roku na żadną komunię nie zostałem zaproszony, co jest dla mojego portfela zbawieniem, no to zadam pytanie. No właśnie, co jest częstym prezentem komunijnym? Paulina.
2: Medalik.
0: Damian.
3: Rower.
0: Paulina.
2: Zegarek.
0: Damian.
3: Hulajnoga.
0: Paulina. Paulina, no, no.
2: Pismo Święte.
0: Damian.
3: Różaniec.
0: Paulina.
2: Krzyżyk na chwilę.
0: I czas minął trochę za długo. Ale że żadne z was nie powiedziało o kopercie z pieniędzmi, powiem wam szczerze, że mnie zaskoczyliście. Z drugiej strony żadne z was też nie powiedziało o operacji nosa. Albo operacji plastycznej uszu. Damian, wygrałeś.

ostatnio usłyszałem od kogoś: o, fajny jest ten nowy numer Maćka Musiała. Od razu prostuję, Maciek Musiał, a Maciek Musiałowski to dwie różne osoby. Maciek Musiał też aktor, też pewnie czasem śpiewa, czasem też reklamuje bieliznę, ale to nie on. Maciek Musiałowski nagrał Florę, którą przed chwilą wam zagrałem na antenie Radia SK. Maćka możecie kojarzyć na przykład z duetu z Julią Wieniawą, albo aktorsko z filmu Sala Samobójców Hater. Flora, nowość na antenie Radia SK przed 20, a za kilka chwil między innymi Justin Bieber i Nicki Minaj. Wcześniej będę miał bilety na pewien koncert, który za kilka dni w Warszawie.

0: tylko promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
1: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
8: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
1: O, pyszna zapiekanka.
8: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
1: To rozumiem.
8: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
9: Sprawdź to sam, check it out, kusi ceną każdy dział.
10: Sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: I po reklamie.
14: Lublin na czasie. I Bartek Ważny, w ten weekend Lublin ponownie stanie się miejscem spotkań pasjonatów militariów, historii strzelectwa i survivalu. 23 i 24 maja odbędzie się wydarzenie Militaria, czyli 8. zlot miłośników militariów, strzelectwa i survivalu. To wydarzenie, które od lat łączy pasje, pokolenia oraz środowiska związane z militariami, outdoorową przygodą, historią i bezpieczeństwem. Na uczestników czekają m.in. pokazy sprzętu wojskowego, strefy survivalowe, strzelnice, wystawy historyczne, spotkania z ekspertami, gośćmi specjalnymi oraz widowiskowe prezentacje i atrakcje dla całych rodzin. Wydarzenie w ten weekend w Targach Lublin.
15: Muzyką się żyje.
16: Następna stacja, Warszawa i Stadion Narodowy. To tu w piątek i sobotę wystąpi Taco Hemingway w ramach swojej tegorocznej trasy. Po poprzednich występach wiemy już, że możemy spodziewać się dużego show opartego przede wszystkim na albumie Latarnie Wszędzie Dawno Zgasły. To z tego albumu pochodzą takie kawałki jak Frascati czy Zakochałem się pod apteką, ale starsze hity na koncertach też się pojawiają. No i tu dochodzę do najważniejszego. Mam dla was bilety na sobotni koncert Taco na Narodowym. Szukam więc największego fana rapera, który jakimś cudem nie ma jeszcze biletów na koncert. Zgłoszenia na Messengerze Radia SK właśnie teraz, tylko zostawcie numer telefonu. Na kawałki Taco można głosować w Rap 20 Radia SK, ale wczoraj numerem 1 był kawałek BDS-a i Mai Mecan. Ten bardzo ważny, charytatywny kawałek. Ciągle tutaj jestem, czyli Dis na Raka wrócił na pierwsze miejsce tej listy. Każde zagranie tej piosenki to tantiemy na rzecz Fundacji Cancer Fighters, więc głosujcie dalej. Lista w każdy poniedziałek po 23 w Radiu SK, a głosowanie i notowanie do sprawdzenia na sk.pl.
17: Impreska.
18: Impreska.
17: Impreska.
18: Impreska.
16: Za chwilę sprawdzę, kto jest największym fanem Taco Hemingwaya podłączonym do Radia SK. Czekam na zgłoszenia na Messengerze. No a tymczasem gram dalej. Justin Bieber, Nicki Minaj za chwilę. Teraz już Taylor Swift i jej Opalite. 2:20. Tu Hanczak. Dobry wieczór.

0: Bardzo fajnie wieczorową porą w imprezę brzmi ta nowość. Fire Fire, czyli Shimza na naszej antenie. To jest nowość, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ogień to pewnie będzie na koncercie Taco Hemingwaya na PGE Narodowym już w piątek i sobotę, a ze mną Nikodem. Pan Taco Hemingwaya, zgadza się?
1: Witam wszystkich serdecznie, zgadza się.
0: Nawet dostałem od ciebie na Messengerze zdjęcie z Taco. Kiedy ty je zrobiłeś i jaka to była sytuacja, że ci się udało?
1: To był jakieś juwenalia w 2016 roku w Lublinie, to był darmowy
0: 10
1: koncert
0: lat
1: Taco.
0: Temu. Uhuhu, jeszcze tak darmowe jest. Koncerty Taco dawał wtedy. Dobrze, tak. Nikodem, czyli rozumiem, że fan od dawna. Bardzo proste zadanie mam dla ciebie. Zmieniłem w tytułach Taco Hemingwaya, hitów Taco oczywiście, pewne słowa na słowo stadion, no bo na stadionie za chwilę będzie Taco grał. Musisz podać prawidłowy tytuł. Uwaga, zaczynamy. Deszcz na stadionie?
1: Deszcz na betonie.
0: Zakochałem się pod stadionem?
1: Zakochałem się pod apteką.
0: No i ostatnie, w piątki leżę na stadionie.
1: W wannie.
0: Bardzo dobrze, ale ty będziesz leżał na stadionie, przepraszam, będziesz skakał na Stadionie Narodowym w sobotę, bo podwójne zaproszenie na sobotni koncert Taco na PGE Narodowym w Warszawie jest twoje.
1: Wow, super, bardzo dziękuję, naprawdę. Pierwszy raz chyba coś wygrałem.
0: Naprawdę? No to bardzo się cieszę, że właśnie są to bilety na koncert twojego ulubionego rapera i to jeszcze ode mnie. Baw się doskonale, super. Do usłyszenia, do zobaczenia. Tymczasem w Esce Jonathan, PZ i Liwka obejmuje noce. Czy będę miał jeszcze bilety na Taco w tym tygodniu? Tak, będę miał.

0: trudno się nie ruszać przy tym hicie. Talk to you, another na antenie Radia SK. 29 minut po 20. Hanczak z tej strony. Czy marzycie już o wakacjach? Czy marzycie już o urlopie? Czy marzycie już o tym, żeby ktoś powiedział wam to?
1: Mówi kapitan. Lepiej spakujcie kostium kąpielowy.
0: Bo tam, dokąd polecicie za chwilę, będzie można się poopalać i pokąpać. Co więcej, miejsce, do którego polecicie, jest znane z suszonych owoców. Tego się dzisiaj dowiedzieliśmy. Można płacić tam euro i nie potrzeba paszportu. To jest kilka podpowiedzi co do miejsca, do którego pod koniec maja SK was zabiera na odlot ściśle tajny. Zgłosić można się przez naszą apkę na smartfony, tylko tam. No a tak naprawdę nie wiecie, dokąd polecicie, bo odlot jest ściśle tajny, dowiecie się na lotnisku, ale wiecie za to kiedy? Na koniec maja, na weekend. Z kim? Z Jankesem, Kamą i Wiktorą, czyli naszą poranną ekipą. No i tak naprawdę z kim jeszcze? No z naszymi słuchaczami. Już

0: taka całkiem niezła gromadka się zebrała, ale jeszcze mamy trochę miejsc. Jutro kolejna szansa, więc zgłoście się choćby teraz. Przypominam, ściągamy apkę Eski na smartfony i tam można wysłać zgłoszenie.
1: Reklama. Masz Allegro Smart?

0: świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj!
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
2: Lublin, Krakowskie Przedmieście 40.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Wygraj rower w Vivo Lublin. Który wybierasz, górski czy miejski? Do 23 maja zrób zakupy za minimum 50 zł. Wypełnij kupon, wrzuć go do urny i graj o rower. Więcej paragonów to więcej szans. A jeśli już masz swój rower, 8 i 9 maja zapraszamy Cię do strefy Pimp Your Bike. Odmień swój rower dzięki gadżetom i stwórz niepowtarzalny styl. A 23 maja znakowanie rowerów z policją, bo bezpieczeństwo przede wszystkim. Baw się razem z nami. Szczegóły na vivo-lublin.pl.
4: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
5: Wow. Mhm.
4: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
5: Wow.
4: Mhm. A sygnatura świetlna LED z motywem pazuru.
5: Wow.
4: Proszę się nie martwić, to naturalna reakcja.
6: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firm. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow gwarantowany.
7: Zaprasza Autogazda. Nowy dealer marki Peugeot. Świdnik, Aleja Tysiąclecia 6.
3: Wygraj rower w Vivo Lublin. Który wybierasz, górski czy miejski? Do 23 maja zrób zakupy za minimum 50 zł. Wypełnij kupon, wrzuć go do urny i graj o rower. Więcej paragonów to więcej szans. A 23 maja znakowanie rowerów z policją, bo bezpieczeństwo przede wszystkim. Baw się razem z nami. Szczegóły na vivo-lublin.pl.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdym.

0: dostępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chcesz jeść zdrowo, ale nie masz czasu gotować? Catering dietetyczny Master Smaku. To świeże, zbilansowane posiłki w wygodnej diecie pudełkowej z dostawą do domu i pracy. Zamów już dziś na mastersmaku.pl. Master Smaku. Smak, który przyciąga.
3: I po reklamie.

0: radio Spin Me Round, dance na antenie radiojeska, zawsze na czasie. 17 minut do 21, dzisiaj dzień dobrych uczynków. Postanowiłem zrobić dzień takich dobrych słów, które mogę wam przez telefon powiedzieć. Niektórzy się do mnie zgłaszali, no i teraz Hanczak znowu będzie dzwonił po ludziach. Zobaczymy, czy ktoś ode mnie odbierze telefon. Numer wybrany. Zobaczymy, czy Ania odbierze, bo do Ani teraz dzwonię. Bądźcie czujni. Jak jesteście Anią, to sprawdźcie, czy telefon wam nie dzwoni. Zobaczymy, dajmy szansę. Jeszcze jeden sygnał. Halo? Nie, chyba się nie uda. No właśnie, tak się obawiałem, że ludzie najpierw do mnie piszą, a potem nie odbierają telefonów, bo się boją, że nie wiem, będę się chciał wprosić na kolację albo coś. No dobra, to jak tu się nie udało, to w takim razie spróbujemy może zadzwonić do innej dziewczyny. Może tu. Zobaczymy, może tu będę miał więcej szczęścia i zrobię jakiś dobry uczynek i powiem komuś coś miłego na dobry wieczór i na dobrą noc i na dobry sen. No dobra, jeszcze dajmy sobie szansę. O, dobry wieczór, tu Radio SK, Michał Hanczak z tej strony, jesteśmy na żywo na antenie. Czy ja się dodzwoniłem do żony Filipa?
1: Tak, tak, zgadza się.
0: Jak masz na imię? Bo tego mi Filip nie doniósł i nie napisał.
1: Sabina.
0: Sabina, słuchaj, dzwonię, żeby ci powiedzieć w Dniu Dobrych Uczynków, że jesteś super żoną, wspaniałą kochaną i też wspaniałą matką dzieci i Filip bardzo prosił, żeby ci dzisiaj to przekazać i cała Polska, żeby się o tym dowiedziała. Nie wiem, dlaczego on nie chce ci powiedzieć tego osobiście i mam nadzieję, że mówić to osobiście na co dzień, ale może uznał, że jak ja ci powiem przez radio, to będzie miało większą moc, więc mówię.
1: No, chyba będzie miało większą moc. Jestem zaskoczona.
0: Bardzo się cieszę. Takie zaskoczenia. Mam nadzieję, że on niczego nie przeskrobał ostatnio i że ja właśnie teraz nie zostałem jakimś adwokatem diabła.
1: Nie, nie, aż tak bardzo nie.
0: Nie, nie, nie, to rozrzucił skarpetki, śmieci nie wyniósł, półki nie naprawił, drobne przestępstwa.
1: Tak, tak,
0: nic
1: tak,
0: groźnego.
1: Tak, tak.
0: No dobrze, dobrze. To słuchaj, to ja w takim razie Sabina tobie i Filipowi życzę bardzo dobrego wieczoru i dobrej nocy. A tymczasem Miley Cyrus sama sobie kupi kwiaty, bo już nie mam czasu, żeby jej kupić.

Przed chwilą od pewnego męża pozdrowiłem pewną żonę i od razu mnóstwo mężów się do mnie odezwało. Kamy, moją żonę też pozdrów. Proszę bardzo. Roman na przykład napisał, że żona Magdalena zasługuje na pozdrowienia i podziękowania. Chce, żeby była doceniona za wychowanie 4 synów i pomoc mężowi, kiedy miał dołek w życiu. Piękne słowa. Oczywiście przekazuję, ale no drodzy panowie, resztę już musicie sobie sami załatwiać. Mówcie swoim paniom dobre rzeczy. Nie wysługujcie się mną, bo ja od czasu do czasu tylko taką akcję robię i moce przerobowe też mam ograniczone. Jeszcze jest Ania, która dzisiaj się chwali, że weszła w godzinę na szczyt 3 korony. Chyba fajny wynik. Bardzo fajny. Korona dla ciebie, oczywiście. No i pozdrawiamy również Ulę, która dzisiaj mnóstwo godzin w pracy. Wydrukowanie licencjatu za nią. Jeszcze siedzi na uczelni. Także dzisiaj też miała bardzo intensywny dzień i prosiła o pozdrowienia. No i tym oto sposobem kramik zamykam, a przed chwilą bardzo wiosenny hit Just The Way You Are od Milky Davida Guetty. To jest oczywiście hit z początku lat 2000, zremiksowany na nowo właśnie przez Davida Guetty. Dużo remiksów, dużo fajnego klubowego grania u nas w każdy piątek po 20 w Eska Live Remix, ale też przez cały tydzień w naszej mobilnej apce, tam specjalny stream. Kanczak, do usłyszenia!

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
1: Reklama.
3: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI od 119 900 zł. Salon Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60 zaprasza.
4: Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa, Lublin, ulica Fryderyka Chopina 13. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio w Galerii Olimp i Galerii Orkana w Lublinie minus 35% na wszystkie obrączki ślubne ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, Galeria Olimp i Galeria Orkana w Lublinie. Minus 35% tylko do końca maja.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.
10: Lublin na czasie. I Bartek Ważny, można się już szykować powoli na Dzień Dziecka. W weekend tuż przed Świętem Dzieci Lubelska Galeria przy Zamku Lubelskim proponuje sporo darmowych atrakcji. Na młodych Lublinian czekać będzie gigantyczny tor przeszkód. No ciekawe, czy wszystkim uda się go pokonać i czy rodzicom również się to uda. Będzie równie wielka strefa klocków. Można będzie tam budować, tworzyć, rozłączać i tak bez końca. Poza tym w planie także kolorowe metamorfozy, czyli malowanie buziek dla małych i dużych fanów dobrej zabawy. Wydarzenie 30 maja między 12 a 18 w Galerii Handlowej przy Alei Unii Lubelskiej.

0: Music News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tym krążku jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina właśnie, bo Mata wykorzystał w nim fragment Etiudy Rewolucyjnej. Na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny Marylą Rodowicz. Na tej płycie pojawiły się też takie numery jak Juret de Mar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Radia SK. Przypomnijmy, Mata ostatnio zagrał dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Nagrania z tego wydarzenia znajdziecie na eskowym Instagramie. A czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show podczas finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie mundialu mają się odbyć koncerty gwiazd. I to ma trochę przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Numer nazywa się Die Die i mogliście już go premierowo usłyszeć na antenie Eski. Reżyserem całego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód z tego koncertu trafi na cele charytatywne, wesprze edukacyjną fundację FIFA. Ze względu na koncert, regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona. A teraz wracamy do rozmowy Maxa Kluziewicza z SK.pl z Lanbery. Artystka spróbowała napisać swój artykuł na swój temat, na SK.pl właśnie. Jak jej wyszło, to się przekonacie za moment, ale przy okazji Lanbery zdradziła też, jak wyglądała współpraca z królową polskiej sceny, Marylą Rodowicz. Artystki nagrały razem nową wersję hitu Małgośka.
1: To nagranie tego duetu było też sposobem na polubienie tej piosenki przez ciebie, bo wiem, że bardzo często osoby o takich imionach jak Agnieszka, Małgośka nie znoszą tych piosenek, przez to, że od dzieciństwa słyszą: o, Małgośka, no to jak ta piosenka Rodowicz, o, Agnieszka, jak piosenka Łez.
2: Nie miałam takich negatywnych skojarzeń. Po prostu ta piosenka dla mnie była... Ja się trochę zawsze mówię przed tym, jak ją śpiewam na koncertach, że mam wrażenie, że ona jest wdrukowana w nasze DNA i ja jej w ogóle nie rozpatruję w kategoriach, że ona jest o moim imieniu. Mm-hmm. Tylko po prostu jest to klasyka polskiej piosenki i fajnie było przenieść tę klasykę w takiej łagodniejszej formie, takiej trochę nostalgicznej, trochę melancholijnej w ten 2025, bo to premiera była w zeszłym roku. Tak. Więc absolutnie nie potwierdzam tych plotek. Nie zrobię tutaj sensacji niestety. Ja też jestem taką gąbką trochę na takich sesjach, bo jeśli mam do czynienia z artystką tego formatu, to ja bardzo dużo mam pytań i chcę słuchać tych historii. Akurat Maryla jest taką osobą, która lubi opowiadać i, jak to mówi, ma pamięć słonia i pamięta wszystko ze szczegółami, więc skarbnica wiedzy i pięknych wspomnień.
1: Przejdźmy w takim razie do pisania tego artykułu. O czym napiszemy?
2: A jakie masz pierwsze skojarzenie ze mną? Jak tak sobie myślisz o Lanbery, to jakbyś miał jeden przymiotnik, który ci od razu gdzieś tam...
1: No myślę, że ja to powiedziałem już we wstępie, to nie jest jedno słowo, natomiast chodząca encyklopedia muzyczna. Dzisiaj nawet o tym rozmawialiśmy w redakcji. Ty jesteś taką osobą, z którą można by było mieć cykl i co tydzień komentować wszystko to, co się działo przez ostatni tydzień.
2: No to proszę państwa, Coachella. No jedziemy, jedziemy.
1: Ale faktycznie, no z tobą tak jest, że można było tego skomentować i występ, nie wiem, czy Addison Rae, czy premiera tej płyty, to tamto. Ja wiem, że ty żyjesz muzyką i że faktycznie jesteś na bieżąco.
2: Żyję, ale też ostatnio zauważyłam, że nie lubię tych wszystkich rzeczy z dupy, w sensie takim, wiesz, takie robienie na siłę kontrowersji, tak jak na przykład na Coachelli teraz z Sabriną, to co się stało, nie wiem, czy kojarzysz.
1: Chodzi ci o to jodłowanie, które
2: Było jodłowaniem i oczywiście, wiesz, wszyscy się zlecieli i chcieli ją tam po prostu z widłami pogonić. Słuchajcie, no to jest show, ona w ogóle tam odwaliła Broadway na tej Coachelli, mam wrażenie. Ja nie jestem jakąś wybitną fanką Sabriny, ale doceniam mnóstwo starań, które włożyła w to show. Popełniła faux pas, błąd w ferworze tego wszystkiego. Wiecie, jak macie słuchawki na uszach, nie do końca być może ona słyszała, co tam się działo. Zareagowała tak, jak to ona, w sposób sarkastyczny, więc to jest totalnie Sabrina. A potem grzecznie przeprosiła. I to powinien być end of story, ale nie, bo trzeba mielić, trzeba po prostu robić zasięgi, trzeba komentować.
1: Z kolei uderzyć w Justina w porównaniu do
2: Boże,
1: Sabriny. Tak, jak mówisz, no nie kończąca się historia, no niestety, jest jak jest.
2: Ale dla mnie to nie ma nic wspólnego z tym, że nie ma nic wspólnego z prawdą, tylko to jest nakręcanie sensacji tylko po to, żeby się mieliło i żeby się klikało. A dla mnie treści tam w tym nie ma, bo nie ma w ogóle o co się tutaj przyczepić. Każdy z nich jest innym artystą, Justin chciał się wyrazić w ten sposób. Ja tutaj
1: też
2: nie bronię.
1: Odcięcie od tego, co było. No tak. Bo to wszystko, czego ludzie dzisiaj oczekują od niego, on robił mając lat 15, 16, 17, 18,
2: też.
1: 19.
2: Też. Ja rozumiem też ten koncept, że jestem z nim po prostu na tym koncercie i zrobimy sobie YouTube party. Mhm. Spoko. Wiadomo, że też chciałabym zobaczyć duże show w jego wykonaniu, tylko że on chyba
1: nie chce już tego robić.
2: On nie ma siły. Mhm. Ja patrzę na niego i ja mam wrażenie, że on ma takie, wiesz, no, średnio żywe oczy.
1: Mhm. Że ja poczułem akurat szczęście podczas tego występu, patrząc na niego.
2: Nie masz wrażenie, że szczęście, ale na zasadzie uśmiechasz się, ale masz nadal smutne oczy?
1: To wiesz, to ja właśnie tego... Właśnie podczas Coachelli zauważyłem w nim podobnie Justina.
2: Okej.
1: Okay. No to ja mam trochę inne spostrzeżenia, że faktycznie te ostatnie lata na pewno dały mu w kość i miałem wrażenie podczas tych ostatnich teraz koncertowych, że on za wszelką cenę chciał dawać ludziom to, czego ludzie od niego oczekiwali,
2: tak.
1: A faktycznie po tej przerwie, no kilkuletniej, no bo nie było go na scenie od 2022 roku, przy okazji tej Coachelli pokazał, okej, znowu jestem Justinem Bieberem, tylko tworzę dzisiaj to, co chcę tworzyć. No bo umówmy się,
2: i ma trochę inną aurę. Wiesz, o co chodzi?
1: R&B. Tak, to na pewno.
2: I myślę, że to, o tą w cudzysłowie oczywiście aurę mi chodzi, że tam nie będzie tryskania taką, wiesz, takim entuzjazmem na maksa, tylko po prostu to jest człowiek, który ma swoje demony, z którymi po prostu przyszedł do swoich fanów, ale chce z nim być wciąż, nie?
1: No i tak to... jakieś tylko zrozumienia.
2: Tak to odbieram, no. Dobra, to zróbmy sobie troszeczkę back to the future, powrót do przyszłości, przeszłości bardziej. I pogadajmy sobie trochę o tych moich współpracach.
1: Dobrze.
2: To znaczy o tych pięknych czasach 2018, 19, 20, 21, kiedy ta praca z innymi artystami była bardzo, bardzo intensywna. I dużo jej było, dużo było tych spotkań i przede wszystkim było to nasze trio, czyli ja, Patryk Kumur i Dominik Puczkowski.
1: Ale wy jeszcze nie działaliście jako Hotel Torino?
2: Nie. Ta nazwa w ogóle wtedy powstawała. Ona się tam w ich głowach, w głowach Patryka i Dominika, ona się kształtowała. Było jeszcze parę innych pomysłów na nazwy, ale ostatecznie bardzo, bardzo dobrze wybrali, bo myślę, że to jest nośne i też...
1: I wiele osób myśli, że Hotel Torino to jest jakieś magiczne miejsce, w którym powstają te piosenki.
2: Akurat
1: Turyn jest nawet nazwa...
2: akurat Turyn jest magiczny, z tego co słyszałam, ale to tak bardziej z perspektywy wiedźmy. Nieważne.
1: Hotel Torino. Pozdrawiamy oczywiście chłopaków.
2: Pozdrawiamy jak najbardziej.
1: Jak zatytułowałabyś taki artykuł o sobie?
2: Piosenki, które...
1: Beze mnie nie byłoby waszych ulubionych gwiazd.
2: Nie. Nie, no co, absolutnie. Początki. Tym bardziej, że to była, wiesz, praca zespołowa. Ja zawsze to podkreślam, że ja tam sama nie przyniosłam wszystkiego i powiedziałam, dobra, to jest ta piosenka. Tylko to była piękna burza mózgów. Właśnie z chłopakami głównie.
1: Wy stworzyliście takie podwaliny pod te dzisiaj popularne kampy trochę, można
2: oj
1: powiedzieć.
2: Tak, to akurat byliśmy pionierami.
1: Influencerami.
2: Byliśmy.
1: A wiesz, że ja się trochę zastanawiałem, odbijając się od twojej reakcji, czy fakt, że trochę odeszłaś od tworzenia dla innych, nie jest powiązany z tym, że dzisiaj też twoi koledzy po fachu zaczęli tworzyć dla influencerów coraz częściej? I że ty stwierdziłaś, że to nie jest do końca mój świat, więc ja się wymiksowuję, robię swoje, a wy róbcie co chcecie?
2: Nie, oni głównie tworzą dla artystów, natomiast no nie wiem, ja szczerze byłoby mi trochę głupio, nawet w stosunku do osób, które spotkałam na swojej drodze podczas bycia trenerką w Voice, gdybym zaczęła robić piosenki osobom, które nie potrafią śpiewać.
1: A co sądzisz w takim razie o takim fenomenie, tutaj zahaczając też o wspomnianą Coachellę, jak Addison Rae? No bo to jest płyta bardzo doceniona, chociażby przez Pitchfork.
2: Doceniona. Ja w ogóle doceniam ją zupełnie za co innego, ale to jest taka moja rzecz, bo doceniam ją za to, że lansuje bardzo zdrowy body image.
1: Tak, to prawda.
2: Zdrowy w sensie takim, że nie wpadła jeszcze w pułapkę wyniszczania swojego organizmu i bardzo kibicuję, żeby to się nie wydarzyło, także im więcej Addison w przestrzeni, tym bardziej. Ona, wiadomo, że nie ma wybitnego wokalu, ale ona sobie to śpiewa, ona sobie tam tworzy i ja jej akurat wierzę w to, co tam ona stworzyła, w ten cały w ten cały universe.
1: No ona ma bardzo ciekawe referencje też.
2: Bardzo, no Britney. Mhm. To jest jej główna
1: referencja. Ale ostatnio Kylie Minogue przecież, to wejście na Coachella, inspirowane wejściem Kylie na Gala Brits.
2: Ona wie z czego czerpać. Tak. To jest to. Także ja bardzo, bardzo propsuję. Poza tym ona mi, jeśli chodzi o tą muzyczną stronę, bardzo przywołuje mi takie czasy, którym ja też się inspiruję. Wczesne lata 2000.

0: Mam wrażenie, że w mojej głowie się po prostu od niego tak odcięłam, że... Ale nie dlatego, że go nie lubiłam, tylko że właśnie, kurde, tak mi było szkoda tego, że nie został on zrozumiany, bo nawet w teledysku ja chciałam tak bardzo się odwołać od, nie wiem, 2002.
1: To były wrotki, rolki...
0: Nie, co to ja bym się...
1: Nie? To tak jakby się tak skojarzyło, pamiętam kolorystykę, taki fiolet, coś takiego
0: tam? Tam był kombinezon, w którym byłam i w panterkę, i w takie płomienie, więc i w tribale jakieś. A to no wtedy to tak, nie wiem, jakoś tak patrzyli na to na zasadzie, Jezu, co ona robi, nie? W ogóle o co jej chodzi? Dlaczego to brzmi jak Christina Milian? Tam widziałam też takie komentarze. No bo się po prostu inspirowaliśmy tą. I teraz ciekawostka, z kim zrobiłam ten numer? Z Mikołajem Trybulcem.
1: No pięknie.
0: No, więc piękna też historia, bo wtedy tak naprawdę bardzo intensywnie wróciliśmy do jakiegoś tworzenia razem z Mikim, więc ja dobrze wspominam bardzo ten czas.
1: Nie, to był super numer. No. Naprawdę, ja go bardzo lubiłem. Nie wiem, skąd mi się wzięły te wrotki w teledysku. Naprawdę, jakieś takie mam skojarzenie.
0: Może tam była jakaś doskonałka.
1: A może ktoś... Właśnie, coś mi się kojarzy, kurde.
0: Ale biegnij to tam, teledysku. Ja tam w ogóle z kijem baseballowym po...
1: Ja muszę sobie zaraz odpalić ten teledysk.
0: Odpalmy sobie to,
1: odpalę go, to potem sobie go włączymy i
0: Justice
1: wspomnimy.
0: Justice for, mówiłeś.
1: Tak. Period. Zgadzam się z tym. Wszyscy odpalamy. Mówiłeś na YouTubie. W tym czasie odpalamy CMS-a. Jakie dajemy tytuł temu artykułowi?
0: Dobra, to
1: zrobiliśmy trzy podejścia.
0: Landery i jej cudze muzyczne dzieci.
1: I dzieci, które oddała.
0: Dzieci, które... nie róbmy tego.
1: Jej cudze.
0: Muzyczne dzieci.
1: I jeszcze jakieś takie zdanie.
0: Takie, żeby
1: no
0: było...
1: No tak, żeby to... Zazwyczaj mamy tytuły.
0: Jak ja chciałam być dziennikarką, to jeszcze nie było w ogóle pojęcia clickbait, więc wiesz, ja jestem kiepska w takich
1: rzeczy. A nabierasz na clickbaity?
0: Ja mam ich dość, naprawdę, bo dla mnie to jest taka, to już doszło do takiego ekstremum, że wiadomo, że już wiadomo, jak jest skonstruowany nagłówek i wiadomo, o co chodzi, żeby wywołać w nas pewne emocje. I ja po prostu jestem trochę zmęczona tym, w sensie takim, że jako odbiorca to jestem zmęczona, więc... Bardzo bym chciała, żeby nagłówki były o tym, o czym są artykuły. I to by było super. Taka odtrutka trochę na dzisiejsze czasy.
1: Możemy odtruwać.
0: Dawaj.
1: Jesteś autorką.
0: Landery i jako autorka... Nie, ale muzyczne cudze dzieci jest okej.
1: Mówisz wprost. Nie wiem, na przykład to z tych piosenek jestem najbardziej dumna, może coś takiego?
0: Dawaj, taki cytacik taki, że to z tych piosenek jestem najbardziej dumna.
1: To z jakich piosenek jesteś najbardziej dumna?
0: Na najwyższym poziomie.
1: Oczywiście.
0: Na najwyższym.
1: Tylko tak obserwujemy.
0: Eurowizyjnym poziomie, bo zaczniemy od Eurowizji, a od Eurowizji Junior, bo to była piękna przygoda. To była piękna przygoda z piosenką Roxy, Anyone I Want To Be, i piosenką Superhero. Chociaż Superhero nie jest ulubioną moją piosenką, którą współtworzyłam dla Wiki, bo ulubioną moją piosenką, którą współtworzyłam dla Wiki, to jest piosenka Flames.
1: Z debiutanckiej płyty.
0: Tak, i to jest, zawsze to podkreślam, że to jest moja ulubiona piosenka, jak na tamten czas, naprawdę, i jak na szybkość, z którą powstała, to
1: A czy w takim razie Anyone I Want To Be było pierwszą piosenką, którą napisałaś dla kogoś?
0: Nie. Nie, już się zdarzyło parę piosenek przed, ale chyba...
1: Faktycznie, bo jeszcze wcześniej była
0: Honorata Skarbek, Saszan w ogóle, chyba coś było. Było parę osób, ale też zastanawiam się, czy Zuza Jabłońska była przed tą Eurowizją, czy po.
1: Wydaje mi się, że
0: powiedz
1: po.
0: Mi to w twarz.
1: Wydaje mi się, że po.
2: Cała rozmowa Maxa Kluziewicza z SK.pl z Landbery czeka na YouTubie Radia SK.
3: SK Lublin News.
4: Bartek Ważny, zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Lublin. Zawodowy żołnierz oraz jego znajomy zatrzymani z narkotykami. Krystian P., żołnierz z batalionu zmechanizowanego 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości zakazanych substancji. Mężczyźni wpadli podczas kontroli samochodów w Białej Podlaskiej, mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
5: Prokuratura rejonowa w Białej Podlaskiej nadzoruje śledztwo przeciwko dwóm mężczyznom, Kacprowi P. oraz Krystianowi P., podejrzanym o posiadanie znacznych ilości środków odurzających oraz substancji psychotropowych. Jeden z podejrzanych to czynny żołnierz zawodowy w stopniu starszego szeregowego specjalisty, służący w batalionie zmechanizowanym 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Podstawą wszczęcia postępowania była kontrola drogowa pojazdu marki Toyota przeprowadzona przez funkcjonariuszy policji.

0: W aucie ujawniono ponad kilogram suszu konopi innych niż włókniste, a badanie wykazało, że kierujący znajdował się pod wpływem środków zabronionych. W toku dalszych czynności przeszukano miejsce zamieszkania obu mężczyzn. W lokalu zajmowanym przez Krystiana P., będącego żołnierzem zawodowym, zabezpieczono kolejną partię substancji, blisko 2 kg mefedronu, tabletki ekstazy oraz grzybki halucynogenne. Podejrzanym przedstawiono zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków. Przesłuchani w tym charakterze przyznali się do zarzutów jedynie częściowo. Sąd rejonowy Białej Podlaskiej uwzględnił wnioski prokuratora i zastosował wobec obu mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za zarzucane czyny grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. Czynności wykonywane wobec żołnierza były koordynowane z żandarmerią wojskową. O całym zdarzeniu został powiadomiony właściwy prokurator do spraw wojskowych.
1: Mężczyznom grozi 10 lat więzienia. Również 10 lat w więzieniu może spędzić 37-latek, który 6-krotnie podpalał lasy na terenie powiatu radzyńskiego. W przeszłości chciał zostać strażakiem, jednak nie został przyjęty, mówi komisarz Piotr Mucha z Komendy Powiatowej Policji w Radzeniu Podlaskim.
2: Radzyńscy policjanci potwierdzili, że 37-letni mężczyzna podpalał lasy na terenie powiatu na przestrzeni ostatnich tygodni. Zdarzało się także, że później obserwował pracę strażaków. Pożary sprowadzały ogromne zagrożenie dla mienia, ponieważ wybierał dni, w których było wietrznie, a ściółka od dłuższego czasu miała małą wilgotność. Dodatkowym utrudnieniem i zagrożeniem był fakt, że do podpaleń dochodziło o różnych porach dnia i tylko dzięki czujności służb ratunkowych i ich szybkiemu i sprawnemu działaniu ogień nie rozprzestrzeniał się na dużym obszarze. 37-letni mieszkaniec gminy Konkolewnica przyznał się do 6 podpaleń. Wczoraj decyzją Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.
1: 37-latek przyznał się do winy. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Usłyszał zarzuty sprowadzenia zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Prokuratura w Lublinie nie wszczęła śledztwa w sprawie nauczyciela, który miał wysyłać nieprzyzwoite wiadomości do swoich uczniów. Chodzi o nauczyciela z zespołu szkół nr 2 w Lublinie, który został zawieszony po tym, gdy jeden z uczniów opowiedział dyrektorowi, że mężczyzna miał wysyłać uczniom wiadomości o charakterze seksualnym. Wydaliśmy postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa po przeprowadzeniu w tej sprawie postępowania sprawdzającego, mówi nam prokurator Damian Petruk z prokuratury rejonowej w Lublinie.
3: Nie dopatrzono się znamion czynu zabronionego. W tej sprawie postępowanie sprawdzające nie dało podstaw do uznania, aby jeden z nauczycieli zespołu szkół ogólnokształcących nr 2 w Lublinie mógł dopuścić się przestępstwa na szkodę uczniów tej placówki. Prowadziliśmy postępowanie sprawdzające w kierunku przestępstwa z artykułu 190a paragraf 1 kodeksu karnego, czyli uporczywego nękania, tak zwanego stalkingu. Natomiast charakter przedłożonych do zawiadomienia wiadomości tekstowych pomiędzy nauczycielem a uczniami tej szkoły nie dały podstaw do stwierdzenia, żeby doszło tutaj do popełnienia tego przestępstwa. W dołączonych do zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa materiałach brak jest również śladów, które wskazywałyby na seksualny bądź też pedofilski charakter kontaktów pomiędzy nauczycielem a uczniami tej placówki.
1: Postanowienie prokuratury jest nieprawomocne. Osoby, które składały zawiadomienie, mogą złożyć zażalenie na to postępowanie. Wody Polskie zachęcają do budowy małych elektrowni wodnych. Proponują dzierżawę gruntów Skarbu Państwa pod rozwój hydroenergetyki przy wykorzystaniu już istniejącej infrastruktury. W całym kraju jest prawie 4000 potencjalnych miejsc, gdzie może powstać taka instalacja, podkreśla Magdalena Żmuda, zastępca prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie do spraw usług wodnych.
4: To, z czym dzisiaj przychodzimy w Lublinie do mieszkańców i zainteresowanych inwestorów, to jest nieco łatwiejsza ścieżka, nieco łatwiejsza proces, ponieważ dzisiaj wychodzimy z ofertą piętrzeń, które już istnieją, czyli obiektów hydrotechnicznych, gdzie mamy do czynienia z piętrzoną wodą i już ten element powoduje, że cały proces inwestycyjny jest zdecydowanie krótszy niż budowanie elektrowni wodnej zupełnie od początku, łącznie z przegrodzeniem rzeki.
1: Każdy może skorzystać z takiej inwestycji, dodaje wiceprezes Żmuda.
4: Każdy może przyjść, i osoba fizyczna, i firma, i duży inwestor, i mały inwestor, ale również gmina. Każdy może przyjść i wybudować elektrownię wodną. taką, która będzie spełniała jego oczekiwania. Dzisiaj w rzekach nizinnych proponujemy takie elektrownie wodne, które rozwiązują sytuację tu i teraz, blisko tej elektrowni. Mamy wiele małych elektrowni, których korzystają gminy i na przykład oświetlają cały park w pobliżu tej elektrowni, czy oświetlają pobliskie osiedle. Także takie alternatywy też są.
1: Na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie wytypowano prawie 300 lokalizacji, w których mogą powstać małe elektrownie wodne.
5: Marcin Kroć, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie. W województwie lubelskim, ale nie tylko w województwie lubelskim, bo RZGW jest też na terenie i województwa podlaskiego, i mazowieckiego, wytypowaliśmy prawie 300 obiektów, gdzie jest możliwe lokalizacja małej elektrowni wodnej. Oczywiście jest to tylko potencjalne, te 300 miejsc. Najważniejsze jest oczywiście przepływ wody i piętrzenie, wysokość piętrzenia. Dlatego też chcemy zwrócić uwagę i samorządom, i podmiotom prywatnym, i wszystkim tym, którzy są zainteresowani odnawialnymi źródłami energii, że energetyka wodna jest dzisiaj najbardziej niskoemisyjna. Najmniejszy ślad węglowy jest, nie jest uzależniony od pory, jeśli chodzi o kwestie czy zima, czy lato, zawsze najważniejszy jest przepływ wody. Nie trzeba budować ogromnych magazynów energii. Pamiętajmy, że dzisiaj coraz więcej jest środków unijnych na odnawialne źródła energii. Hydroenergetyka wpisuje się w OZE, wpisuje się w programy unijne, więc my jesteśmy jako gospodarstwo wodne chętni oczywiście użyczyć, wydzierżawić, pomóc społeczności lokalne skorzystać z czystej energii, no i przede wszystkim obniżyć koszty funkcjonowania samorządom i innym podmiotom lokalnym w ramach nawet spółdzielni energetycznych.
1: Według Wód Polskich same małe elektrownie wodne mogłyby docelowo dostarczyć nawet 5 terawatogodzin energii rocznie. Mogłoby to zaspokoić potrzeby około 2 milionów gospodarstw domowych rocznie.
6: SK Lublin.
1: Biznes spotkał się ze studentami. Na Politechnice Lubelskiej odbyła się już druga edycja wydarzenia Finance Connects. To spotkanie młodych ludzi z osobami ze świata biznesu, które ma na celu pokazanie studentom obecnych trendów na rynku pracy, a także podzielenie się z nimi wiedzą na temat tego, jak skutecznie ubiegać się o pracę. Dla nas to takie otwarcie furtki na rynek pracy, mówi Jan Grzesiak z Koła Naukowego Zarządzania Finansami Profit w rozmowie z naszą reporterką Olką Waszczyńską.
7: Co studenci mogą na tym zyskać?
8: Na pewno bardzo dużo kontaktów, bo jest bardzo dużo osób właśnie z różnych firm i na pewno kontakty. Oprócz kontaktów doświadczenie, bo można się wymienić naprawdę już z doświadczonymi pracodawcami i wiedza, która jest bezcenna oczywiście w dzisiejszym świecie. Poruszane będzie na pewno w świecie AI, jak stworzyć poprawne CV, aby jak najbardziej było przez tą sztuczną inteligencję wychwytywane oraz głównie skupimy się na studencie, jak wejść, aby student bez stresu i bez takiego ogromnego przeskoku mógł wejść po prostu płynnie ze studiów na rynek pracy. Myślę, że takie wydarzenia to jest otwarcie furtki właśnie już powoli na ten rynek pracy, bo jednak ta pierwsza styczność właśnie nie jest już w rozmowie kwalifikacyjnej w pracy, tylko właśnie tutaj, bo bardzo dużo właśnie przyjeżdża do nas ludzi z działu HR i nie tylko. I właśnie te takie pierwsze rozmowy, takie poważne rozmowy, które mogą w przyszłości owocować, są właśnie tutaj, a nie jednak w siedzibie pracodawcy.
7: Ilu gości zaproszonych macie?
8: Na pewno jest ponad 20 gości. Firm jest naprawdę całkiem dużo, bo są to firmy i z działów HR, z factoringu, z banków, mamy z rachunkowości, z IT nawet przyjechały do nas firmy, więc szeroka gama jest u nas.
1: W spotkaniu wzięło udział ponad 100 studentów z kierunków finanse i rachunkowości oraz rachunkowości i controlling. Lubelscy terytorialsi szkolili się z jazdy konnej. W przedsięwzięciu uczestniczyli również zagraniczni żołnierze z Holandii i Niemiec, mówi Marta Gaborek, rzeczniczka lubelskich terytorialsów.
9: Zakończyło się specjalistyczne szkolenie sekcji konnych organizowane przez 2. Lubelską Brygadę Obrony Terytorialnej, w którym uczestniczyli również holenderscy i niemieccy żołnierze. Szkolenie miało przede wszystkim praktyczny charakter i koncentrowało się na planowaniu oraz prowadzeniu patroli konnych, zarówno w dzień, jak i w nocy. Żołnierze doskonalili nawigację z wykorzystaniem mapy, busoli i urządzeń elektronicznych, jazdę w trudnym terenie, utrzymywanie łączności radiowej oraz współpracę w sekcji konnej. Szkolenie stworzyło przestrzeń do wymiany doświadczeń oraz do porównania rozwiązań wykorzystywanych w poszczególnych formacjach w zakresie organizacji szkoleń oraz wykorzystania koni w działaniach wojskowych. Sekcja konna 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej od wielu lat rozwija zdolności wykorzystywane m.in. do działań patrolowych, rozpoznawczych, poszukiwawczych oraz transportu sprzętu wojskowego w trudno dostępnych terenach.
1: 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej była pierwszą brygadą WOT-u, która w latach 2019-2021 zrealizowała pilotażowy program wykorzystywania koni do transportu uzbrojenia i wyposażenia wojskowego. Po raz pierwszy konie zostały użyte jesienią 2021 podczas operacji zabezpieczania terenów przygranicznych z Białorusią, gdzie patrole konne skutecznie realizowały zadania na trudno dostępnych i podmokłych terenach nad Bugiem. To będą 2 dni wypełnione spotkaniami ze znakomitymi twórcami literatury. W ten weekend odbędą się 5. Chełmskie Targi Książki. Uczta dla miłośników czytelnictwa odbędzie się na Placu Łuczkowskiego w piątek i sobotę 22 i 23 maja w Chełmie. To ponad 40 wystawców, a wśród nich znane nazwiska. Będą propozycje dla fanów książki w każdym wieku. Pierwsze targi organizowane były z pewnymi obawami, ale odbiór wydarzenia był znakomity. Mówi nam Katarzyna Sokołowska, dyrektor Chełmskiej Biblioteki Publicznej.
6: Szanowni Państwo, już 22 i 23 maja plac imienia Łuczkowskiego w Chełmie zamieni się w prawdziwe święto książki. Zapraszamy na największe wydarzenie literackie w regionie, 5. Chełmskie Targi Książki, czyli 2 dni spotkań z wybitnymi twórcami literatury i filmu. W programie m.in. Jakub Żulczyk, Bartłomiej Topa, Eryk Lubos, Andrzej Pilipiuk, Beata Sabała-Zielińska, Grzegorz Piątek, Grażyna Wolszczak i Jerzy Zelnik. Koncerty muzyczne zespołu Plato i Skajtech, spektakle dla dzieci oraz wyjątkowe atrakcje dla całych rodzin. Na pewno odwiedzi nas ze swoim teatrem Koziołek Matołek oraz Plastusiowy Pamiętnik. Nie zabraknie emocji, inspiracji i dobrej literatury. Zapraszamy na 5. Chełmskie Targi Książki. Startujemy od godziny 10 w piątek. Szczegółowy program można znaleźć na naszych stronach internetowych, na stronach internetowych Biblioteki i Miasta Chełm. Serdecznie zapraszamy.
1: Wydarzenie rusza w Chełmie w piątek o godzinie 10. Program jest dostępny na stronach Chełmskiej Biblioteki Publicznej oraz Miasta Chełm. Do wydania czeka 500 000 zł. Mieszkańcy Puław znów będą mogli zadecydować, co zmieni się w ich otoczeniu. Rusza 13. edycja budżetu obywatelskiego i możliwość zgłaszania projektów, które w 2027 roku mają szansę na realizację, mówi Kamil Wąsik z Urzędu Miasta Puławy.
10: Ruszamy z kolejną, 13. już edycją naszego budżetu obywatelskiego. Po raz kolejny jest to okazja do wspólnego zadecydowania o przeznaczeniu części środków z budżetu miasta Puławy na projekty zgłoszone przez mieszkańców. Teraz zgłaszamy projekty, wybieramy je, a będą one realizowane w 2027 roku. Pula budżetu obywatelskiego, tak jak w ostatnich latach, wynosi 500 000 zł. Od 20 maja do 10 czerwca projekty można zgłaszać poprzez formularz papierowy albo elektronicznie za pośrednictwem platformy internetowej, której adres możecie Państwo znaleźć na naszej stronie pulawy.eu. Będzie też tam taki niebieski baner, przez który bezpośrednio można przejść na platformę do zgłaszania projektów. Również za pośrednictwem tej platformy internetowej będziemy później przeprowadzać głosowanie. Głosowanie będzie się odbywać w dniach 14-20 września. A teraz zachęcamy do zastanowienia się, co warto zmienić w naszym mieście w ramach budżetu obywatelskiego. Budżet obywatelski pozwala na aktywne działanie na rzecz najbliższego otoczenia, na wprowadzanie ciekawych elementów infrastruktury, czegoś, czego jeszcze u nas może w ogóle nie było, nie ma. Dzięki projektom zgłaszanym w ramach budżetu obywatelskiego możemy też poszerzać ofertę rekreacyjną czy sportową w naszym mieście o nowe interesujące zajęcia czy wydarzenia kulturalne. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony pulawy.eu. W artykule poświęconym tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego można znaleźć formularz do zgłaszania projektu, a także harmonogram bieżącej edycji oraz inne przydatne informacje, takie jak na przykład cennik miejski przygotowany w zeszłym roku, który daje mieszkańcom lepszą orientację odnośnie kosztów różnych inwestycji i przedsięwzięć w naszym mieście. Serdecznie zachęcamy do zaangażowania się w budżet obywatelski miasta Puławy, zarówno teraz na etapie zgłaszania projektu, jak też później serdecznie zachęcamy do zapoznawania się z projektami zgłoszonymi i do głosowania już we wrześniu.
1: Szczegóły na stronie Puławy.eu.
11: SK Lublin News.
12: Przed mikrofonem Jacek Werner. Zaczynamy magazyn reporterów Eski Lublin. W tym wydaniu wracamy do cyklu archeologii Lubelszczyzny. Bartek Ważny rozmawiał z doktor habilitowaną Haliną Taras z UMCS.
11: Eska Lublin.
13: Do tej pory rozmawialiśmy o młodszej epoce kamienia, czyli o neolicie, a teraz przejdziemy już do tego okresu historycznego, kiedy ludzkość na naszych terenach, na terenie Lubelszczyzny, nauczyła się już korzystać z innych metali i rozpoczęła się epoka brązu.
14: Najpierw epoka brązu, później epoka żelaza. To korzystanie z tych metali, a zwłaszcza produkcja tych metali, to chyba wiedza tajemna. To nie, ludzie, którzy takie umiejętności posiadali, nie dzielili się chętnie. No to też rzeczywiście był też sposób na dobrobyt, który wiązał się z, dla tych rzemieślników, dobrobyt tych rzemieślników, który się wiązał z produkcją takich właśnie robót. Dotyczy to nie tylko zresztą tej dziedziny wytwórczości, ale też i wielu innych. No, jest to taki czas, kiedy no, pewne rzemiosła się jakby lepiej wykształcają. Przynajmniej my, archeolodzy, to widzimy. Chociaż i wcześniej już, bo możemy tutaj mówić o tym, że no, to, co się wiązało z wydobyciem krzemienia na przykład, czy produkcją jakichś bardziej specjalizowanych narzędzi, miało taki, mogło mieć czasami taki rys rzemieślniczy. Niemniej jednak to dopiero właśnie metalurgia jest tym takim rodzajem wytwórczości, który no, był zarezerwowany dla specjalistów, powiedzmy sobie szczerze. Myśmy tutaj nie wymyślili tej no, umiejętności tutaj, na Lubelszczyźnie. To było tak, powiedzmy sobie szczerze, że pierwsze takie dowody na metalurgię no, pojawiają się na Bliskim Wschodzie i to do Europy przyszło z tamtych właśnie rejonów, właśnie anatolijsko-kaukaskich. I oczywiście te pierwsze, ta metalurgia, pierwotna metalurgia to jeszcze zaczyna się w uschyłku neolitu, tak zwanym neolicie, bo mamy przecież metalurgię miedzi i złota. To były te czyste metale, które posłużyły do wytwarzania ozdób czy jakichś pierwszych narzędzi. One bardziej miały charakter prestiżowy niż taki konkretnie praktyczny, ponieważ są to miękkie metale, w związku z tym no, broń wykonana z miedzi, już nie chcę mówić o złocie, no to nie miałaby tutaj racji bytu, ale to były takie nośniki pozycji ówczesnych ludzi. Ci metalurgicy produkowali na potrzeby elit ówczesnych i ludzie, którzy byli postawni na takie przedmioty, no, pokazywali w ten sposób taki zewnętrzny, tą swoją szczególną pozycję. Z brązem jest trochę inaczej, ponieważ no, to jest to już wyższa sztuka, to jest stop, to jest umiejętność łączenia, przetapiania wspólnego dwóch różnych, przynajmniej tych podstawowych surowców. W tym przypadku głównie to była to miedź i cyna, czyli te brązy cynowe, ale też trzeba pamiętać, że nie są to jedyne typy brązów, jakie znano w pradziejach. Właściwie metalurgia brązu zaczyna się od brązów arsenowych, czyli takich, może powiedziałam, bardzo jest to niezdrowy sposób produkowania czegoś praktycznego, ponieważ Państwo sobie zdają sprawę, że te związki arsenu są zabójcze dla człowieka, a później już taki metal nie, ale na etapie produkcji to wiązało się z jakimś niebezpieczeństwem. Więc pierwsze brązy, jakie trafiały do Europy, to były brązy arsenowe, to były importy. Ale z czasem się tutaj również jakoś przyjęła, upowszechniła produkcja brązów cynowych. Powiedzmy sobie szczerze, że nie, mówimy o epoce brązu, ale to nie jest tak, że na całym obszarze, no, powiedzmy Europy czy Polski, te brązy w jednakowym natężeniu występują, bo no, tam, gdzie są surowce, to były jakby te większe jakby racje dla produkcji takich właśnie przedmiotów. I w przypadku Europy, no to wschodnie Karpaty, czy też no, w ogóle Kotlina Karpacka, Rudawy, Grzegóry Kruszcowe, ale też na terenie Alp mamy taki surowiec. Ale gdzie indziej, na południu, na Sardynii, na Półwysep Iberyjski z Bogaty, no, Kornwalia, no, czyli w tych miejscach, gdzie są te surowce, ta metalurgia no, w większym stopniu jeszcze szybciej się rozwinęła. A tam, gdzie ich nie ma, gdzie tych surowców nie było, no to cóż, żeby mieć takie cenne przedmioty, trzeba było płacić jakimś ekwiwalentem. Jeśli ten ekwiwalent był, na przykład sól była takim dobrym ekwiwalentem, czy też bursztyn na północy, przecież Skandynawia, tam też się wspaniale rozwinęła metalurgia, ale bazująca na surowcach importowanych, tylko że mieli inny, ciekawy, tak zwany strategiczny surowiec, który był poszukiwany właśnie tak. Także jest to ta produkcja metalurgiczna też na, a tutaj pan wspomniał bardzo trafnie, ona napędzała wymianę, napędzała kontakty, intensyfikowały się kontakty w tym czasie, które no, kontakty były one wywołane poszukiwaniem tych różnych surowców, rynków zbytu i tak powiem, więcej się dzieje, jest większy ruch, można powiedzieć, taki też i ludnościowy związany właśnie z tymi potrzebami właśnie w epoce brązu, czy w późniejszych tych okresach. Czyli brąz, tak. I Lubelszczyzna no, leży poza centrami tych złóż surowcowych. Niemniej te brązy trafiały do nas. To były one sprowadzane na początku czy z południa, w późniejszym czasie no, z różnych obszarów, no, na przykład zachodniej Polski, tam gdzie były takie znane ośrodki wytwórczości metalurgicznej, czyli z północy, ze wschodu mnóstwo się tego pojawia, ale to są w dużej mierze surowce, czy w ogóle wyroby, wręcz wyroby importowane. To nie znaczy, że też i u nas nie było takich prób działań metalurgicznych, z tym, że trzeba pamiętać, że to bazowało na tym złomie na przykład, głównie na złomie i może się wiązało z jakimiś wędrownymi, prawda, takimi metalurgami, odlewnikami, ale czyli mamy jakieś fragmenty form odlewniczych z naszego terenu, natomiast nie wytworzył się taki specyficzny styl, taki produkcyjny, zdobniczy, który by wskazywał na istnienie jakiegoś takiego ważnego, lokalnego centrum metalurgicznego, choćby w późnej epoce brązu. Coś takiego mamy z kolei trochę dalej na południu, na terenie Rzeszowszczyzny, a u nas no, troszeczkę ta umiejętność kulała, czyli metale były, trzeba było za nie płacić, natomiast jakiegoś istotnego centrum wytwórczości metalurgicznej nie dostrzegamy w epoce brązu. No, mówiąc o tej epoce brązu, może powiem, jakie są lata, bo początki tej epoki, to jest tak mniej więcej druga połowa trzeciego tysiąclecia, wtedy jeszcze w ogóle no jest ta metalurgia, ale raczej to jest to miedź się pojawia, wyroby miedziane, nie brązowe na naszych terenach, ale to nasilenie się takich napływów brązu no dotyczy już drugiego tysiąclecia przed Chrystusem, zwłaszcza drugiej połowie tego drugiego tysiąclecia, gdy już mamy do czynienia z takimi społecznościami jak kultura czyniecka, ale w większym stopniu właśnie z tak zwaną kulturą, czy z kulturami związanymi z brzydkimi kulturami pól popielnicowych. Tutaj też trochę terminologia się zmienia, bo te pola popielnicowe to jest znowu ogromny obszar na terenie Europy o różnych powiedzmy tradycjach, czyli ten obszar jest właściwie łączy przede wszystkim religia i sposób postępowania ze zmarłymi, natomiast jest sporo różnych różnic, sporo różnic dotyczących no, wytwórczości rozmaitych przedmiotów, czy pewnych no, nie wiem, tradycji nawet budowania domów i innych, natomiast rzeczywiście jest pewna unifikacja, jeśli chodzi o postępowanie z ciałami zmarłych.
13: To teraz jeszcze powiedzmy o tych miejscach tutaj u nas na Lubelszczyźnie, gdzie odkrywało się właśnie zabytki z epoki brązu, czyli właśnie te tak zwane, jak mówimy, archeolodzy stanowiska.
14: Mm-hmm. No oczywiście, no jak powiedziałam, epoka brązu jest też zróżnicowana. Początek to jeszcze jest inhumacja, czyli chowanie zmarłych niespalonych na cmentarzyskach rzędowych. Tutaj wspomnę o takich ciekawych może stanowiskach, na przykład Raciborowice, Kolonia, czy też nawet i Strzyżów, czy też Rogalin. Dlaczego akurat o tym? Bo mamy na Lubelszczyźnie taką specyficzną jednostkę archeologiczną, kulturę strzyżowską. To jest takie społeczności związane jeszcze z wczesną epoką brązu. A ta kultura strzyżowska no, stosunkowo niewielki obszar zajmowała, bo tak na pograniczu tym obecnym polsko-ukraińskim, w okolicy Hrubieszowa, znaczy Grzęda Horodelska, Kotlina Hrubieszowska, no i też oczywiście dalej na wschód, aż tam Pochory mniej więcej tego typu zjawiska obserwują. No to ludność taka rolnicza zasiedziała, budująca trwałe osady, no i też przy tych osadach trwałe cmentarzyska. Powiedziałabym, że nie jest też tak do końca dobrze rozpoznana, ale jest to pewna taka ciekawostka regionalna, powiedzmy sobie szczerze. Później na stałe była ta era tej unifikacji w ramach pól popielnicowych. Mamy też taką ciekawą jednostkę nazywaną kulturą czyniecką, nazwa znowu od Lubelszczyzny, choć nie od wschodniej, tylko od zachodniej, bo czyniecko Opola lubelskiego. Troszkę ciekawa, no właśnie z uwagi na bardzo złożone rytuały pogrzebowe. Ci ludzie nawiązywali do tradycji, starszych tradycji związanych z kręgiem szurowych, sypali kurhany. I takich kurhanów mamy bardzo dużo na Lubelszczyźnie. Pod Tyszowcami pewne skupisko, takie typowe, właśnie pole kurhanowe. Na Roztoczu, Guciów, Dominikanówka, pojedyncze, choćby pod Włodawą, Zienki, czy też Dubeczno. Proszę Państwa, mamy takie kopce w lesie nad Zalewem Zamborzyckim. Jak ktoś kiedyś na wycieczkę pójdzie, nie wiem, na grzyby czy niekoniecznie, to niech się rozgląda. Tam jest sporo kurhanów, choć oczywiście z różnych czasów. Tych starszych, no, jeden był zbadany, ale domniemywa się, że przynajmniej jeszcze 2 lub 3 będą z tym okresem związane. Większość to są kurhany już wczesnosłowiańskie, ale one tam są. Ale wracając do właśnie do tego czynieckiego kręgu kulturowego, więc to jest taki czas, kiedy łamią się pewne tradycje. Mamy jeszcze zachowaną inhumację, ale już pojawia się ciałopalenie. Jest to społeczność, która trochę stoi rozkrokiem, jeśli chodzi o te wierzenia. Stosowała obydwa obrzędy rytualne. Natomiast już takie całkowite, czyli już w wierzeniach coś się dzieje. Już jeszcze trochę tam, powiedzmy, tych może tradycji związanych z bóstwami chtonicznymi, ale przede wszystkim już te bóstwa niebiańskie. Te religie związane z bóstwami niebiańskimi zaczynają się tutaj pojawiać i dominować nad tą sferą obrzędową. No i wreszcie, jeśli chodzi o to już to przejście, takie religijne, wielką transformację związane z kręgiem tymi łużyckimi polami popielnicowymi, no z ciekawszych, czy też lepiej zbadanych takich stanowisk, które tutaj można by wskazać. Topornica, Wieprzec, Świeciechów nad Wisłą. No, jest ich naprawdę sporo. W różnych rejonach Polski, to nie rzecz w tym, żeby wszystkie tutaj je wymienić, ale pokazać, że one no, są rozsiane, co też w całej naszej Lubelszczyźnie, co też nam też pokazuje na pewną rzecz, o której wspomniałam wcześniej, na taki stopniowy wzrost demograficzny i stabilizowanie się tego osadnictwa w różnych miejscach tej naszej Lubelszczyzny. Proszę Państwa, potem to też, to że te stanowiska rozpoznajemy, to też jest dowód na to, że mamy zasiedziałość taką pewną w tych regionach. Ci ludzie trwali w obrębie osad i te cmentarzyska są często no, takim dowodem na chowanie kilku pokoleń tych ludzi zajmujących poszczególne regiony osadnicze. Te cmentarzyska też mają swoją, może być, geografię. Jak się, są ludzie, którzy wnikają w ten układ grobów, w specyfikę tych poszczególnych pochówków, no, to wykazują na przykład też takie kwestie jak orientacja tych cmentarzy, na przykład w kierunku wschodzącego słońca, najstarsze groby, czy też zmarłych w tych urnach również w taki sposób. Tam też mamy pewne sfery, takie strefy w tych cmentarzyskach, które pokazują pewien porządek może rodowy, rodzinny. A więc to jest też ogromna, taka ważna dla archeologa baza do badania stosunków społecznych i też pewnych norm kształtujących poszczególne te takie społeczności lokalne. No, jest tego po prostu sporo. Z tym, że to, proszę Państwa, jeśli w tym momencie, kiedy już mamy do czynienia z takimi cmentarzyskami, to trochę też się zmienia sposób podejścia do tzw. darów grobowych. Tych grobach, które tych starszych, tych niespalonych, tym zmarłym, naprawdę czasami dawano niebywałe bogactwa. No, oczywiście w odniesieniu do pojęcia bogactwa może przez tamtych ludzi. Czy mamy tam i naczynia, w których pewnie coś tam było, bo też badania archeologiczne pozwalają tam odkrywać ślady roślinnych czy zwierzęcych jakichś pokarmów. Mamy narzędzia, mamy ozdoby, bo chowano tych zmarłych w stroju ceremonialnym. Tutaj już jest, następuje zupełnie inne podejście, czyli proszę Państwa, to się też wiąże z takim, jak antropolodzy kulturowi czy religioznawcy mówią, z takim z odmiennym postrzeganiem człowieka, czyli człowieka jako, powiedzmy, pewnej materii, ale też ducha, jakieś, no nie wiem, ducha, duszy, jakbyśmy to nazywali, bo tak naprawdę to się opiera na naszych interpretacjach, czyli ten obrzęd ciałopalenia był jeszcze ważny pod innym względem. Niszczymy powłokę, ale uwalniamy ducha, czyli ten pierwiastek niematerialny, trwały, który no, pozwala się temu duchowi wznieść w sfery wysokie, niebiańskie, połączyć z bóstwem. Czyli mamy naprawdę tutaj taką głębię pewną postrzegania tych wierzeń. I też, proszę Państwa, też może wiąże się z tym taki ulubiony motyw związany z tym okresem, czyli ptaszki. Ptaki jako te stworzenia, które szybują wysoko na niebie, być może symbolicznie mogły wynosić tą materię, czyli ten pierwiastek duchowy właśnie w sfery, które pozwalają, gdzie mógł się połączyć z bóstwami. I tych ptaszków, czy są to grzechotki, czy też takie pełne figurki, całkiem sporo pojawia się w przestrzeni cmentarzysk w tym okresie właśnie, w drugiej połowie drugiego tysiąclecia i w pierwszym tysiącleciu w tym świecie łużyckich pól popielnicowych. I nie tylko, zresztą tutaj na naszych terenach również i gdzie indziej, poza naszymi granicami obecnymi, tymi państwowymi, też spotykamy tego typu symbolikę, więc była ona w jakimś stopniu uniwersalna dla tego okresu i dla tego systemu religijnego.
12: A szczegóły znajdziecie na stronie Muzeum Narodowego w Lublinie.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

0: Reklama.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TEB Edukacja.
1: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Lublin, Krakowskie Przedmieście 40.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI. Od 119 900 zł. Salon Geely Best Auto Lublin. Ulica Metalurgiczna 60 zaprasza.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio w Galerii Olimp i Galerii Orkana w Lublinie minus 35% na wszystkie obrączki ślubne ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, Galeria Olimp i Galeria Orkana w Lublinie. Minus 35% tylko do końca maja.
0: I po reklamie.
3: Numer 1 w Lublinie.

Radio SK.

0: Helu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

a żadne z nich nie. Na głupi dzień wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to ból?

0: chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
1: Ja widziałem jak wychodzi.